0: celu. Pomiędzy zdroje, to jest monopol. Czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, re

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Zostawi mnie?
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Trwa budowa dwóch domów dla podopiecznych Fundacji Renovo z Nowego Sącza. Wolontariusze budują dom dla pani Anny i dla pani Doroty. Obie kobiety są w trudnej sytuacji materialnej. O tym, jak idą prace, rozmawiałem z Łukaszem Koczeneszem i Dawidem Zawilińskim z Fundacji Renovo.
2: Widzieliśmy na mediach społecznościowych, że wrzuciliście ostatnio zdjęcia z budowy dwóch domów, na które pieniądze były zbierane na festiwalu Renovo Fest. Pochwalcie się, co się dzieje.
3: Na chwilę obecną zamknęliśmy stan surowy w gminie Chełmiec, w przeciwieństwie u pani Anny. Przykryliśmy dach, dobudowaliśmy ścianki i wstawiliśmy okna. I przenieśliśmy się w międzyczasie do gminy Grudek nad Dunajcem. Tam też mamy podopieczną panią Dorotę. Wczoraj udało się, na 24 września, udało się nam zalać parter, czyli płytę parterową. To jest niesamowity sukces. Słuchajcie, 2 tygodnie dom stoi. Gdyby nie pogoda, ja myślę, że to byłby tydzień. Tak mamy wspaniałą ekipę dograną. Zasuwali od rana do nocy. I efekty już widać. Jak tutaj redaktor mówi na mediach społecznościowych. Pokazujemy. Warto pokazywać, że robimy coś dobrego. Chcemy pokazać tym ludziom, którzy wspierają Fundację Renovo, że my nie próżnujemy, my działamy. Jak mówimy A, to mówimy B.
2: Na jakim etapie w ogóle są prace teraz z budową tych dwóch domów? Bo jeden dom wiemy, że był rozpoczęty, tak? Budowa była rozpoczęta, a drugi jakby od podstaw budowaliście.
4: To znaczy, w tym pierwszym domu na Trzeczewinie były postawione mury, tylko ściany zewnętrzne. Brakowało jeszcze tam części ścian działowych. Trochę było przeróbek związanych z dostosowaniem tam pewnych takich, no takie niuanse wewnątrz. Natomiast no, my generalnie zrobiliśmy całkowicie dach. Wstawiliśmy w tej chwili okna. Jesteśmy przygotowani do gromadzenia materiału na instalację. Także myślę, że jak już mamy wszystkie okna powstawiane i dach, nie będzie padało na głowę, więc jesienią późną i podczas zimy będziemy powoli tam robić instalacje, tynki, wylewki, tak żeby to jak najszybciej gdzieś tam pchać do przodu.
2: I tego chyba nie udałoby się zrobić, gdyby nie Renovo Fest, podczas którego zebraliście dużo pieniędzy, które właśnie poszły na budowę tych domów, na te dwie inwestycje.
4: Absolutnie nie, bo my generalnie do każdego projektu, który wspólnie robiliśmy z Łukaszem tutaj, podchodziliśmy z budżetem zerowym tak naprawdę i to, że tak szybko nam te dwie budowy równolegle rosną, to jest tylko i wyłącznie zasługa osób, które wsparły nas podczas projektu Renovo Fest.
2: Ale to jest chyba też trudna robota, bo tak jak mówicie, no nie macie żadnych pieniędzy, a podjęliście się budowy dwóch domów.
3: Tak, to jest dokładnie bardzo trudna robota. Oprócz tego my pracujemy też zawodowo, fundacja. My w fundacji nie jesteśmy nawet zatrudnieni, to jest taka nasza działalność społeczna. Chcemy pomagać ludziom. Taka idea się narodziła w 2012 roku i do tej pory to robimy i nie poddajemy się. Powiem szczerze, po ostatnim oddaniu domu, który robiliśmy u państwa Gołębi, powiedzieliśmy sobie kategorycznie z Dawidem, już nie będziemy więcej budować. No jednak to jest czasochłonne, to pociąga za sobą wiele energii, ale przyszła do nas podopieczna jedna właśnie z Rzeczywiny i no przedstawiła nam sytuację i popatrzyliśmy się tylko na siebie i stwierdziliśmy, że jednak dalej będziemy to robić. Do tej pory to robimy i mam nadzieję, że będziemy robić to do końca życia, bo warto pomagać ludziom i dlatego zrobiliśmy Renovo Fest, a tutaj jest niespodzianka. Jesteśmy już w powstępnej rozmowie z właścicielem firmy Wiśniowski, z panią dyrektor. Będzie Renovo Fest 2. Będzie impreza jeszcze z większą pompą. Będzie mnóstwo atrakcji, jesteśmy w trakcie przygotowywania, więc to, że tamto się zakończyło, to się nie zakończyło, bo dalej prace trwają, tak jak tutaj widać, poprzez budowy, ale my w międzyczasie już przygotowujemy Renovo Fest 2, 22-23 maja 2027 roku. Serdecznie Was zapraszamy, będzie mnóstwo atrakcji.
2: Pieniądze też będą zbierane na budowę tych dwóch domów. Czy planujecie znaleźć innych podopiecznych i im pomóc?
4: To znaczy, do maja tak naprawdę my mamy jeszcze dosyć sporo czasu. Podejrzewam, że w międzyczasie tak zwanym będziemy jeszcze zbierać i budować, bo będą organizowane mniejsze pewnie zbiórki i będziemy również naszych sponsorów zachęcać do tego, żeby wesprzeć te idee tych dwóch budów, które są obecnie w trakcie. Mam nadzieję, że nam uda się je zrobić do takiego stanu, żebyśmy na RenovoFest 2 wykończyli te dwa domy, wyposażyli i zaczęli kolejne projekty. Pierwsza edycja RenovoFest pokazała nam, że jest w Nowym Sączu i jego mieszkańcach i okolicznych bardzo dużo mocy, energii i takiej dobrej woli, więc myślimy, że druga edycja będzie jeszcze mocniejsza.
2: A ile wy tam pieniędzy zebraliście podczas tej pierwszej edycji?
4: No, zebraliśmy ponad ćwierć miliona, także myślę, że to jest taka cyfra, która nam naprawdę pozwoli wybudować. My zresztą jako fundacja budujemy też takim systemem gospodarczym, niekomercyjnym, więc tutaj każdy praktycznie wykonawca, dostawca materiałów i tak dalej robi dla nas specjalne ceny, takie na preferencyjnych warunkach kupujemy materiał i robimy po prostu nasze projekty dzięki temu.
3: I to jest też wkład tych naszych darczyńców, bo to też jest darczyńca, ponieważ nie daje nam cen bardzo wysokich, tylko niskie. I za to chciałem też serdecznie podziękować tym ludziom, którzy wspierają Fundację Renovo, bo nie ukrywam, gdyby nie ci ludzie dobrego serca, to te projekty by nie powstały. My z Dawidem jesteśmy tylko koordynatorami tych projektów. My pilnujemy, my załatwiamy, dogrywamy transakcje, żeby było jak najtaniej, a efektywnie, żeby efekty było widać. Także z całego serca wszystkim darczyńcom, ludziom dobrego serca, ludziom, którzy wpłacają, bardzo serdecznie dziękujemy i pamiętajcie, że to nie jest dla nas, to jest dla tych rodzin i efekty po to my pokazujemy, że to się naprawdę dzieje. My nie ukrywamy, my chcemy właśnie pokazywać, że każdą rolkę nagrywamy, jedziemy, nagrywamy, pokazujemy, że to naprawdę się dzieje. Można przyjechać sobie na budowę, dotknąć fizycznie. To myślę, że będzie największy dowód tego, co się dzieje.
2: Powiedzcie mi jeszcze w takim razie, co jest do zrobienia w domu u pani Doroty i w domu u pani Anny?
4: No, w domu u pani Doroty są do wykonania przede wszystkim w pierwszej kolejności wszelkie instalacje, czyli instalacja hydrauliczna, instalacja elektryczna, wentylację jeszcze tam trzeba troszeczkę dokończyć, no i oczywiście wstawić drzwi wejściowe, których chyba obecnie nie mamy, później tynki, wylewki, elewacja, także to są takie etapy, takie najbliższe, które będą się odbywać po kolei. Natomiast no, u pani Doroty tutaj mamy troszeczkę niżej zaawansowany ten projekt. W tej chwili, tak jak Łukasz powiedział przedtem, zrobiliśmy płytę pierwszą, wylaliśmy schody. Jeszcze nas czeka wymurowanie poddasza i zalanie wieńca, zrobienie dachu, wstawienie okien i tak dalej, i tak
2: Czyli
4: dalej.
2: Czyli tej pracy trochę jest jeszcze.
4: Więc tej pracy jest bardzo dużo. Dlatego tak naprawdę my zachęcamy serdecznie do tego, żeby jeżeli ktoś ma moce przerobowe, jeżeli ktoś ma chęci lub materiał, który może nas tutaj wesprzeć, to oczywiście my zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby się z nami kontaktować. Najlepiej kontakt znaleźć na stronie fundacjarenovo.pl lub na naszym Facebooku. My zresztą pewnie też będziemy ogłaszać, bo nasze posty idą dosyć często teraz, bo faktycznie ta dynamika prac jest dosyć duża, zwłaszcza, że są dwie budowy równolegle. Natomiast pewnie też założymy jakąś w międzyczasie zrzutkę albo po prostu podlinkujemy tam, gdzie można nas jeszcze wspierać.
2: Okej, jeszcze chciałbym, żebyście mi powiedzieli o tym planowanym na maj kolejnej edycji RenovoFest z taką samą pompą czy z większą pompą?
3: RenovoFest 2 mam nadzieję, że będzie z większą pompą. Cały czas za tym chodzimy, przygotowujemy wszystko i tutaj chciałem serdecznie zaprosić wszystkich ludzi, wszystkich wystawców, wszystkie firmy, które by chciały wziąć udział w takim wydarzeniu jak RenovoFest 2. Jak ktoś by chciał być na przykład sponsorem, ktoś by chciał być wystawcą, ktoś by chciał wesprzeć, ktoś by chciał być naszym partnerem, bardzo serdecznie zapraszam do tego. Naprawdę warto, niesamowity jest rozgłos po całej Polsce. My w ciągu jednego dnia na RenovoFest mieliśmy ponad 1,5 miliona odsłon. To jest, uważam, że dla nas to jest bardzo dużo. Na małopolskie tutaj warunki, gdzie fundacja się wywodzi, to jest, uważam, że bardzo dużo. Mamy też masę kontaktów na zewnątrz, poza Nowy Sącz, więc tutaj reklama dla firm jak najbardziej jest wskazana i myślę, że ludzie na pewno inaczej patrzą na firmy, które przyłączają się do fundacji, która pomaga właśnie osobom,
2: no i
3: które potrzebują tej pomocy. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam do wsparcia inicjatywy Fundacja Renovo Fest 2, które odbędzie się 22-23 maja. A gdzie?
2: W Wielogłowach, tak. No i cel szczytny, na świecie, jak słyszeliśmy. Dziękuję. Łukasz Koczenasz i Dawid Zawiliński byli naszymi gośćmi. Trzymamy za was kciuki.
3: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.
2: Zaczął się przegląd filmów w ramach Filmoteki Małopolskiej. Zobaczymy w nim produkcje krótko- i pełnometrażowe, które opowiadają o naszym regionie lub których akcja tu się toczy.
5: Filmoteka Małopolska przede wszystkim może kojarzyć się słuchaczom z programem, którego celem jest tworzenie filmów bądź stwarzanie tej możliwości. My jako Małopolskie Centrum Kultury Soku jesteśmy operatorem tego programu, a program jest finansowany ze środków województwa małopolskiego. Natomiast takim nieodłącznym elementem tego przedsięwzięcia i takim elementem, który nie pozwala nam o Filmotece zapomnieć w zasadzie cały rok, jest przegląd Filmoteki, bo jeżeli jesteśmy koproducentami tych kilkunastu filmów corocznie, no to chcemy się z Państwem podzielić tymi produkcjami, zaprezentować się Państwu w specjalnie przygotowanym cyklu, przeglądzie. Filmy pokazujemy w ramach zestawów, więc to też nie jest tak, że te filmy dokumentalne, krótkometrażowe są przypadkowo wyświetlane, ale zawsze znajdujemy jakiś wspólny mianownik dla nich, żeby je połączyć w takie zestawy i w zestawach Państwu zaprezentować.
2: I 25 września rusza kolejna edycja tego przeglądu filmowego. Co zobaczymy?
5: Tak, 25 września o 18.30, to jest taka stała godzina, rozpoczynamy. To jest pierwszy zestaw. Zestaw nazwaliśmy, bo zawsze jest taka pokusa, żeby te zestawy jakoś nazwać. Kino superbohaterskie Made in Małopolska. No oczywiście tytuł zestawu nawiązuje do popularnego nurtu kina superbohaterskiego, no ale jest czymś zupełnie innym, chociaż jeśli chodzi o pewne wartości, przesłanie, no to być może zbliżone, a tym przesłaniem jest pokonywanie własnych słabości, ograniczeń, często naprawdę takich obciążających, które finalnie okazują się być taką trampoliną do sukcesu. Dwa filmy pokazujemy w ramach tego zestawu, Supermoce oraz Rysiek, Dźwięki Świata, którego nie widać. Supermoce to film w reżyserii Pauliny Ibek i opowiada o grupie młodzieży, dzieci w zasadzie, ale już takiej też powiedzmy młodych nastolatkach, z pewnymi ograniczeniami, czy to ruchowymi, fizycznymi, mentalnymi, którzy jednak wspólnie w ramach warsztatów, co ciekawe, realizowanych w Gorlickim Centrum Kultury, to jest też miejsce akcji, tam realizowano te nagrania, realizują pewne warsztaty i realizują pewien spektakl, wydarzenie, więc można powiedzieć, że trochę taka fabuła, chociaż to jest dokument, no ale to fabuła takiego filmu, który mógłby być po prostu filmem fabularnym, natomiast jest to pięknie sfilmowane przez Paulinę i Beck, no i to, co charakteryzuje tę twórczynię, która już w ramach Filmoteki kilka filmów zrobiła, to niezwykła więź, jaką ona buduje ze swoimi bohaterami i jak zwykle jej się to udaje, jest to bardzo autentyczne, ale też estetycznie, warsztatowo jest bardzo filmowe, bardzo takie sprawnie zrealizowane. Natomiast Rysiek, Dźwięki Świata, którego nie widać, w reżyserii Michała Króla, to opowieść o człowieku, mieszkańcu Krakowa, który cały świat doświadcza, może nawet bardziej niż te osoby, które no właśnie widzą, ponieważ Rysiek widzi te dźwięki świata, ale nie oczami, ale wszystkimi innymi zmysłami. On się zajmuje i muzyką, i jest kibicem, i my trochę tak podążamy za tym bohaterem w różnych sytuacjach. On może wzbudzać naszą sympatię, czasem złość, czasem się możemy z nim nie zgadzać, ale to też jest przykład takiego bohatera, który swojej słabości tak naprawdę czyni siłę. Stąd takie to odniesienie do superbohaterskości, która zresztą zawarta jest w tytule tego pierwszego filmu Supermoce, ponieważ właśnie pokonywanie swoich słabości i tworzenie z nich czegoś takiego większego, lepszego, no świadczy o superbohaterstwie. No i to jest ten pierwszy zestaw z cyklu, z przeglądu, który Państwu prezentujemy.
2: Filmoteka Małopolska to też jest taki przegląd, w którym my zobaczymy filmy nakręcone w naszym regionie, bądź opowiadające o naszym regionie, tak?
5: Tak, ponieważ no, jak sama nazwa wskazuje, musi to dotyczyć Małopolski, to musi dotyczyć bohaterów. No to jest pewien taki wymóg wręcz formalny, ale cała idea tego przedsięwzięcia już, który wieloletniego, bo to już jest dobrze ponad 10 lat, to legło jakby u podstaw stworzenia tego programu, że te elementy tam. Natomiast zakładam, że zmierzamy do pytania o to, czy odnajdziemy coś tutaj blisko starego
2: naszego
5: sądeckiego,
2: tak, nowosądeckiego.
5: To nas zawsze interesuje. Zawsze taki film się trafia. No i takim filmem, który prezentujemy w ramach cyklu Genialne Fantasmagorie Zapomniane, gdzie słowo zapomniane jest dosyć istotne. No i w ramach tego zestawu pokazujemy Państwu film Genius Loci nad Popradem w reżyserii Krzysztofa Broszka. Może było o tym ostatnio trochę głośno, dlatego że ten film opowiada historię trochę zapomnianego przedsięwzięcia artystycznego, tak zwanego kramu, czyli takiego przedsięwzięcia ruchu artystycznego. I to wydarzenie było przez wiele lat, do 1989 roku, realizowane w Myślcu koło Starego Sącza, więc w zasadzie między Nowym a Starym Sączem. I tam trochę przypomniano sobie o tym przedsięwzięciu, a w zasadzie nawet odkryto, kiedy szukano nowego miejsca dla innego festiwalu znanego w regionie, czyli Panonika. Ponieważ organizatorzy Panoniki i też twórcy filmu, czyli Centrum Kultury imienia Adysari w Starym Sączu, gdzie dyrektorem jest Wojciech Knapik, szukali nowego miejsca na festiwal Panonika i w tych poszukiwaniach trafili do Myślca, gdzie cała ta infrastruktura, chociaż zarośnięta, jeśli chodzi i trochę taka zapomniana, to jednak się znajdowała i z jednej strony wydawało się, że to jest trudne miejsce do okiełznania i zorganizowania tam festiwalu, z drugiej okazało się, że już te szlaki gdzieś tam były przytarte. No i to rozpoczęło trochę takie śledztwo właśnie tych organizatorów, odkrywania tego kramu i wtedy okazało się, że bardzo dużo ludzi przecież uczestniczyło w tym.
2: Jeszcze pamięta.
5: Tak, pamięta, odbyła się taka uroczysta premiera w Starym Sączu i bardzo dużo tych osób przyszło. Natomiast to nie są tylko sądeczanie, ponieważ okazało się, że mnóstwo osób, które na kramie się pojawiały w młodości, jako studenci, no w tej chwili jest często kierownikami dużych placówek kulturalnych, więc ten kram odegrał dużą rolę w kształtowaniu ich. No to było wydarzenie, na którym pojawiały się naprawdę gwiazdy dużego kalibru. Ja jestem filmoznawcą, dla mnie sensacją było to, że tam pojawiali się twórcy z amatorskiego klubu filmowego Klaps w Chybiu, słynny klub, który gdzieś tam zainspirował Krzysztofa Kieślowskiego i do stworzenia filmu Amator. Natomiast no, pojawiali się na tym wydarzeniu również takie gwiazdy jak Jerzy Tryla czy Jan Nowicki, który zresztą został utrwalony na kramie i są dzięki właśnie Klapsowi. Także no, jest to, myślę, duże odkrycie i dobrze, że takie filmy w ramach Filmoteki też powstają, bo one wypełniają pewne ważne zadanie, czyli przypominania, nie tylko utrwalania, czy też uczczenia jakichś rocznic, ale przypominania o rzeczach, które no, z jakiegoś powodu, chociaż na wyciągnięcie ręki, to umknęły naszej uwadze.
2: A gdzie program znajdziemy?
5: Oczywiście program można znaleźć na stronie Kina Sokół, ale również MCK Sokół. Oczywiście można do nas zadzwonić, udać się do kasy, tam pozyskać taką wyjściówkę, to za 2 złote na te zestawy, 2 złote na każdy zestaw, także taka kwota wręcz symboliczna. Myślę, że naprawdę warto, ponieważ można zobaczyć profesjonalnie zrobione filmy dokumentalne, no ale tak jak mówię, bardzo dużo też nauczyć się o regionie. Jest bardzo duża różnorodność od takich filmów zahaczających o reportażową formułę, po filmy również artystyczne i nie boję się tutaj stwierdzić, że takie filmy artystyczne się również w ramach Filmoteki pojawiają.
2: Mówił Filip Nowak z MCK Sokół w Nowym Sączu. Przegląd potrwa do 1 października. Jedna osoba może uratować życie nawet 3 innych. Chodzi o krwiodawców, którzy w ostatnich dniach chętnie odwiedzają centrum przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Sączu. Krew może oddawać każda zdrowa osoba, która skończyła 18 lat. Okazuje się, że poza oddaniem krwi i pomocy innym, krwiodawca może liczyć też na bezpłatne badania. O szczegółach opowiedziała nam Celina Pancerz, kierownik Nowosądeckiego Oddziału RCKiK.
6: Każda osoba, która przychodzi i oddaje krew, za każdym razem, przy każdym oddaniu krwi jest dokładnie przebadana, prawda? Badamy tutaj, za każdym razem badamy tutaj w kierunku wirusa żółtaczki typu B, typu C, HIV, kiła. Każdy dawca ma sprawdzoną grupę krwi i jeżeli potrzebuje, to może sobie odebrać od nas taką kartę identyfikacyjną z grupą krwi. To jest formatu dowodu osobistego, plastikowe, gdzie naprawdę zawsze może nosić przy sobie, więc jeżeli jest taka potrzeba, przedstawia jaką ma grupę, jaką posiada grupę krwi. Poza tym dawcy mogą, jeżeli chodzi o zasłużonego honorowego krwiodawcy, to jeżeli chodzi o kobiety po 5 litrach, mogą starać się po oddaniu 5 litrów krwi pełnej, mogą starać się już o legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy, natomiast mężczyźni po oddaniu minimum 6 litrów. I my wydajemy w RCKiK wydajemy takie poświadczenie o ilości oddanej krwi. I z takim poświadczeniem krwiodawca idzie do PCK, na jakiej podstawie wydają taką legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy.
2: Co ta legitymacja daje tym krwiodawcom?
6: Legitymacja przyspiesza wizyty u lekarza specjalisty. Na podstawie tej legitymacji właśnie mamy takie przyspieszenie wizyty u lekarza specjalisty. To również jest bez kolejki w przychodniach, prawda? Nie muszą stać pacjenci, dawcy w kolejce do specjalisty czy do lekarza POZ-u, ale to wszystko jest według ustaleń danej przychodni. To trzeba się dostosować do danej przychodni. Ale na tej podstawie na pewno są tutaj zmniejszony czas oczekiwania do specjalisty. Oczywiście jeszcze leki dodatkowe według wykazu Ministerstwa Zdrowia. Tam są takie leki, według którego lekarz POZ-u, czyli lekarz specjalista, może wypisać receptę i takie leki są po prostu darmowe.
2: Poza tym, że można pomagać, o czym zaraz powiemy, też ci krwiodawcy, którzy oddają krew danego dnia, oni mają wolne.
6: W dniu oddania krwi, oczywiście, w dniu oddania krwi należą się 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania i w dniu następnym, tak. Tylko, że jeżeli się odda oczywiście w piątek, to i się w sobotę nie pracuje na przykład, to nie jest to, że w poniedziałek mamy wolne, prawda? To jest dzień oddania i dzień kolejny i należy się 2 dni wolnego. Oczywiście, że jeżeli z jakichś powodów krwiodawcy nie oddadzą w danym dniu krwi pełnej, czy tam osocza, to wówczas należy się 4 godziny zwolnienia, prawda? Bo są różne sytuacje, z różnych powodów można nie oddać krwi, więc tutaj jest takie zaświadczenie od lekarskie, 4 godziny, usprawiedliwiające 4 godziny nieobecności w pracy. I później można sobie wrócić ponownie do pracy. I tutaj tak, z różnych powodów można nie oddać krwi, ale lekarz zawsze, za każdym razem informuje, jaki jest czas dyskwalifikacji, prawda, jak długo należy odczekać, żeby później przyjść i można było oddać krew.
2: Dawca, który przychodzi oddać krew, oddaje 450 ml krwi, leżąc sobie tutaj wygodnie na kozetce. Ale moje pytanie jest takie, ilu osobom te 450 ml może uratować życie?
6: No, na pewno wielu osobom, dlatego, że z jednej jednostki krwi pełnej otrzymujemy takie 3 preparaty. Otrzymujemy krwinki czerwone, osocze oraz jeszcze korzuszek leukocytarno-płytkowy, z których wykonywane są preparaty płytek krwi. W związku z czym już jedna osoba oddając krew, to ratuje po prostu już tak naprawdę minimum 3 osobom życie, prawda? Bo tutaj już można oddać. A jeżeli i też w zależności do jakich pojemników pobierana jest krew pełna, bo jeżeli jest to preparat dziecięcy, no to wiadomo, dzieci mają mniejszą porcję, dzielimy tutaj na mniejsze porcje krwinek czerwonych, w związku z czym tutaj już mu podaje się większej ilości pacjentów. Także mówię, minimum 3 osoby na pewno się uratuje.
2: To powiedzmy jeszcze, jak to wszystko przebiega, jeżeli ktoś na przykład nas słucha, chciałby pomóc, chciałby przyjść pierwszy raz, oddać krew, co robi? Przychodzi do Was tutaj na ulicę Sienkiewicza, wchodzi i co się dzieje?
6: I rejestruje się. Przychodzimy do rejestracji, uzupełniamy takie dane osobowe, na podstawie których my możemy Państwa zarejestrować w systemie do oddania krwi. Po zarejestrowaniu się i pobraniu próbek krwi, prawda? Pobieramy próbki krwi, jeżeli to jest dawca pierwszorazowy, na morfologię, grupę krwi i następnie uzupełnia sobie taki bardzo szczegółowy kwestionariusz zdrowia. I jak już uzupełni tutaj każda osoba taki kwestionariusz stanu zdrowia, to następnie jest kwalifikowany przez lekarza. I tutaj oprócz tego kwestionariusza lekarz jeszcze wykonuje bardzo dokładne badanie tutaj dawcy, dodatkowe pytania jeszcze zadaje, sprawdza, czy na pewno się taka osoba kwalifikuje do oddania krwi, czy raczej trzeba odczekać jakiś czas, prawda, czy jest jakiś powód, który na przykład może dyskwalifikować na pewien czas takiego dawcy, czy przypadkiem nie zażywa jakichś leków, czy ma innych jakichś problemów zdrowotnych. Jeżeli lekarz to jest, stwierdzi i potwierdzi, że wszystko jest w porządku, że może taka osoba pójść do oddania krwi, wówczas pobierana jest od takiej osoby 450 ml krwi pełnej. Trwa to zazwyczaj, samo oddanie trwa zazwyczaj 5 minut, 6 minut, więc nie jest to długo, nie trwa to długo. Natomiast wiadomo, same przygotowanie, no to troszkę dłużej tutaj trwa. I po oddaniu krwi, jak już oddamy 450 ml, później otrzymujemy taki ekwiwalent w postaci 9 czekolad, kawa, herbata, oczywiście dobre słowo i zaproszenie na następny raz do oddania krwi, czyli za minimum 2 miesiące, aby przyjść i wesprzeć nas znowu w tą krew pełną, bo tutaj jednak pacjentów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo oczekujących i potrzebujących i tak naprawdę krwi pełnej krwi nigdy po prostu zawsze brakuje, a nigdy nie ma za dużo, może w ten sposób powiem, prawda? Więc tutaj zawsze czekamy i naprawdę zapraszamy wszystkich do oddania krwi, bo to jest bezcenny lek i naprawdę pacjenci potrzebują tego bezcennego leku bardzo, bardzo dużo.
1: Tu warto dodać, że honorowi dawcy krwi mogą także liczyć na bezpłatne leki czy przejazdy komunikacją publiczną. A o tym, dlaczego warto zostać krwiodawcą, mówiła nam Celina Pancerz, kierownik Nowosądeckiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jakie zbiory Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu straciło po II wojnie światowej, a jakie udało się uratować? Tego można dowiedzieć się z katalogu, który muzeum wydało jakiś czas temu. Znajdziemy w nim m.in. opisy, zdjęcia i inne materiały. Praca nad katalogiem nie była łatwa ani krótka, mówi Beata Wierzbicka z muzeum.
7: Wydawnictwa, które zostało przygotowane w ramach projektu ministerialnego Historia Powstania i Rozpadu Muzeum Ziemi Sądeckiej oraz powojenne losy muzeum w Nowym Sączu, dostaliśmy dofinansowanie z programu Badanie Polskich Strat Wojennych. Projekt miał na celu oszacowanie wartości strat i określenie ilości tych strat poniesionych ze zbiorów Muzeum Ziemi Sądeckiej. Określenie również, ile tych zbiorów obecnie znajduje się w zbiorach działów merytorycznych oraz określenie pochodzenia i losów eksponatów do 1945 roku.
8: Jesteśmy w ogóle w stanie określić, jakie to były straty?
7: Ilościowo w tym momencie, w tej części etapu projektu nie udało nam się to jeszcze do końca ustalić. Będziemy ten projekt na pewno realizować w przyszłości jako etap drugi. Obecnie skupiliśmy się przede wszystkim na określeniu ilości obiektów, które zostały stracone, uległy jakby zniszczeniu, ewentualnie rozproszeniu, czy też na przykład załóżmy zostały wywiezione i ile tych obiektów zostało u nas po prostu w muzeum. Obiekty, które stracono, możemy dookreślić na podstawie kwestionariusza strat pozyskanego z Archiwum Magdynowych w Warszawie. Na podstawie tego kwestionariusza Roman Szkaradek, kustosz muzeum, określa tą liczbę na około 3560. W tym są oczywiście oprócz obiektów, które zostały wywiezione, zniszczone przez Niemców w czasie okupacji, również obiekty, które zostały wysadzone w ramach wybuchu zamku 18 stycznia 1945 roku. Pan Roman Szkaradek starał się tam wyszczególnić poszczególne rodzaje, kategorie zbiorów i są tam ujęte oprócz zbiorów muzealnych obiekty, na przykład załóżmy elementy wyposażenia muzealnego.
8: Pani Edyto, jaka była Pani rola w tworzeniu tego katalogu?
9: Ja pomagałam koleżance Beacie w wyjazdach na kwerendy i szukaliśmy materiałów dotyczących naszego muzeum. Każdy z kierowników działów merytorycznych miał swoją taką działkę sprawdzania, co w danym dziale zostało z tych rzeczy, które były nabywane przed wojną, a które zostały zniszczone. Więc tutaj w ramach tych kwerend udało nam się fajne rzeczy odnaleźć i fajne rzeczy jakby na nowo się dowiedzieć, dlatego że część eksponatów, które uważaliśmy, że są późniejsze, okazało się, że są nabyte wcześniej, że są zbiorami Muzeum Ziemi Sądeckiej, które później po wojnie zostały podarowane czy powróciły do zbiorów. No i kilka takich rzeczy, które na przykład nim fotografie archiwalne, eksponatów, które były dawniej w zamku. Dużo nam pomógł bardzo inwentarz stary, który powstał w czasie wojny i zaraz po wojnie. Tam świetnie opisane były eksponaty, które były jakby w dziale sztuki. No i przyznam szczerze, że no, niektóre były naprawdę interesujące rzeczy, których nie spodziewaliśmy się, nie widzieliśmy, że już przed wojną były ikony na przykład, i były ikony stare, XVI-wieczne, tutaj z podsądeckich wsi ściągnięte przez szkaradka i regułę, więc no, takie smaczki wyszły, niestety szkoda, że się nie zachowały.
2: Chyba trudna praca, tak chodzić po tych archiwach, szukać, przeglądać te papiery.
9: Pasjonująca według mnie, bo naprawdę jeżeli ktoś się tym interesuje, naprawdę dotyczy tego, co się wydarzyło, to każda wzmianka, każda najmniejszy dokument jest bardzo, cieszy nas i jest bardzo potrzebny i zawsze się cieszymy, jak coś możemy odkryć i odkrywamy coś, co nam się naprawdę przydaje.
2: A myśli Pani, że ten katalog posłuży tak też przyszłym pokoleniom, żeby przypomnieć historię Nowosądeckiego Muzeum, powstanie muzeum i te zbiory, które tutaj były, znaczy nie tutaj, ale w zamku, jakby w placówce muzeum były przed wojną?
9: No i mam nadzieję, że tak się stanie, bo to robiliśmy, żeby faktycznie sądzaczanie wiedzieli, co mamy w zbiorach, co jest z tego dawnego muzeum przedwojennego. No i poznali historię naszej placówki, bo jak wydaje mi się, większość ludzi jednak no nie wie, jak powstawało muzeum, jakie były jego losy po wojnie, w trakcie wojny, więc tam wszystko napisaliśmy i tam będzie można wszystko doczytać.
10: Dzień dobry Państwu, dr Piotr Brzyski, współpracownik Muzeum Okręgowego w Sączu.
2: Pan tekst również znalazł się w tym katalogu, który można dostać w muzeum i zobaczyć na stronie internetowej muzeumsącz.pl.
10: Czy ja przedstawię obraz Zamku Sądeckiego w świetle badań, to jest analiza stanu badań, jaka funkcjonuje obecnie i co mamy na temat Zamku Sądeckiego, jeżeli chodzi o wydawnictwa, materiały źródłowe. No jest to tyle teraz ciekawe, że pojawiło się nowe opracowanie profesora Reimana o Zamku Sądeckim, więc to też jest jakby ten element, który tutaj jakby dodatkowo ma znaczenie. No a przede wszystkim dlatego o zamku w tym wydawnictwie, no bo to jest wydawnictwo tak naprawdę dotyczące muzeum, że przed wojną w zamku właśnie mieściła się siedziba Muzeum Ziemi Sądeckiej i dlatego też no, trzeba było jakby tą siedzibę opisać, przedstawić, no i przy okazji także pojawił się asumpt do tego, aby przynajmniej skrótowo w jakiś tam ogólny sposób ukazać dzieje, historię tego zamku, tej budowli, no, która stanowiła istotny element urbanistyczny przestrzeni miasta. No i w związku z tym ja jakby kiedyś zajmując się tą tematyką w kontekście czy to kiedyś kwerend, czy badań archiwalnych, w związku z tym też miałem jakąś tam wiedzę, umiejętność, możliwość, także popełniając kilka, że tak powiem, publikacji na ten temat, możliwość przedstawienia tego przynajmniej w sposób skrótowy. Oczywiście na kartach tego katalogu jest to jakiś zbyt długi tekst, nie jest to opracowanie, które by w pełni wyczerpywało zagadnienie związane z Zamkiem Sądeckim, natomiast ono jakby pokazuje to, co zostało napisane, stworzone, czym dysponujemy, jeżeli chodzi o możliwość przedstawienia, ukazania obrazu zamku na przestrzeni wieków. No i jakby to w tym wszystkim chodziło, nie o jakieś nazbyt unaukowione, choć jest tu sporo przypisów, ukazanie tego tematu, choć no, te przypisy były konieczne ze względu na to, że po prostu trzeba było ten stan badań jakoś ukazać i powiedzieć, kto co zrobił i napisał i co możemy na ten temat znaleźć i gdzie. No i jak mówię, no, teraz najnowsze wydawnictwo o zamku, czy inne opracowania, czy tam badania, no tutaj zostały w jakiś tam stopniu ujęte po to, żeby przeciętny zjadacz chleba mógł sobie to jakoś tam poukładać, nie wchodząc w jakieś głębsze czy poważniejsze dywagacje, czy i żeby to był w jakiś sposób, że tak powiem, sensowny, zobaczyć, czym dysponujemy. Natomiast jest to jakby tylko, jest to tekst otwierający, pokazujący historię głównie zamku. Natomiast kolejny tekst to jest oczywiście historia zniszczenia zamku, która budzi wątpliwości do całego Lika z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. No i on tutaj jakby też pokazuje ten 18 stycznia 1945 roku w świetle badań, także archiwalnych, bo tam też znajdujemy oczywiście informacje o archiwach, skąd te informacje dotyczące właśnie tego wydarzenia czerpał, no jakby obalające pewne mity.
8: Jakie mity?
10: No przede wszystkim mity, że to miało pomóc, prawda, Sączowi ten wybuch tego zamku, no miał pomóc, no i jakby zatrzymać Niemców, no i pomóc jakby zająć szybciej zamek, aczkolwiek Nowy Sącz, aczkolwiek no to nie jest prawdą. W zasadzie no zniszczenie, wysadzenie. Znaczy no przez ruch, znaczy inicjatorami byli tak naprawdę Rosjanie, znaczy zrobili to polscy partyzanci, ale problem polegał na tym, że jakby sama inicjatywa zniszczenia i wysadzenia zamku była no chybiona, bo po pierwsze doprowadziła do poważnego spustoszenia miasta, włącznie z samym zamkiem, a przy okazji nie przyniosła oczekiwanych efektów. No jakby tutaj też z tym właśnie zmierzył się dr Golik, także warto to ten tekst, także są tam oczywiście materiały z archiw, ale z innych archiwów, także i polskich. Podobnie jak i ten w tym moim tekście odwołuje się do materiałów związanych z archiwami w Polsce, przede wszystkim w Polsce, choć uważam, że no tutaj mamy faktycznie sporo praktyk archiwów zagranicznych, warto było zwrócić uwagę na archiwa. Jeżeli chodzi o okres staropolski, no w Lwowie, bo tam, czy ten okres XIX-wieczny, bo zapewne, czy są tam materiały, pytanie, na ile one poszerzą wiedzę o zamku. No a przy okazji tutaj oczywiście mamy też ten materiał z niemieckich źródeł pokazujący ten obraz i sytuację zamku w okresie także i okupacji, więc to jest o tyle cenne. Natomiast pozostała część katalogu, no to już przechodzimy tutaj do zagadnień związanych z samym muzeum, no i jego powstaniem, jego poszczególnymi postaciami, które go budowały, ale także i pracownikami, dyrektorami. No i to jest ten element. No, mówię, no te dwa pierwsze teksty, szczególnie ten mój, no to są takimi tekstami wprowadzającymi, ale jakby niewyczerpującymi, to trzeba od razu podkreślić, w pełni, bo i nie mogą na 12 czy tam 13 stronach, bo nie jest człowiek w stanie
8: pełnić tego. No ale myślę, że osoby, które są zainteresowane jakby tematem, to będą szukać, będą drążyć. Dziękuję panu bardzo.
11: Bartłomiej Czech, pracownik działu historyczno-archeologicznego Muzeum w Nowym Sączu. Tak, ja tutaj w tekście próbuję sklasyfikować starte wojenne poniesione przez Muzeum Nowosądeckie na podstawie inwentarzy archiwalnych i zachowanej dokumentacji. Tutaj między innymi próbuję zmierzyć się z tematem, jak faktycznie, jakie to były te straty wojenne. Na pewno były one poniesione w trzech etapach. No pierwsze w grudniu 1939 roku i to było gro obiektów 2231. Kolejny etap to był moment, kiedy wysadzono siedzibę muzeum, czyli Zamek Nowosądecki, i to było aż 1329 obiektów. W ramach weryfikacji tych ocalonych obiektów udało nam się stwierdzić, że było to aż 235 eksponatów wpisanych obecnie pod 215 pozycjami inwentarzowymi.
8: To była trudna praca, szukanie tego, drążenie, zaglądanie do archiwów?
11: Tak, bo każda kwerenda jakby dawała nowy obraz

0: początków kolekcji etnograficznej, jeszcze w przedwojennych czasach muzeum, przede wszystkim na podstawie zachowanego inwentarza, o którym wspominał Bartek. Wynikało z niego, że w ówczesnych zbiorach ta kolekcja związana z kulturą ludową regionu była podzielona na kilka działów, tak wtedy to określano, nie do końca odpowiadającym tej klasyfikacji, którą my stosujemy dzisiaj, bo na przykład zbiór mebli ludowych czy narzędzi rolniczych, sprzętów domowych był wtedy przyporządkowany do działu sztuki ludowej o charakterze świeckim. Obok dzieł na przykład znanego w piwnicznej artysty Józefa Broniszewskiego, więc to taka dziwna sytuacja. Oczywiście po wojnie tutaj ten zakres tematyczny został rozdzielony. Rzeczy związane z tą kulturą ludową, materialną pozostały w zbiorach działu etnografii. Sztuka ludowa, zarówno świecka, jak i o charakterze kościelnym, trafiły do działu sztuki, a potem do działu sztuki ludowej i nieprofesjonalnej. Natomiast z tych rzeczy, które bezpowrotnie straciliśmy, to przede wszystkim pokaźny zbiór ceramiki, głównie pochodzącej z ośrodka garcerskiego w Starym Sączu. Tutaj z eksponatów ponad 100 nie przetrwało nic, natomiast szybko po wojnie udało się odbudować tą kolekcję ceramiki, głównie w oparciu o pracę Ludwika Wilusza i Józefa Bilińskiego ze Starego Sącza. No i też bezpowrotnie przepadła kolekcja obrzędów ludowych, tak wtedy się nazywała, czyli cała plastyka obrzędowa, szopki, czy plastyka obrzędowa przekazana do muzeum przez Stefanię Siatkowską, regionalistkę ze Starego Sącza.
1: A co dla Was muzealników oznaczają takie straty?
0: No jest to zawsze wielki żal, świadomość tego, co było, przy tym, co zostało, czy to, co udało się na nowo pozyskiwać. Wiemy, że przepadły te rzeczy najstarsze, być może bardzo cenne, więc zawsze chyba pozostaje tutaj przede wszystkim żal.
2: W katalogu również znajdziemy taką, można powiedzieć, nowożytną historię muzeum, historię, która zaczyna się w latach 70. i co ona opisuje.
3: To są czasy, które w większości sama pamiętam, bo od lat 80. pracowałam w muzeum, więc w większości wydarzeń, które opisuję, brałam bezpośrednio udział. W wielu wystawach, imprezach, konferencjach, mnóstwo tego było od 75. roku i też trudno było wybrać to, o czym by się chciało napisać. Ponieważ o wystawach pisałam oddzielnie, o wystawach muzealnych, więc postanowiłam wybrać tylko takie ważniejsze, takie sztandarowe działania naszego muzeum w tym czasie. Zupełnie nie piszę w swoim tekście o wieczorach w muzeum, które też były bardzo ważne, koncerty, które się odbywały w Domu Gotyckim w głównej siedzibie. Myślę, że to trzeba opracować oddzielnie, bo tak wielu wykonawców brało udział w tych wydarzeniach, że po prostu zabrakłoby miejsca w tym katalogu na dodatkowe treści o wieczorach w muzeum. Ale oczywiście jest mowa o tym, jakie powstawały oddziały muzealne, powstawały, znikały, bo przecież różne były koleje tych oddziałów, jakie wiodące kolekcje posiada muzeum, jakie kupowane były przez te lata do zbiorów kolejne eksponaty, kolejne muzealia i też darowane przez wielu ludzi w tym czasie. Myślę, że tak wiele rzeczy się wydarzyło łącznie z realizacją różnych projektów, które właściwie od momentu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, były realizowane w dość dużym zakresie przez muzeum, projekty inwestycyjne i tak zwane projekty miękkie, mnóstwo publikacji też, o których wypadałoby może zupełnie oddzielnie napisać jako o działalności muzealnej, publikacji popularno-naukowych i nawet takich stricte naukowych. Jest tak dużo tematów, że musiałam po prostu dokonać jakiegoś wyboru. No i powstał taki tekst, który dotyczy historii muzeum od 75 roku po współczesność.
1: A mówiła Pani o tym, że tam też znajdziemy w tym tekście takie informacje o tych oddziałach, których już nie ma. Co to były za miejsca i gdzie one się znajdowały?
3: Razem z Sądeckim Parkiem Etnograficznym równolegle budowano oddział budownictwa ludowego. Narodowego w Szymbarku. Ten skansen funkcjonował przez kilkanaście lat w strukturach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ale kiedy zostało utworzone muzeum w Gorlicach, dwory Karwacjanów i Gładyszów, wtedy ten skansen, ten obiekt przeszedł jako oddział właśnie tamtejszego muzeum. Przez kilka lat, bodajże 9, funkcjonował w strukturach muzealnych oddział Zamek w Wiśniczu. Ten oddział też po paru latach przejęła gmina w Nowym Wiśniczu i zawiaduje tym zamkiem obecnie. Wiadomo, że nie funkcjonuje w tym momencie Galeria Dawna Synagoga, która od 2015 roku przestała pełnić funkcję głównej galerii muzealnej na wystawy czasowe. Wróciła do właściciela, do gminy żydowskiej i krakowskiej. No i zmieniły się struktury muzealne, przybyły nowe oddziały, przybyło miasteczko galicyjskie od 2010 roku. Oczywiście nowa siedziba, najnowszy gmach główny od 2018 roku przy ulicy Jagiellońskiej 56, w którym jesteśmy. No, jak żywa tkanka. Coś przybywa, coś się rodzi, coś znika. I też no, taki znamienity tytuł tej wystawy i katalogu. Utracone, ocalone, więc coś tracimy, coś przybywa. Muzeum cały czas żyje i cały czas działa.
4: Od samego początku, oczywiście bardzo krótko i syntetycznie, od samego początku, czyli od takiej, można powiedzieć, genezy, którą możemy gdzieś tam, ta geneza sięga swoimi gdzieś tam drugiej połowy XIX wieku, od tego trzeba byłoby momentu wyjść. No to są oczywiście starania związane w ogóle, to są rzeczy, które wywodzą się od Szczęsnego Morawskiego, bo właściwie już w 1866 roku Szczęsny Morawski sformułował taką pierwszą myśl, ażeby no, utworzyć w regionie sądeckim muzeum. To oczywiście była luźna myśl, nie podjęta, można powiedzieć, do końca praktycznie, do końca XIX wieku. No i dopiero, można powiedzieć, zrealizowała się w jakiś sposób w 1909 roku, kiedy Towarzystwo Szkoły Ludowej podjęło uchwałę o utworzeniu Muzeum Ziemi Sądeckiej. Także gdyby szukać jakieś osoby takie, które szczególnie zasłużone w tym momencie do utworzenia tej placówki kulturalnej w Nowym Sączu, no to przede wszystkim Władysław Mazur, czyli nauczyciel szkół wydziałowych, ściśle mówiąc szkoły imienia Konarskiego, która mieściła się tam, gdzie jest dzisiaj Ciuciu Babka. No i oczywiście muzeum było taką instytucją zalążkową wtedy, bo przecież nie miało ani swojego lokalu, ani nie miało jakichś wielkich zasobów. To wszystko, te zasoby dopiero się tworzyły i było, można powiedzieć, jakby afiliowaną przy Bibliotece Miejskiej imienia Józefa Szyjskiego. Początkowo wtedy, w tym 1909 roku, biblioteka jeszcze była w ratuszu. W związku z tym to Muzeum Ziemi Sądeckiej było w ratuszu, potem przeniosło się w 1911 roku na ulicę Pierską.
1: Historię można bliżej poznać właśnie w tym katalogu, ale ja mam takie pytanie do pana jako historyka i też współautora tego albumu. Dla kogo to jest publikacja? Kto powinien ją mieć na swojej półce w domu?
4: Pierwszej kolejności dla muzeum. Muzeum nie ma dotychczas opisanej własnej historii. Oczywiście, że tak. Bo jeżeli popatrzymy na to, co jest, jeżeli mówimy o historii muzealnictwa sądeckiego, no to mamy właściwie bardzo skromne artykuły. I to też nie jakiejś, powiedzmy sobie, ogromnej liczbie. Także moim zdaniem muzeum stoi przed zadaniem napisania monografii, a jeżeli nie monografii, to publikacji, która by w sposób całościowy i bardziej, że tak powiem, dogłębny wyjaśniła pewne rzeczy, naprawdę tych wątków, począwszy od samej daty powstania muzeum, która jest, teraz wiem, że to jest 1909, ale do niedawna różne daty krążyły. I potem wielki oczywiście ten temat związany z utratą zbiorów muzealnych, ale nie tylko muzealnych, bo również i archiwaliów,
1: Tak, ale poza tym, że to muzeum powinno mieć na półce ten katalog, to kto jeszcze? Czy młodzi sądeczanie, czy starsi, czy ci, którzy się interesują historią?
4: To każdy musi sobie odpowiedzieć sam na to pytanie. Jeżeli muzeum jest jakimś fragmentem, wielkim fragmentem, jedną z podstawowych instytucji kulturalnych w Nowym Sączu i na Sądeczyźnie, no to musi w pierwszej kolejności poznać własną historię. No nie można badać, można oczywiście badać inne obszary i w działalności społecznej, kulturalnej, politycznej na Sądeczyźnie, ale jak nie znać własnego, że tak powiem, życiorysu, no to jest nielogiczne.
5: Mówił historyk Leszek Migrała. Katalog można znaleźć m.in. na stronie muzeumsacz.pl. Działa od kilku lat i można tu zobaczyć ciekawe filmy, ambitne i takie, które wybierają młodzi ludzie. Mowa o młodzieżowym klubie filmowym Leżak, który działa w kinie Sokół w Nowym Sączu. O tym, co można tam zobaczyć, opowiedzieli mi koordynatorzy Leżaka Filip Nowak oraz Antek Pomorski.
6: W 2019 pierwszy raz pojawił się Leżak i tak jak powiedziałeś, można poleżakować na Leżaku, chociaż nie jest to jedyna ani najważniejsza atrakcja. Najważniejsze są filmy. Chyba nie mniej ważna jest rozmowa po tych filmach. O, dla mnie to jest zawsze najbardziej atrakcyjna część naszych spotkań. Natomiast tak, w 2019 roku ta inicjatywa się zrodziła. To miała być taka inicjatywa młodsza względem dyskusyjnego klubu filmowego KOT, bo też jednym z pomysłodawców był Karol Szafraniec, który jest prezesem dyskusyjnego klubu filmowego KOT w małopolskim kinie Sokół, w Małopolskim Centrum Kultury Sokół. Oprócz niego również Marta Witek i Aleksandra Sebald jakby wykuwały tę inicjatywę. Ja wtedy zacząłem współpracować z kinem Sokół. To były takie moje początki współpracy z tą instytucją i od samego początku byłem przy tym projekcie. Natomiast chyba najważniejszymi takimi twórcami tej inicjatywy byli sami uczniowie.
1: No właśnie, bo to jest stricte skierowane do uczniów i studentów, czyli do tego młodszego pokolenia, tak?
6: Tak, no stąd to słowo kluczowe, czyli młodzieżowy klub filmowy. Oczywiście rozumiemy to możliwie szeroko, ale najważniejsi tutaj, co się chyba potwierdza, to są uczniowie szkół średnich i studenci. I studenci właśnie szkół wyższych, którzy no, czasem opuszczają Nowy Sącz, czasem wracają do niego, czasem studiują w innym mieście, ale też się na Leżaku pojawiają. Natomiast no, oni tutaj są najważniejsi i to trochę wyszło z inicjatywy właśnie tych uczniów, którym brakowało jakiegoś takiego może miejsca dla siebie. Oni uczęszczali zazwyczaj na MAF, czyli Młodzieżową Akademię Filmową. Też wieloletni program edukacyjny realizowany w kinie Sokół. Natomiast no, to miało bardziej taki formalny charakter, no bo to oczywiście było wyjście ze szkoły, ale również obfitujące w taką możliwość okazji do wypowiadania się, do uczestniczenia. Natomiast Leżak miał być taki mniej formalny, taki bardziej bezpośredni. Tam zazwyczaj, w zasadzie zawsze od razu porozumiewamy się między sobą, no po imieniu staramy się w taki naturalny sposób przechodzić na taką stopę koleżeńską.
1: Ale ja też wiem, że jakby ty jako filmoznawca i koordynator tego konsultujesz też z młodzieżą, między innymi z Antkiem, dobór repertuaru filmowego. Jak to jest?
6: Tak, jakby też odgórnie zakładaliśmy, że oni, wy, ty Antek i twoi koledzy starsi, młodsi, będziecie to współtworzyć. Nie ukrywam, że czasem jest to dla mnie problem, bo wydaje mi się, że moglibyśmy pokazać coś takiego, to może więcej osób by przyszło, ale na przykład tutaj gremium młodzieżowe uznało, że chce zobaczyć tego twórcę, co mnie bardzo cieszy, bo często to są dużo bardziej takie ambitne rzeczy, tytuły, niż to, co nam oferuje ten mainstream.
1: A o te tytuły właśnie, Antka, zapytam, powiedz mi, po co najczęściej sięgacie, co najczęściej można obejrzeć na Leżaku?
7: Wydaje mi się, że najczęściej będziemy sięgać po jakieś dramaty, mimo wszystko te odchodzące od głównego nurtu w kinie, czyli raczej unikamy blockbusterów, jakichś większych produkcji i ja bardzo sympatyzuję jakby z kinem wschodnim, z kinem Azji, więc na przykład takich twórców jak Koreda można zobaczyć, oglądaliśmy też różne animacje takie bardziej niszowe, francuskie i hiszpańskie, więc no nie jest to najbardziej oczywiste kino, z jakim można się spotkać na co dzień w repertuarach tych większych multiplexów.
1: A to jest tak, że ty jakby tam jesteś głównodowodzącym i ty podejmujesz ostatnie zdanie, czy konsultujesz razem ze swoimi kolegami, koleżankami, którzy również się na leżaku pojawiają te filmy? Jak to wygląda? Czy wy robicie sobie na przykład jakąś burzę mózgów?
7: Znaczy na pewno nie jestem tym, który ostatecznie podejmuje decyzję, bo to aż tak ode mnie nie zależy i dobrze, całe szczęście. Ale no, staram się rozmawiać z ludźmi, którzy też tam przychodzą i wymieniamy się jakimiś poglądami, staramy się dojść do jakiegoś konsensusu, co będzie najlepsze w tym miesiącu, na przykład czy odbijamy od tego, co było miesiąc temu, czy kontynuujemy ten trend, więc tak, to na pewno jest jednak decyzja większej ilości osób.
1: A są takie filmy, które twoim zdaniem w ogóle na leżaku nie powinny się pojawić, a takie, które konkretnie trzeba zobaczyć?
7: Znaczy takich, które się nie powinny pojawić, to uważam, że nie ma, bo wszystko można oglądać i im więcej i im ciekawsze rzeczy, tym lepiej. A takie, które konkretnie muszą się pojawić, no nie robimy jakichś retrospekcji jeszcze, więc nie mam takich propozycji, a na przyszłość to na czas pokażę, myślę.
1: Spotykacie się raz w miesiącu.
8: Tak, to taka jest częstotliwość. Tak. Zawsze jest to wybrana środa miesiąca, nie ma takiego stałego terminu, że pierwsza środa, czy też ostatnia, ale zawsze jest to środa, zazwyczaj 16:15, czasem 16. Często też spotykamy się poza leżakiem, czy też komunikujemy się, wymieniając się jakimiś swoimi takimi spostrzeżeniami. Czasem spotykamy się przy jakichś innych projektach, przedsięwzięciach, ale zawsze to jest okazja do takiej właśnie wymiany swoich jakichś doświadczeń filmowych, co też składa się później na ten proces decyzyjny, jaki film pokazujemy. Antek tutaj ma bardzo takie wyszukane poczucie, jeśli chodzi o film. Zawsze wybiera to kino artystyczne i bardzo dobrze. Chociaż nasze pierwsze spotkanie było przy filmie Top Gun Maverick, co jest jednym z największych blockbusterów. Jednym z największych blockbusterów ostatnich lat. Natomiast Antka faktycznie i taką grupę uczestników zawsze ciągnie do tego kina artystycznego i bardzo dobrze. Na przykład propozycją Antka było pokazanie filmu Monster, wspomnianego Koredy, co było według mnie znakomitym pomysłem. Ale to tylko jest przykład na to, że nie ma czegoś takiego jak film, który na przykład nie zasługuje na to, żeby go gdzieś pokazać, czy nie.
1: Wiesz, bo zadałem to pytanie dlatego,
8: nie,
1: że jest
8: bardzo dobrze.
1: Mnóstwo takich filmów, które tak. Nic do nas, nam do życia nie wnoszą. My idziemy do kina i potem wychodzimy po tym filmie i mamy jakiś taki niesmak. I właśnie, czy takie filmy powinny się znaleźć, czy raczej nie sięgacie po takie? Bo być może ja tak odbieram niektóre filmy.
8: Patrzę ale na Antka i się zastanawiam.
1: Ja nie chcę tutaj, wiesz, konkretnych tytułów też podawać.
8: Czy nie podajemy konkretnych tytułów?
1: Nie podajemy. Podaję
8: mi się, że moglibyśmy podać konkretne tytuły. Tak, zdarzają się takie filmy, ale często to jest na drodze takiego eksperymentu. Oczywiście jest...
1: Bo wiesz, to co tobie się podoba, może na przykład się Antkowi nie podobać i na odwrót, bo każdy jakby z nas ma inny odbiór.
8: Tak, i to jest często też takim problemem przy tym ustalaniu repertuaru, bo jakby innymi priorytetami kierujemy się, czyli innymi wyznacznikami, kiedy chcemy ściągnąć jak najwięcej publiczności. Nie ukrywam, że kiedyś pokazaliśmy film superbohaterski i bardzo dużo osób przyszło. A kiedy pokazujemy kino artystyczne, to bywa różnie, ale nie powiem, żebym nie miał pełnej sali też na takim kinie trudniejszym, artystycznym. Więc to jest troszkę nieprzewidywalne. Natomiast wydaje mi się, że nawet te filmy mniej udane, bo takie też się pojawiały, obiektywnie oceniając je po prostu mniej udane, nawet takie powiedziałbym niezbyt mądre, stwarzają okazję do niesamowitych dyskusji. Wydaje mi się, że najlepszą dyskusję mieliśmy po filmie, który według mnie był jednym z najsłabszych filmów, jaki pojawił się na leżaku. Także film to jest jedno i my dostajemy go na tym ekranie, widzimy go, a co z nim potem robimy?
1: No właśnie, no
9: macie dyskusję potem. Tak. I też chciałem o tą dyskusję zapytać, jak to wszystko wygląda? Jest jeden moderator, czy wy rozmawiacie ze sobą, wymieniacie swoje poglądy?
7: No, całą dyskusję jakby zaczyna Filip jako najbardziej doświadczony i jako organizator całego projektu, ale w trakcie już każdy wymienia się swoimi poglądami. Każdy, nie każdy chce mówić, bo niektórzy są speszeni z początku, ale zazwyczaj otwierają się albo w trakcie, jakby im dłużej trwa rozmowa, tym bardziej są chętni do zabrania głosu, albo decydują się przyjść po raz kolejny i wtedy zaczynają się otwierać bardziej ze swoimi gdzieś tam przemyśleniami.
9: Rozumiem, że pojawiają się różne zdania.
7: Tak, tak, to na pewno nie jesteśmy jednomyślni w tym wszystkim, ale myślę, że na tym to polega, żeby każdy się wypowiedział, każdy jakieś skonfrontował swoje wizje na temat filmu.
9: Informacje o Młodzieżowym Klubie Filmowym Leżak znajdziecie oczywiście na stronie mckSokół.pl. Warto tam zaglądać.
10: SK2. Magazyn lokalny.
9: Michał Rejduch, zapraszam. Jest rekomendacja Senatu Akademii Nauk stosowanych w sprawie zmiany nazwy uczelni. Jeżeli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodzi się, to Akademia Nauk Stosowanych od przyszłego roku będzie Akademią Sądecką imienia Królowej Jadwigi.
11: Na nazwę Senat Uczelni zdecydował 18 września, że zmieniamy nazwę od przyszłego roku akademickiego, bo na razie trwa procedura. Od 1 października 2027 roku będziemy się nazywali Akademią Nauk... Od 1 października 2027 roku będziemy się nazywali Akademią Sądecką imienia Królowej Jadwigi w Nowym Sączu. Oczywiście w wersji skróconej będzie to Akademia Sądecka. Jest to decyzja Senatu, czyli ciała kolegialnego. Senatorowie na ten temat dyskutowali i taką nazwę przegłosowali, więc z taką nazwą będziemy występowali do ministerstwa, aby ministerstwo właśnie przyznało nam tą nazwę. Też warto podkreślić, że formalnie status uczelni zmienił się 20 lipca na mocy prawa, to znaczy uzyskaliśmy kategorię B+, czyli stajemy się uczelnią akademicką. No przede wszystkim jest to zmiana marketingowo-promocyjna, ale też jest to podkreślenie statutu właśnie uczelni, czyli tej akademickości, czyli podkreślenie tego, że możemy mieć prawa dysertacyjne, możemy prowadzić badania naukowe, możemy sięgać po fundusze dedykowane właśnie podmiotom naukowym, więc jest to taka zmiana z jednej strony informacyjno-promocyjna, która pokazuje, że rozwijamy się, że idziemy do przodu, że no właściwie tak naprawdę zostaje nam tylko uniwersytet, tak? No. Tak, była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, była Akademia Nauk Stosowanych, to już był pewien awans, ponieważ to mogły ten statut uzyskać uczelnie, które działały odpowiednio długo i dysponowały odpowiednią ilością studiów magisterskich. No i teraz jest to trzeci jakby taki etap rozwoju naszej uczelni, bardzo dobry, gdzie my już wchodzimy w to grono uczelni akademickich, czyli mamy no pełne prawa akademickie, możemy, tak jak mówię, prowadzić badania naukowe, prowadzić procesy dysertacyjne, nadawać stopnie naukowe jak doktor habilitowany, więc no jest to wejście do pewnej elity tych najważniejszych ośrodków naukowych i dydaktycznych w Polsce. Nie, raczej się nie zmienią, raczej tutaj te nazwy zostaną utrzymane. Zresztą sama zmiana nazwy jest no, też pewnego rodzaju przedsięwzięciem, bo musimy zmienić wszystkie pieczątki, wszystkie pisma, cały brand ten zewnętrzny musi się w jakimś stopniu zmodyfikować i zmienić, więc no, z jednej strony dlatego też zostawiamy sobie czas na to, żeby to w ciągu tego najbliższego roku akademickiego zrealizować, ale od tego kolejnego będziemy chcieć już tą nazwę zmienić i ją wykorzystywać. Tak, no jest to związane, senatorowie uznali, że jest Królowa Jadwiga jest związana z sądeczyzną, więc jakby chcąc to podkreślić, szukając patronki, która byłaby no, patronką zacną i taką no, nobliwą, wybrano właśnie Królową Jadwigę.
9: Mówił Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy uczelni. Jeszcze w tym roku powstanie nowa podstacja Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Znajdzie się ona przy ulicy Głowackiego w Nowym Sączu. Na początek staną tam specjalne kontenery.
12: Tak, temat już jest, że tak powiem, długo maglowany, natomiast już dostaliśmy informację od pana prezydenta. Działka jest w przekazaniu, w tej chwili trwają podziały. Jest to ulica Głowackiego przy ulicy Tarnowskiej. Tam będzie podstacja. W tej chwili przygotowujemy się do takiego prowizorycznego zbudowania tej stacji, czyli będą albo kontenery, albo zabudowa modułowa na czas projektu i wybudowania już takiej stacji, podstacji z prawdziwego zdarzenia. Jeden zespół będzie tam przesunięty. Głównie chodzi nam o miasto, gdyż mamy doświadczenia z tego roku, ze stycznia, opady śniegu, totalna blokada. Oprócz tego widzimy sami, że miasto w godzinach szczytu jest już też skorkowane mocno, więc ten wyjazd na ulicę Muńską i wyjazd dostanie się do Ronda ograniczał bardzo mocno. Karetki pogotowia, przy tym jeszcze opady śniegu, spowodowało to, że jednak trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie, no i tutaj wspólnie z miastem znaleźliśmy. Uważam, że jest to świetne rozwiązanie przede wszystkim dla miasta, gdyż będzie to dodatkowe miejsce, z którego będzie mogła karetka szybko wyjechać, by wesprzeć jakiegoś mieszkańca, który będzie potrzebował nagle pomocy.
1: Myśli pan, że jeszcze w tym roku?
12: No takie są plany, my już przygotowujemy. Pan dyrektor już dzisiaj nawet raportował, że przygotowane już są zabudowy te modułowe. Pismo do pana wojewody o tym, że będzie podstacja w drugim miejscu, już poszło. Czekamy na potwierdzenie, chociaż ja już mam wstępną zgodę ustną, więc myślę, że tutaj to nie wiąże się z żadnymi środkami. My to ze swoich środków wykonamy, cały dokument, dokumentację projektową, jak również wybudujemy tą instalację. To potrwa pewno z rok, półtorej. Natomiast docelowo w tym roku, w jesieni, planujemy już właśnie taką tymczasową podstację.
1: Czyli będą dwie stacje w Nowym Sączu wtedy?
12: Znaczy główna tam, gdzie jest, będzie, tak, to jest główna baza, tam będzie się to odbywało, natomiast w razie W, tak jak to miało miejsce w tym roku 13 stycznia, będzie jeszcze jedna opcja na terenie miasta, żeby wesprzeć mieszkańców.
5: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Zbliża się rok akademicki. Studenci spoza Nowego Sącza chętnie wybierają akademiki. W mieście działają dwa takie miejsca. Jeden należy do Wyższej Szkoły Biznesu, drugi do Akademii Nauk Stosowanych. Może tam zamieszkać łącznie ponad 300 osób, mówi Amadeusz Rejentowicz z WSB.
13: Tak, tak, jak najbardziej są jeszcze wolne miejsca. Oczywiście wiadomo, że rekrutacja cały czas trwa. Wnioski o akademik oczywiście cały czas spływają. Wiadomo, u nas obowiązuje zasada odległości, czyli wiadomo, że jak ktoś mieszka bardzo daleko, to wiadomo, że ma pierwszeństwo tutaj zameldowania w akademiku, a niestety te osoby, które mieszkają trochę bliżej, no to wiadomo, muszą poczekać na swoją kolej do ostatniego momentu, aż spłyną wszystkie wnioski do rekrutacji, następnie wpłyną wnioski o zameldowanie do akademika, no i następnie dopiero zostaną rozpatrywane, no i po prostu mamy też bardzo dużo studentów z Kazachstanu i Uzbekistanu, no to wiadomo, że tacy studenci mają pierwszeństwo tutaj miejsca jednak, gdyż no nie są w stanie po prostu dotrzeć do siebie do domu codziennie po zajęciach.
1: Ile miejsc w ogóle czeka tutaj u was w akademiku?
13: No miejsc, mogę powiedzieć, ile miejsc zostało na ten moment, no to miejsc wolnych na ten moment zostało gdzieś około 50, bo z takich informacji, które otrzymałem właśnie tutaj od osób pracujących na akademiku, więc jeszcze śmiało 50 osób na akademik możemy przyjąć. Oczywiście chciałbym tutaj zważyć też na to, że mamy też, oferujemy pokoje w dwóch standardach, bo mamy pokoje standard i mamy pokoje premium, więc cena jest uzależniona od, oczywiście od tego standardu, który Państwo wybiorą. Jeśli chodzi o pobyty też jednodniowe, bo są również osoby, które przyjeżdżały tutaj na wakacje, z Gdańska, z Poznania, które tutaj chodziły po górach, które uprawiały tutaj sport, ale też zwiedzać Nowy Sącz, więc jak najbardziej można wziąć sobie też nocleg jednodniowy, ale to oczywiście wszystko jest uzależnione od tych noclegów, które są długoterminowe, bo wiadomo, te osoby mają pierwszeństwo. Jeśli chodzi o ceny, no to na przykład za pokój jednoosobowy standard, no to cena się zaczyna od 1290 zł za miesiąc, a jeśli chodzi o pobyt jednodniowy, czyli pokój na przykład jednoosobowy, no to jest 180 zł i pokoje oferuje w trzech opcjach, no bo jest pokój jednoosobowy, jest pokój dwuosobowy i jest pokój trzyosobowy. Oczywiście w dwóch standardach, standard i premium.
11: Przygotowaliśmy dla studentów 182 miejsca. Jest to wynik też modernizacji akademika, który został zmieniony w zakresie dostępu do aneksu kuchennego w ramach tak zwanych boksików. Studenci mają taką możliwość, taką przestrzeń do tego, aby mieszkać w pokojach jedno, dwuosobowych i trzyosobowych. Dzisiaj koszt jedynki to jest 600 zł, dwójki to jest 500 zł. Od osoby, no i chyba trójka to jest 430 zł, więc te limity zostały bardzo szybko wypełnione. Tutaj udział studentów pierwszego roku w gronie osób mieszkających to jest około 30%, więc też tutaj osoby, które rozpoczęły studia na naszej uczelni w tym roku, miały taką możliwość i ta rekrutacja do akademika była prowadzona też w dwóch turach, w tej turze podstawowej związanej z rekrutacją podstawową i tej właśnie uzupełniającej, co pozwoliło w pełni wypełnić ten limit miejsc i właściwie zakończyć tą rekrutację. z tego się bardzo cieszymy. To zainteresowanie w miarę jest podobne na przestrzeni lat i ono się utrzymuje na podobnych wartościach. Natomiast ta modernizacja spowodowała, że komfort mieszkania w akademiku jest znacznie, znacznie większy, więc uczelnia tutaj wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów, którzy przyjeżdżają na studia spoza Nowego Sącza, często spoza Sądecczyzny i podejmują u nas kształcenie. Studenci są generalnie z okolic oddalonych o 30 km od Nowego Sącza. Tutaj już to uprawnia do tego, żeby starać się o takie miejsce w akademiku. Natomiast głównie są to osoby też, które przyjeżdżają z innych miast. Tak? Tutaj w przypadku kierunku lekarskiego, aczkolwiek tutaj nie mam jeszcze dokładnych danych i dokładnych ilości co do poszczególnych kierunków, to były osoby, które rekrutowały się z całej Polski, prawdopodobnie tak jak było to w tym pierwszym roku, kiedy rekrutowaliśmy na kierunek lekarski. Osoby z całej Polski mieszkały w akademiku, to też pozwoliło im uczyć się razem, integrować i korzystać z bazy bibliotecznej. My tutaj też tą bazę w tamtym roku rozwinęliśmy. Mamy dostęp do właśnie biblioteki czasopism medycznych, więc jesteśmy w pełni przygotowani do tego, żeby tych studentów na pierwszym roku podjąć. Co też ważne, akademik jest w dobrej lokalizacji, to jest na ulicy Długosza. To powoduje, że jest on usytuowany w miejscu bardzo, powiedzmy, blisko centrum miasta, czy w centrum miasta, w zależności od tego, jak na to spojrzymy. Natomiast to pozwala też łatwo się przemieszczać pomiędzy poszczególnymi wydziałami, więc osoby mieszkające w akademiku bardzo sobie chwalą to, że jest on dobrze usytuowany i też jest blisko biblioteka, blisko są kampusy, blisko są poszczególne wydziały, co czyni z tego miejsca takie atrakcyjne miejsce do życia i mieszkania.
5: Dodaje Tomasz Zacłona z Akademii Nauk Stosowanych. Rok akademicki zacznie się 1 października. Zespół Szkół Ekonomicznych z Nowego Sącza z Wyższą Szkołą Biznesu podpisały umowę o współpracę. Zakłada ona organizację klas pod patronatem uczelni i ma stworzyć uczniom możliwość regularnego kontaktu ze środowiskiem akademickim.
14: Doktor Tomasz Połomski, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych na Nowym Sączu.
2: Panie dyrektorze, dzisiaj podpisujecie porozumienie razem z Wyższą Szkołą Biznesu. Co to porozumienie zakłada?
14: Jest to porozumienie takie dydaktyczno-organizacyjne nad dwoma klasami, nad klasą kształcącą w zawodzie technik ekonomista oraz nad klasą liceum ogólnokształcącego o profilu psychologiczno-społecznym. Głównym celem patronatu jest rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie ekonomii, psychologii. Tutaj jeżeli chodzi o ekonomię, to też finanse, rachunkowość, zarządzanie, poszerzenie wiedzy uczniów o funkcjonowaniu przedsiębiorstw i instytucji publicznych, wspieranie, rozwój umiejętności analitycznych i przedsiębiorczych oraz umożliwi bezpośredni kontakt ze środowiskiem akademickim. Program patronacki to udział uczniów w licznych wykładach, prelekcjach specjalistycznych, praktycznych warsztatach, konkursach, olimpiadach, a także analizę studium przypadków, prezentację projektów przygotowanych przez uczniów i oczywiście każdego roku w październiku będzie odbywała się taka uroczysta inauguracja inaugurująca współpracę, natomiast w każdej klasie w zasadzie na koniec w kwietniu będzie się odbywało podsumowanie. W klasach technikum będzie to w klasy piąte w kwietniu, natomiast w klasach liceum w klasach czwartych, ale też w kwietniu, kiedy tylko klasy licealne, klasy technikalne kończą swoją naukę i przygotowują się już do matury w maju.
15: Halina Gancarczyk-Hajduk, wicedyrektor w Zespole Szkół Ekonomicznych.
16: Katarzyna Grekowicz, kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych.
17: To zwiększa możliwości naszych uczniów przygotowania się do przyszłego rynku pracy, a współpraca, że tak powiem, z poziomem wyżej, jeśli chodzi o edukację, bo mówimy przecież o wyższej uczelni, to też jest jakieś takie doświadczenie i zachęta, żeby nie poprzestawać tylko na tym etapie edukacji, który oferujemy my jako szkoła ponadpodstawowa.
2: Pani odpowiada za kształcenie praktyczne w szkole. W jaki sposób ta współpraca przełoży się na tę sferę, za którą pani odpowiada?
16: Nasi uczniowie będą mieć możliwość odbywania praktyk zawodowych tutaj w USB, co da im też taką możliwe zobaczenie, jak to wygląda w rzeczywistości, czyli jak wygląda praca na przykład w ekonomii czy w finansach.
2: Czy Państwa szkoła ma już podpisaną umowę, podobną umowę o współpracy z jakąś uczelnią wyższą, czy to jest pierwsze tego typu porozumienie?
17: My z historii naszej szkoły podpisywaliśmy różne porozumienia, które w różnym zakresie były realizowane. Na przykład z krakowskim Ignacjanum, z Akademią Ekonomiczną, późniejszym Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, z PWSZ w Nowym Sączu, a teraz kolej na Wyższą Szkołę Biznesu.
1: Czyli widać, że takie współprace są potrzebne?
17: Absolutnie są potrzebne. One są taką wartością dodaną dla nas, myślę, że dla uczelni również.
4: Z Zespołem Szkół Ekonomicznych współpracujemy od dawien dawna. To kolejne porozumienie umożliwia nam objęcie patronatem i taką większą opieką klasy o profilu technika ekonomista i taką klasę o profilu psychologicznym. No to są nasze specjalności, których od lat prowadzimy i badania, i działalność dydaktyczną. Mamy nadzieję, że uczniowie skorzystają ze wsparcia naszych tutaj pracowników na eventach, które organizujemy związane z rozwojem nauki w ogóle, a w szczególności oczywiście z tymi naszymi obszarami nauk o zarządzaniu jakości i psychologii. Zdecydowanie i tutaj na naszym kampusie i oczywiście w Zespole Szkół będziemy takie lekcje przeprowadzać. No jest to na pewno jakieś urozmaicenie i coś, co mam nadzieję zainspiruje uczniów do rozwoju w określonym kierunku.
9: Mówił rektor WSB NLU Dariusz Woźniak. Czas pożegnać lato i przywitać jesień. Nowa pora roku przyszła do nas 23 września. W tym roku ta kalendarzowa i astronomiczna wystartowały w tym samym czasie. Przyrodnicy przyznają, że pierwsze oznaki jesieni w przyrodzie już widać, ale też w świecie zwierząt i ptaków.
18: Widać jesień, ona jest strasznie szybko przyspieszona tą suszą, katastrofalną suszą. Ja ciągle o tym mówię, ale no, w Krynicy akurat w niedzielę byłem, to ten potok Krniczanka, Czarny Potok, to tam, żeby z tego kiedyś potoku, który był rwący, to teraz, żeby nabrać trochę wody, to tam trzeba by stać z miską z kilka minut, żeby się tej wody do niej nalało. To jest po prostu, mamy tragiczną sytuację i mógłby się o tym dać, bo naprawdę nic innego nie zostało. W lasach zapanowała cisza. Wszystko, co miało odlecieć, to właśnie odlatuje. No, już nie pożegnaliśmy jaskółki, pożegnaliśmy jeżyki z sądeckiego nieba. Bociany, tak. W tej chwili powoli odlatują czarne bociany, odlatują też przy drogach, można zobaczyć na przykład orliki. Kilka sztuk tam gdzieś tutaj przy drogach siedzi na padlinie, ale one lecą na południe. Ptaki śmianowe, szpaków już nie ma. Natomiast też taka ciekawostka, proszę zwrócić uwagę na czarne tak zwane ptaki, czyli gawrony, nie kruki, gawrony, wrony i kawki. To już są, powiedzmy sobie, litewsko-białoruskie. Nasze są już w okolicach, powiedzmy sobie, południe, to już będzie okolica Chorwacji. A u nas jest taka płynna zmiana, ponieważ my ich nie rozpoznajemy, tak, to nam się wydaje, są ciągle te same, nie? To są już przybysze ze wschodu. Z tym, że to się dynamicznie zmienia, bo klimat się rzeczywiście ociepla. Więc na przykład pozostają u nas duże stada tych pięknych, dużych ptaków, takich, które się nazywają żurawie. One będą w październiku takimi kluczami przelatywać przez Dolinę Popradu, ale część już w Polsce zostaje. Zostają kosy, zostają trochę drozdów, tych takich wszystkożernych, dlatego że no, opłaca się zostać na miejscu, jak jest, to jest takie ryzyko. Jak zima będzie łagodna i przeżyje, to będę pierwszy w gnieździe. Ale jak zima będzie ostra, no to w tym momencie sorry, przegrywasz życie. Takie jest. Wszystkie sikorki zostają, sowy, tak? Z ptaków drapieżnych zostaną orły przednie. No i taką proszę rozglądać się po niebie, bo ostatnio coraz częściej obserwujemy u nas, to jest związane z ociepleniem klimatu, sępa pyłowego. To jest taki prawie 2,5 ponad metrów rozpiętości ptak. On należy do jastrzębiowatych, ale on nie zabija. To jest gość z południa, z terenu w Rumunii, w Bułgarii, nie powiedzmy sobie Węgier południowych. U nas to tak zalatuje, no bo okazuje się, kiedyś ponoć gniazdował w Tatrach i Pieniach, ale no, on będzie miał kłopot, bo musi dać dużą padlinę, a tą padlinę tą podgryzają te nasze myszołowy, które też zostają.
13: Takim symbolem jesieni są chyba kolorowe liście. Na razie jeszcze ich nie ma za dużo, ale będą. Czy sprzątać, palić, wyrzucać, czy na coś nam się przydadzą?
18: W życiu bym nie palił, odradzam, to jest w ogóle zakazane, to jest bez sensu, zakompostować. Znaczy się, możecie Państwo włożyć te brązowe worki, włożyć przed dom i modlić się, żeby nikt ich nie rozerwał, bo tam będzie strasznie, to się zaparzy, zagotuje i będzie śmierdzieć, ale to można to zakompostować. Jak ktoś ma ogródek, no to kompostownik plus pryzma kompostowa plus szczepionka kompostowa. Nie mogę powiedzieć Państwu jaka, ale są takie na rynku, które, no to bym reklamował. Ale sam mam taką szczepionkę rewelacyjną, która no wszystkie odpady kuchenne w życiu nie wystawiłem brązowego worka. Rozkłada dosłownie w mgnieniu oka. No za to jest kompost, który można rozsypać po trawniku. No. Obieg zamknięty.
13: Zostawiamy trochę liści dla jeży na zimę?
18: Ale rzeczywiście, gdzieś w jakimś zapuszczonym kącie ogrodu, to ja bym usypał taką, przy jakimś krzaku, podstawie jakiegoś krzewu, usypałbym taką hałdę, bo tam mogą być albo jeże, albo będą tam spały inne owady. mogą się zakopać na przykład motyle w takich suchych liściach, cytrynka, mogą się tam zakopać niektóre rusałki, tak? No, jeże też, ale no, wiele zwierząt chętnie owadów tam zazimuje. Jedyny wyjątek bym zrobił dla liści kasztanowca. One są zaatakowane przez szrotówka, w tym są larwy. Trzeba to wygrabić i nie wolno palić, trzeba to utylizować, na przykład przykopując, przysypując ziemią, żeby ten motylek nie wyszedł ze środka, bo tego kasztana zje na przyszły rok.
19: Powiedział pan o jeżach. Jeże chyba to takie zwierzaki bardzo przyjazne na działce.
18: No ja mam takiego jeża, do mnie przychodzi jeden i on po prostu chodzi po, fuka, stuka pod drzwiami i on czeka. Wszyscy mówią, nie wolno, ale jak mu nie dacie odrobinę mleka. No ja mu dodaję karmę dla kota, bo kiedyś zajrzał do karmy dla kota, to ją wyczyścił do, z miseczki do spodu. No ja sobie chodzi, fuka, strasznie przyjemne. On nawet się nie zwija w tej chwili w taką tam, bo już jest tak przyzwyczajony, że coś dostanie.
19: Ale przy okazji załatwi nam szkodniki na działce.
18: No, oczywiście, że tak. No to nie ma problemu ze szkodliwymi owadami, a szczególnie są takie larwy takich bardzo nieprzyjemnych nocnych ciem rolnic, które wychodzą z ziemi na żel w nocy. Więc to jest, jeż jest dla nich najlepszym, dla nie jest najlepszym panaceum, bo on zastępuje ptaki owadożerne, które żyją w dzień.
19: No i pytanie na koniec jeszcze odnośnie jesieni, tej takiej gorszej strony, czyli smog. On pewnie do nas wróci.
18: No, jak każdego roku zrobi się zimno, zaczniemy palić. Niestety nie udało się nam zlikwidować wszystkich pieców węglowych. Ludzie boją się, ja to doskonale rozumiem, wymieniać stary piec węglowy, no bo każdy myśli, a czym ja będę, sytuacja polityczno-wojskowa jest taka, jaka jest, ja będę palił, więc najbardziej niebezpieczne jest palenie śmieci. A i tutaj od razu Państwu chciałem powiedzieć, że Straż Miejska nasza zainwestowała, dostała dotację z jednego z programów na takiego drona. Ja byłem sceptycznie do niego nastawiony, on ma taką głowicę i on służy do lokalizowania miejsc nad miastem, gdzie się coś złego pali. Jeśli ktoś, no to widzimy, że się dymi, nadlatuje dron, patrzy co w tym z komina wylatującym, wpada kontra. Tak, on nam potrafi zdiagnozować, gdzie się dymi, natychmiast. I potem wiemy, że już nie szukamy na ciemno. Oczywiście ja nigdy nie namawiałam, żeby donosić, ale przepraszam, jak ktoś w sąsiedztwie brzydko pachnie, zgłoście, bo to was truje. No, nie miejcie litości Państwo, no. Wdychacie smród i szczególnie jak wy nie dokładacie śmieci, macie gaz, za który płacicie, a ktoś po sąsiedzku w nocy pali te śmieci, zgłoście.
5: Mówił Grzegorz Tabasz, przyrodnik i dyrektor Wydziału Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. Jesień potrwa do 21 grudnia. Mimo że głównej nagrody dla Nowego Sącza nie udało się wykręcić, to wynik i tak jest bardzo dobry. Tak władze Nowego Sącza podsumowują tegoroczną walkę o puchar rowerowej stolicy Polski. A w sumie w Nowym Sączu do zabawy przyłączyło się ponad 600 rowerzystów, którzy razem przejechali prawie 400 tysięcy kilometrów. Mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta.
20: Już mamy rywalizację rowerowej stolicy Polski 2026 za nami. Przypomnę, że jeździliśmy w czerwcu. Dzisiaj jest podsumowanie w związku z tym, że będziemy, czy pan prezydent będzie przekazywał wszystkim rowerzystom, którzy nakręcili minimum 1000 km, specjalne dedykowane koszulki, które też potrzebowały czasu na produkcję, bo to są specjalnie zamawiane przez nas, dedykowane z specjalnymi oznaczeniami koszulki wyjątkowe, które właśnie te osoby otrzymają. Generalnie zaliliśmy drugie miejsce w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców, natomiast w klasyfikacji drugie miejsce. Natomiast w klasyfikacji generalnej na 59 miast zajęliśmy 9 miejsce. Dokładnie około 210 osób nakręciło minimum te 1000 km. Na ten wynik, bo może też jeszcze tutaj przypomnę, że przejechaliśmy prawie 400 tysięcy km. 400 tysięcy km w czerwcu. I na ten wynik zapracowało 664 rowerzystów, w tym 211 kobiet i 453 mężczyzn. Troszeczkę mniej niż w zeszłym roku, natomiast średnia kilometrówka na daną osobę jest zdecydowanie lepsza, zdecydowanie większa. Rzeczywiście dla takiej osoby, która nie jeździ na rowerze systematycznie, codziennie, nakręcenie tych 1000 kilometrów, no to jest spore wyzwanie, ale jak widać po tej liczbie z roku na rok zwiększającej się, bo tych osób, które przekroczą przekroczą tą barierę 1000 km, rzeczywiście z roku na rok jest coraz więcej. To jest tak mniej więcej o 10, 20, 30 osób co roku mocniej kręcących i mocniej angażujących się. Także to pokazuje, że ta bariera jest do przekroczenia. Natomiast jeżeli chodzi o zaangażowanie, no to oczywiście każda osoba, która dzięki tej akcji wskoczy na rower, nakręci mniejszą bądź większą ilość kilometrów, jest cenna choćby nawet dla podtrzymania dobrej kondycji czy stanu swojego zdrowia. Tak, oczywiście, tutaj mamy oprócz klasyfikacji tej miejskiej, o której mówiłem, mamy również klasyfikację taką open, czyli osoby, które nakręciły największą ilość kilometrów i w tym roku to był pan Zdzisław Jaraczewski, który nakręcił 3883 kilometry. W związku z tym otrzymuje voucher w wysokości 1500 zł do wykorzystania w sklepach rowerowych zlokalizowanych na terenie Nowego Sącza. Natomiast niewiele za nim był pan Krzysztof Szary, który nakręcił tych kilometrów 3846 i dostaje voucher w wysokości 1000 zł. Trzecie miejsce, voucher w wysokości 500 zł dla pana Łukasza Sopka, który nakręcił ponad 3600 kilometrów. Także to jest taka klasyfikacja open. Natomiast oczywiście są kategorie kobiet, oprócz tego kategorie mężczyzn, jak również jest dodatkowych kilka kategorii wiekowych i tutaj też, dokładnie 7, i tutaj też ta rywalizacja była bardzo ciekawa, bardzo zacięta. Natomiast jeżeli chodzi o klasyfikację, a również mieliśmy klasyfikację najstarszego uczestnika. I proszę sobie wyobrazić, że pan Jerzy, 81 lat, nakręcił 1614 kilometrów i też dostaje voucher. I w tych klasyfikacjach właśnie, jeżeli chodzi o podział na wiek, również są te nagrody finansowe w postaci voucherów, które można wykorzystać, wymienić na sprzęt, naprawę tych, czy inne rzeczy związane właśnie z różnymi gadżetami sportowymi w tych sklepach sportowych, które nam z nami co roku współpracują. Tych sklepów jest 6. One są na każdym voucherze też z tyłu opisane, gdzie każdy rowerzysta może się zwrócić i wymienić te vouchery. Łączna pula nagród to jest ponad 40 tysięcy zł. Będziemy się do tego przymierzać. Myślę, że jak najbardziej, jeżeli będzie tylko zainteresowanie i chęć rywalizacji, kręcenia kilometrów i dla siebie, i dla miasta, to oczywiście miasto jak najbardziej z wielką przyjemnością i chęcią tutaj włączy się w rywalizację, zwłaszcza, że tych ścieżek rowerowych na terenie Nowego Sącza, jak i okolic mamy coraz więcej.
0: No po prostu lubię jeździć na rowerze. Ponad 3000 w tym roku. Ja i tak jeżdżę cały rok to. Dla siebie i dla zdrowia. No. No najwięcej po okolicach. No lubię jeździć i przyjemnie, że coraz więcej ludzi jeździ. Jest. Tu na Rytro, na Stary Sącz, tu na Barcice, to bardzo fajne ścieżki.
21: No pobiłam zeszłoroczny i udało mi się zdobyć w tym roku pierwsze miejsce, bo w tamtym miałam drugie, ale to czysta przyjemność i będę próbowała lepiej w przyszłym. Zdecydowanie dla przyjemności, to tak mnie relaksuje. Jestem nauczycielką, więc po prostu odcinam się i jestem w swoim świecie języka angielskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych, gdzie w Nowym Sączu, gdzie propaguję ten sport, mamy kółko. No ale nie aż tak prężnie jeżdżą, ale jest tam trochę osób. Jeździłam w tym roku w tych upałach po 40 stopni, także dało się we znaki. Także ścigamy się z mężem razem, ale on ma troszkę niższe miejsce, ale jest też no ponad 100, 160, 200. Jak była brzydka pogoda, to niecałe 100. Tak, sobota, niedziela również. Po rowerowych ścieżkach zdecydowanie Szczawnica, ulubione to Piwniczna, Rytro i tak dookoła, do pracy na rowerze, po pracy na rowerze, na zakupy na rowerze, także to się zbiera.
22: Jechałem do przodu cały czas, no bo jak inaczej, no 3881, zabrakło mi tylko 100 km do 4000, gdzie się da, wszędzie. Są te ścieżki do Krynicy, są przez Słowację oczywiście, są ścieżki, no wszędzie są, do Rytra są, no także jest gdzie jeździć. No jest trochę górek, bo tych trzeba po górkach jeździć. Do Szczawnicy też jest ścieżka rowerowa. Założyłem 200 km dziennie. No prawie wyszło tak. No nie, w sobotę i niedzielę miałem, w sobie wolne robiłem, także tylko jeździłem do piątku. No co daje? No zdrowie daje chyba, no nic więcej. No tu i ta satysfakcja, że się jeździ. No 200 kilometrów se machnąć dzień w dzień, tak to jest trochę, jest wysiłku.
3: Wśród miast powiatowych do 100 tysięcy mieszkańców Nowy Sącz zajął drugie miejsce. Kto już któryś rok z kolei, kiedy uczestniczymy właśnie w rowerowej stolicy Polski, w tej rywalizacji miast, i kolejny rok z kolei, w którym zajmujemy wysokie miejsce. A wysokie miejsce jest dzięki temu, że jest duża liczba uczestników całego programu. Otóż w ciągu roku osób, które uczestniczyły w takich rowerowych wycieczkach na rzecz tego konkursu, było przeszło 660. Tylu uczestników wykręciło tysiące kilometrów potrzebnych do zajęcia drugiego miejsca i znaleźliśmy się też w czołówce polskiej, jeśli chodzi o uczestników i kilometry, więc dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję i dziękuję za takie piękne rozsławianie Nowego Sącza. Myślę, że mają coraz lepsze. Od kilku lat oddajemy coraz to nowe odcinki dróg, ścieżek rowerowych. Pierwsze to były jeszcze Eurovelo we współpracy z marszałkiem. Natomiast ostatnie wzdłuż rzeki Kamienica wybudowaliśmy w bieżącej i w poprzedniej kadencji wybudowaliśmy kilometry ścieżek rowerowych i mamy zamiar jeszcze, bo właśnie kończymy projekty, będzie uzupełnienie ścieżki rowerowej na Dunajcu, właśnie łączącej dwa fragmenty Eurovelo. Będzie uzupełnienie ścieżki rowerowej wzdłuż Łubinki, mówimy wzdłuż ulicy Witosa, bo tam też ścieżka jest niezbędna. No i chcemy przedłużyć ścieżki rowerowe aż do Skałek, właściwie do mostu na Kamiennej, więc tych możliwości jest coraz więcej w naszym mieście.
5: Dodają rowerzyści i wiceprezydent miasta Artur Bochenek. Tym razem była to 8. edycja tej akcji. Modyfikują układ wydechowy, podwyższają osiągi silnika, zmieniają fotele czy montują spoilery. Uczniowie sądeckiej samochodówki z pasji tuningują swoje samochody. Pokazali je na zlocie, który szkoła organizuje co roku we wrześniu.
6: No najlepszym samochodem na świecie oczywiście, bo Mazda MX-5 to jest najlepszy samochód. Oczywiście wersja NC, bo żadnej innej nie lubię. Przyszedłem się po prostu pokazać światu i mój samochód.
8: I jaki odbiór?
6: Widocznie dobry, no bo już kilka osób się pytało o samochód, więc...
8: Hej, a czym on się charakteryzuje? Czemu uważasz, że on jest najlepszy?
6: No wygląd sam, tak jak widzicie, no sam po prostu wygląd. Te oczka z przodu i uśmieszek. Nawet sam wygląd tego samochodu po prostu robi uśmiech na twarzy. No to wydech po prostu jest zrobiony i mapa zrobiona pod takie małe strzały.
8: Co ty tam masz, gdzie powinien być drążek skrzyni biegu?
6: To jest drążek po to, że jak... To jest miecz Artura. Jak się go wyciągnie, to jest się właścicielem samochodu. No, tylko no i mi się nawet to nie udało, więc nawet ja nie mogę być nim właścicielem.
23: Kluska Paweł. No to dzisiaj przyjechaliśmy lawetą na wynajem, ale mamy ze sobą samochód torowy Renault Clio 2 Sport. Przygotowany z zawieszeniem gwintowanym na pełnych tulejach poliuretanowych ze splitterem, felgi OZ Slick, kubełek w środku wybebeszone, waży jakieś 900 kg, max 1000. Tyle, nie ma
8: co. Co im zrobiłeś?
23: Ja z bratem przygotowujemy ten samochód sami. Aktualnie mamy seryjny silnik dwulitrowy, to on ma 170 koni. Ale na przyszły rok planujemy zmienić na coś mocniejszego. Nie, ten samochód był w 100% seryjny i my go dostosowaliśmy na tor po prostu. Głównie chodzi o to, że mamy pełną swobodę, bo nie mamy żadnych homologacji i tak dalej na tor. Oczywiście są tam wymagania jakieś, ale nie musimy się przejmować policją i tak dalej. Lepiej się wyszaleć na torze niż świrować na drodze po mieście.
8: Lubisz, tak kolokwialnie mówiąc, dłubać przy samochodach?
23: Tak, no to jest to moja pasja oczywiście.
8: Co ci sprawia największą radość?
23: Największą radość sprawia, jak to, co robimy przy samochodzie, potem przynosi się na wynik na torze. To jest ta największa satysfakcja.
8: Jak to się stało, że ten Fiat znalazł się u ciebie?
24: To było tak, że... Kurde, no w sumie silnik mnie zainteresował, 1.4 turbo. No i moc z boku, 150 koni. Mapa zrobiona i... No i tak.
8: Ile lat ma?
24: Z 10 roku. No to 2.16, no. Już trochę jest.
2: A coś przy nim robiłeś? Bo to wygląda bardzo dobrze.
24: Wydech głównie, przelot. Mapa jest zrobiona na 180 koni i strzały wgrane.
2: Sam wszystko robiłeś, czy gdzieś korzystałeś z pomocy jakiegoś profesjonalnego mechanika?
24: No to wydech sam robiłem, a mapę tutaj nauczyciel nam robił.
2: Cieszy to, jeżeli coś zrobisz w swoim samochodzie sam?
24: Tak, no, cieszy.
7: Piotr Gieniec. Samochód kupiłem no niecały tydzień temu, bo w niedzielę trzeba było jechać aż pod Tuchów po niego. Trafiła się okazja, to powiem, bo kurde, no fajne, w takim fajnym stanie, no to po 10-16 tysięcy chodzą. Konkretnie ta generacja, ja za 6,5 wyrwałem. No, roboty jest przy nim trochę.
2: No właśnie widzę. Ale co to jest w ogóle za auto?
7: To jest Honda Civic 5. generacji. Z 93 roku, więc fajny klasyczek. No ale tak jak mówię, no trochę roboty przy nim jest. Tak?
2: A co takiego fajnego jest w tych samochodach, że... No, że wy je tak chętnie kupujecie, że chcecie je mieć, chcecie się nimi pochwalić.
7: Przytoczę może cytat. Ten samochód nie ma klimatyzacji, ale ma klimat. Więc myślę, że głównie dlatego.
2: Co w takim razie musisz w tym klimatycznym samochodzie zrobić?
7: Na pewno blacharka, bo jest w takim no średnim stanie. Wychodzą trochę rdzawki, ale to do ogarnięcia. No i najbardziej szpachla na tylnym prawym błotniku. I no ogólnie tak, żeby ładnie to auto wyglądało, a nie jak przysłowiowy szczur. Z zawodu jestem mechanikiem, więc raczej tak bardziej mechanicznie, ale niczego się nie boję, jeżeli chodzi o takie manualne te. Samochód jest, prawka nie ma, także...
2: Jak ty nim dojechałeś do Nowego Sącza spod Tuchowa?
7: Ja w Sączu mieszkam, ten mi pomógł przytargać tego dyliżansa.
10: 30 lat turnieju Sport Przeciw Przemocy to jest przede wszystkim tradycja, którą podtrzymujemy cały czas. Zainicjowana przez nauczycieli wychowania fizycznego, generalnie nauczyciele WF-u w samochodówce, to jest zespół, który bardzo aktywnie zachęca młodzież do aktywności fizycznej, do uprawiania sportu. Rozpoczęło się to 30 lat temu, kontynuowane jest nadal. Inicjatorką, pomysłodawczynią była pani Ewa Bereś, teraźniejsza pani wicedyrektor zespołu szkół elektryczno-mechanicznych, ale wtedy nauczyciel wychowania fizycznego w zespole szkół samochodowych. Generalnie turniej trwa cały rok. To są różne rozgrywki. Taka kulminacja to jest zawsze wrzesień, zawsze trzeci lub czwarty piątek września, kiedy łączymy Sport Przeciw Przemocy z Passio Tuning, czyli z lotem samochodów, co słychać właśnie i widać, że dla naszej młodzieży jest tym elementem najbardziej atrakcyjnym. To jest to, czym żyją, po to przychodzą do tej szkoły, przychodzą po to, żeby spotkać się z tą motoryzacją różnego rodzaju. Oprócz tego dla nich są przygotowane inne atrakcje oczywiście. Symulator dachowania, symulator jazdy na jednym kole, samochody terenowe, stare samochody zabytkowe, więc mnóstwo tych atrakcji jest. No wszystko po to, żeby czuli, że są w miejscu, w którym chcieli być. Że ten wybór samochodówka był dobrym wyborem. Tak, blacharsko-lakiernicze, zwłaszcza w ostatnim czasie, są bardzo bardzo popularny, dlatego też myślimy o otwarciu nowego kierunku blacharz-lakiernik, o kolejnej próbie reaktywacji tego kierunku, natomiast oni żywo się tym interesują cały czas. Albo podrasowaniem silnika, albo dowiadują się, że niekoniecznie to podrasowanie jest dobre lub potrzebne, więc ta motoryzacja to jest ich pasja, którą starają się rozwijać i my im w tym po prostu pomagamy.
2: Ale ja od uczniów też słyszałem, że nauczyciele bardzo chętnie włączają się w te prace przy ich samochodach.
10: Tak, tak, oczywiście, że tak. Jeżeli mają zajęcia warsztatowe i któryś chce dokonać jakiejś naprawy na swoim samochodzie, to mają też taką możliwość, ale przede wszystkim nauczyciele są głosem doradczym. Oni dyskutują na ten temat, jak to zrobić, co naprawić, co poprawić, więc nauczyciele bardzo pomagają. Generalnie nauczyciele, myślę nie tylko sądeckie samochodówki, ale generalnie nauczyciele są, to jest środowisko bardzo zaangażowane w swoją pracę, a ja widzę to zwłaszcza u mnie w mojej szkole. Wszędzie jest ich pełno. Wszystkie akcje, które organizujemy, to nie organizuję ja, tylko organizują moi nauczyciele. Tych pasjonatów największych staramy się przede wszystkim promować, żeby byli widoczni w środowisku lokalnym, że są tacy zapaleńcy, którzy rozwijają te swoje pasje. Staramy się ich wspierać na tyle, ile możemy. Mamy mistrza Young Car Mechanic, mamy mistrza w rajdach go-kartami, więc no jest się czym chwalić. To jest przede wszystkim ich praca oczywiście i ich pasja, natomiast my ich wspieramy, staramy się.
11: Mówiła dyrektor sądeckiej samochodówki Ewa Zielińska.
9: Przed nami zawody biegowe z psami z Cross Twisted Trails. Odbędą się one w najbliższy weekend w Świniarsku koło Nowego Sącza. O szczegółach opowiedzieli mi organizatorzy.
11: Joanna Nosal-Hojnowska.
12: Michał Hojnowski.
14: Lucja Zając-Duda.
11: Właściwie wyścigi psich zaprzęgów, ale są to zawody, w których można wziąć również z pojedynczym psem. Myślę, że to jest ważna informacja. Nie trzeba mieć całego zaprzęgu. One odbywają się 3-4 października w weekend w Świniarsku koło Nowego Sącza, w miejscu, które pozwala na obserwowanie zarówno startów, jak i mety, ale też kawałków trasy stojąc tam na bałach, także będzie to widowiskowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy.
9: Jaka trasa czeka na zawodników?
12: Trasa będzie techniczna, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby w zaprzęgach nie liczyła się tylko prędkość, ale też porozumienie człowieka ze swoimi psem lub psami. Więc trasa będzie techniczna i będzie kręta, będzie troszkę wyzwań. Będzie kręta, będzie dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać, będzie troszkę zjazdów, podjazdów, będą skrzyżowania, na których psy muszą znać komendy kierunkowe i wiedzieć, w którą stronę maszer, czyli przewodnik psa, chce jechać.
9: Z ilu psów składa się taki zaprzęg?

0: wziąć udział. Mamy w ciągu 2 dni, w jednym dniu mamy bike joring, czyli rower z psem, i w drugi dzień mamy canicross, czyli bieg z psem. Więc w tych kategoriach amatorskich nie obowiązuje tutaj regulamin, taki jak profesjonalnych zawodników, ale można właśnie tego spróbować i to jest świetna opcja i bardzo namawiam wszystkich właśnie do uczestnictwa.
1: Słuchajcie, ale powiedzcie w ogóle, z jakim psem można wziąć udział w tych zawodach? Czy to musi być jakaś konkretna rasa, konkretna wielkość psa, czy to może być, kolokwialnie mówiąc, każdy pies?
2: Jeśli chodzi o kategorie zawodnicze, czyli te, które trwają przez 2 dni zawodów, to pies musi mieć przynajmniej 12 kg, zgodnie z regulaminem. Natomiast w startach dla amatorów my te limity znosimy i tam można wystartować nawet z Yorkiem, do czego serdecznie zapraszamy.
0: Ja jeszcze znów dodam, ponieważ zapominamy o kolejnej kategorii, która jest bieg dla dzieci i to jest też bardzo świetna opcja. Tutaj mamy naprawdę krótki dystans, bo około 250 metrów, jeśli dobrze pamiętam. No i to jest świetna zabawa dla dzieciaków, ponieważ nawet jeżeli dzieci są małe, to jest, jeśli dobrze pamiętam, do 10 roku życia, w tej kategorii można powiedzieć, to nawet jeżeli dzieciaki są małe, to zawsze rodzic może kontrolować psa, ale to jest naprawdę świetna zabawa i pozwala właśnie na pokazanie dzieciakom, że sport z psem, czy w ogóle spędzanie aktywnie czasu jest naprawdę warte tego.
3: Warto dodać, że dzieci są też dzielone na kategorie młodszych i starszych dzieci, także nie ma tutaj tego strachu, że bardzo małe dzieci będą musiały rywalizować z tymi już bardziej rozwiniętymi. No i myślę, że warto tutaj wspomnieć o kategorii dla psich seniorów, Happy Dog. To jest rewelacyjna kategoria, pozwalająca zaczerpnąć dobrej zabawy również ze starszym psem, który wcale nie chce być jeszcze odstawiony na kanapę, tylko chciałby aktywnie uczestniczyć w życiu ze swoim opiekunem, a nie może już startować w biegach na równi z młodymi, silnymi psami. Oczywiście tu warto nadmienić, że wszystkie psy, które będą startowały, powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, żebyśmy tutaj też nie skrzywdzili zwierzaka, biorąc go na bieg, kiedy on nie daje rady już zdrowotnie.
1: Okej, mówiliście o tym, że jest kategoria dla amatorów, czyli tak naprawdę każdy z nas, kto ma tego większego psa, może wziąć udział. Słuchajcie, powiedzcie, jak tak naprawdę my, właściciele psów, którzy chcemy wziąć udział w tych zawodach, powinniśmy zacząć siebie przygotowywać i też naszego psa do tego startu.
3: Na przykład możecie zerknąć sobie na Skylos Team, który organizuje zawody, który organizuje tego typu treningi, i jeżeli nie wiecie kompletnie, jak to zrobić, to możecie albo poczytać nasze wskazówki, których trochę jest w internecie, albo możecie dołączyć do nas do takiego treningu. Szykujemy się zarówno teraz do biegu górskiego, gdzie przygotowujemy ludzi z psami na różnym poziomie, od początkujących do takich, którzy już biegają. Staramy się pokazać, jak to połączyć. Trening człowieka, trening psa i jeszcze, żeby to razem współgrało. I biegi trenujące do zawodów też będą się odbywały.
2: Więc jeśli chodzi o przygotowanie siebie i psa, to musimy zacząć od tego, żeby mieć dopasowany sprzęt, bo psy powinny mieć specjalne szelki pociągowe, tak zwane sledy, które nie krępują ruchów łopatek psa, osiadają na żebrach, tak żeby mu się komfortowo pracowało, gdy nas ciągnie. Człowieka z psem powinna łączyć linka z amortyzatorem. I człowiek powinien mieć najlepiej pas biodrowy, który sprawia, że pies ciągnie nas za biodra, za pośladki i w ten sposób pomaga nam pokonywać trasę. Szykując się do zawodów, patrzymy sobie, jaki dystans nas czeka na zawodach. Tak jak u nas są to zawody sprinterskie na około 4,5 km i midowe na 16 km. Więc trenujemy sobie na zakładany czas pracy. Jeżeli chcemy pokonać tą trasę w, powiedzmy, 15 minut na zawodach, to powinniśmy trenować do mniej więcej 90% tego czasu, czyli trenujemy na 12-13 minut czasu pracy psa. Nie patrzymy tak bardzo na te dystanse. Staramy się stopniowo zaczynać od, powiedzmy, 3-4 minut biegu i wydłużamy to z tygodnia na tydzień. Trenujemy na trasach, które są bardzo mokre, a tego w świniarsku nie brakuje.
1: Dlaczego świniarsko wybraliście na te zawody?
2: Bardzo spodobało nam się, jak Lucja nam pokazała te wspaniałe trasy, że są fajne dla psich łap, bo mimo, że tam jest

0: trochę kamieni, to one są gładkie i dużo jest miękkiej trasy, plus te trasy są ciekawe, są widowiskowe, bo można obserwować zawodników patrząc z góry z wałów przeciwpowodziowych i wymagają od człowieka i psa tego zgrania, tego wspólnego myślenia, pokonywania trasy. To się nie liczy tylko to, żeby jak na Formule 1 jechać jak najszybciej przez tor, nauczyć się go na pamięć, tylko faktycznie musimy nad każdym zakrętem myśleć i szukać tej nici porozumienia.
1: Tam jest tak, tam będzie tak, że zawodnicy będą biec po wyznaczonej trasie razem z psami. Jaki dystans wchodzi w grę?
2: Dystansy mamy różne w zależności od kategorii. Nie wiem, czy będę je wszystkie pamiętać. Na pewno sprinterski jest około 4,5 km. Tak jak mówiłam, bieg dla dzieci jest 250 metrów. Mamy również kategorię dla juniorów, która ma 2,5 km, coś około tego. Następnie mamy trasę mid, która obejmuje około 16 km. Happy Dog, czyli dla seniorów. I tutaj mamy...
0: 2,5 km.
2: Też około 2,5 km.
0: I mamy jeszcze kategorię, która jest bardzo widowiskowa, czyli sztafety drużynowe, które odbywają się w niedzielę. One są na trasie około 2-2,5 km. I tam zawodnicy startują w trzech różnych konkurencjach. Jeden po drugim, no, jak w sztafetach. Pierwsi startują biegacze wszyscy razem. Dobiegają do mety i handler, czyli taki pomocnik, przejmuje psa. A ten, który startował, biegnie na linię startu, przekazać pałeczkę następnej osobie, która startuje na hulajnodze i następnie kolejny przekazuje to rowerzyści i rowerzyści kończą ten bieg.
1: Do zawodów jeszcze zostało trochę czasu, ale powiedzcie, jak można się zapisywać?
2: Zapisy odbywają się przez główną stronę www.mashing.pl. Planujemy również stworzyć taką instrukcję, jak się zapisywać, bo jeśli dobrze pamiętam, trzeba wypełnić tam określone kroki, ale jak najbardziej zachęcamy już do zapisów. Im wcześniej, tym lepiej oczywiście. Więc. Natomiast jeszcze pozwolę sobie dodać, bo wspominaliśmy o tym biegu amatora. Nie wiem, czy to zostało powtórzone, ale w biegu amatora nie mamy tutaj wymagań co do wielkości psa. Czyli może być to nawet chihuahua, może być to kundelek, może być to duży pies, niezależnie, więc to proszę o tym pamiętać, bo tutaj nie mamy ograniczeń właśnie.
1: Jeszcze odnośnie przygotowania psa, tutaj chcieliśmy coś powiedzieć na koniec.
3: Na jedną ważną rzecz warto zwrócić uwagę, na sprawdzenie tego, jak nasz pies reaguje na inne psiaki i czy rozumie, czym jest wyprzedzanie. Jeśli nie, warto się skupić na tym temacie w treningach, popracować, poćwiczyć z jakimś innym człowiekiem biegnącym z psem, czy nawet spacerującym i uczyć naszego psa, że w momencie, kiedy widzimy innego psiaka, to nie zwalniamy i nie oglądamy sobie tego pieska i nie próbujemy do niego szczekać, wyrywać się, tylko właśnie wtedy przyspieszamy, dopingujemy psa, żeby on wyprzedził, uczymy jakieś komendy na wyprzedzanie i bardzo chwalimy, kiedy już miniemy tego drugiego towarzysza, żeby właśnie psiaki bezproblemowo mijały się na startach. Oczywiście jakieś trudności mogą się pojawić i nie martwcie się, nie będziecie surowo karani za to, że pies wasz zaszczekał na innego, natomiast zwróćcie uwagę na to, żeby właśnie umieć zapanować nad psem i wyprzedzać.
1: Zawody odbędą się w najbliższy weekend. Góra parkowa w Krynicy Zdroju od lat przyciąga turystów. Na szczyt można wejść pieszo albo wjechać zabytkową kolejką. O tym, jak ta kolej powstała, jaka jest jej historia, a także o samej górze, opowie nam przewodnik beskidzki Baba z Gór, czyli Zuza Długosz.
4: Góra parkowa ma wysokość 742 metry nad poziomem morza, więc jak najbardziej przestała być pagórkiem, jest górą.
1: Czy idąc tam na spacer, można powiedzieć, że idę w góry?
4: Tak, oczywiście.
1: No to super.
4: Zdań.
1: To w takim razie przenosimy się w góry, proszę Państwa. A na górę parkową, na szczyt góry parkowej można zarówno wejść pieszo, jak mówiłem, prowadzi tam kilka szlaków, ale też wjechać kolejką. I tu się zaczyna fantastyczna historia z tego, co wiem.
4: Proszę sobie wyobrazić, że w dwudziestoleciu międzywojennym, bo będziemy teraz podróżować w czasie, o Krynicy snuł się taki slogan reklamowy, tu cytat, jak cię nie stać na Krynicę, to jedź za granicę. Tak, i ktoś powie, tak, patrzę na cenę gałki loda, to do dzisiaj to zostało, ale to słuchajcie, zostawiamy. Krynica w dwudziestoleciu międzywojennym była zimową stolicą Polski i to nie jest żadna przechwałka, to po prostu jest fakt historyczny. W tym czasie, z końcem lat 20. XX wieku, na zboczu Góry Parkowej odbyły się zawody saneczkarskie, sportowe zawody na poziomie Polski, ogólnopolskie zawody. To było bardzo ważne wydarzenie, ponieważ na nim te zawody zebrały w Krynicy, czy też ściągnęły do Krynicy bardzo wiele znakomitych osobistości i wydaje się, że już w trakcie tych zawodów pojawiła się propozycja, myślę, że w niejednej głowie snuła się informacja, że jak raz na Górę Parkową pasuje stworzyć kolejkę. No i ten pomysł się snuł. Liga Popierania Turystyki pomalutku snuła te plany, zaczęła zbierać środki, plany. W 35 roku na zboczu Góry Parkowej na tymże samym torze o charakterze naturalnym odbyły się europejskie zawody. W związku z tym ten impuls był już naprawdę silny. I tak już dwa lata później, dokładnie 19 grudnia 37 roku, została oddana do użytku kolejka linowo-terenowa na Górę Parkową. Ktoś powie, że jak na Gubałówkę. Dokładnie jest to ten sam typ kolejki. No, rozróżniamy tam kolejki krzesełkowe, gondolowe. To jest kolejka linowo-terenowa, to znaczy, że ja to czasem jak dzieci opowiadam, mówię, że tramwaj pod górę. Tramwaj pod górę, to trochę tak to wygląda, no tak. Więc myślę, że jest to adekwatne. I początkowo, tak jak mówimy, był pomyślana ta kolejka po to, żeby wywozić sportowców na szczyt, ale turyści piesi powiedzieli, że to niesprawiedliwe, że oni muszą chodzić, a tamci jeżdżą. I bardzo, bardzo szybko podjęto decyzję, że dopuszczono ruch pieszy, ruch turystyczny, ten, że tak powiem, na piechotkę, niesportowy. Pamiętajmy, że był jeszcze taki moment, że działała trasa zjazdowa, narciarska, a więc wszyscy, zarówno sportowcy, jak i turyści piesi, czy celebryci tamtych czasów, którzy chcieli się przejechać kolejką, mogli to zrobić. I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu pierwszego roku funkcjonowania kolejka wywiozła 145 tysięcy osób. A więc kosmiczna ilość. Tu warto oczywiście podkreślić, że było to również możliwe, ponieważ kolejka funkcjonowała wtedy do 3 w nocy, a więc rzeczywiście była barwna gośćmi, którzy odwiedzali. Krynica zresztą w dwudziestoleciu międzywojennym przeżywała swój najprężniejszy okres rozwoju. Mawia się, że budynki w Krynicy powstawały albo w dwudziestoleciu międzywojennym, albo w czasach socjalistycznych. Są dwa takie słynne i momenty, w których rzeczywiście tych budynków powstawało dynamicznie.
5: To zresztą można zobaczyć po architekturze, teraz tak, przechadzając się po Krynicy,
4: spacerując. Nie mi świadkowie tej historii, no tak, dokładnie tak. I kolejka jest na niejednym zdjęciu, w niejednych opowieściach. No to pewnie ktoś z nas ma też wspomnienia wycieczek szkolnych czy innych aktywności, które są związane z samą przejażdżką kolejką.
5: Ale słuchaj, wsiadając do tej kolejki, my tak naprawdę cofamy się w czasie, bo to jest jedyna taka kolej, która jest tak naprawdę zachowana od 37 roku, bo to są te same wagony, które woziły wtedy te prawie 100 lat temu turystów. One przeszły niedawno remont, przeszły renowacje i faktycznie możemy się poczuć jak w tamtych czasach.
4: Jak w tamtych czasach.
5: Za początków.
4: Cieszę się, że to zapamiętałeś, cieszę się, że to przedstawiłeś. Dokładnie jest idealnie tak, jak powiedziałeś. Zarządcy tej kolejki doszli do wniosku, że nie będziemy odkrywać koła na nowo, tylko sięgnięto do historii i to dla mnie to jest niesamowite, że nie dość, że wagonik jest, ten korpus wagonika jest oryginalny z czasów powstania, to jeszcze do dzisiaj funkcjonuje firma, która ją wyprodukowała. To jest taka, mi się wydaje, tutaj niecodzienna.
5: To jest też ciekawe, że nikt, że PKL nie zmieniło tych wagonów tak, jak zrobiło to na przykład na Gubołówkę, bo ja pamiętam jeszcze, jak byłem mały, to było trochę czasu temu, na Gubałówkę jeździłem takim wagonem właśnie jak na Górę Parkową.
4: Tak. Ja też uważam, że to genialne. Czasem państwo, z którymi podróżuję, mówią, że na Gubałówce taka nowoczesna. Ja mówię, właśnie, a nam udało się zachować historię i udało się pokazać nam wszystkim, że historia wcale nie musi być nudna. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz, po tym remoncie, o którym wspomniałeś, kolejka w poczekalni zabiera nas w podróż
5: w czasie
4: mody. Tak. Prawda? Czyli prezentacja, która jest tam zrobiona, pozwala nam pokazać nie tylko w ogóle fizycznie ubrania tamtych czasów, ale również pewne konwenanse, pewne zasady, które obowiązywały, czy się paliło papierosy, czy się nie paliło, jak ci mężczyźni chodzili ubrani, jak piękne młode kobiety pozakrywane sukienki w tamtym czasie nosiły, jak sobie porównamy do dnia dzisiejszego. No i w zależności od tego, w której porze roku przyjedziemy, bo te inscenizacje są trzy, takie scenki społeczne się pojawiają, nie chcę państwu psuć zabawy, więc więcej pozostawię już jako tajemnicę, ale naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Potem warto jest w trakcie przejazdu być troszeczkę ciszej, wiem, że emocje zawsze biorą górę, ale posłuchać lektora, ponieważ lektor, jego sposób stawiania akcentów, pewne słowa, które używa do tego naszego bycia naszym przewodnikiem na trasie przejazdu, są takie jak z radia sprzed 80 czy 90 lat, czyli nie tylko świat mody, ale również świat retoryki tamtych czasów. No i ta górna stacja zabiera nas w podróż w czasie historii budownictwa, ponieważ tak tylko ten szkielet pamięta czasy budowy, ale to, co udało się zrekonstruować, jest zrekonstruowane i stylizowane na modernizm z zewnątrz i art deco wewnątrz. Więc jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak mieszczańskie wnętrza były wyposażane właśnie te blisko 100 lat temu, to warto zajrzeć. No i ten widok na górze.
5: No właśnie, też... miałem też o ten widok zapytać. Co widać ze szczytu Góry Parkowej?
4: W dniu dzisiejszym jest to widok, który z jednej strony zabiera nas w Dolinę Rzeki Muszynki i w kierunku południowym te najbliższe pasma, tutaj troszkę Huzarów, tutaj troszkę Jaworzynek Krynickiej, pasmo Gór Leluchowskich i już sąsiadów z południa. Natomiast druga strona, czyli strona na Krynicę, na widok miasta, niezwykle interesująca. Pięknie widać zarówno rondo pod Perłą, zarówno słynną Hawanę, jak i halę lodową, krytą halę lodową, no i wieżę, która znajduje się na Słotwinach, jeśli dobrze się stanie, znam te patenty.
5: A tymczasem zapraszamy wszystkich do tej niezwykłej podróży, jedną z najstarszych, jak nie najstarszą atrakcji turystycznych w regionie sądeckim, czyli przejazdem koleją linowo-terenową na Górę Parkową. Baba z Gór, czyli Zuza Długosz, była naszym gościem. Dziękuję ci bardzo i do zobaczenia i do usłyszenia.
4: Do zobaczenia.
5: Prowadzi pracownię malarstwa, rysunku, wzornictwa i tkactwa. Takie zajęcia możecie znaleźć w ofercie Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Prowadzi je Anna Skierska-Jurczak. Posłuchajcie, co mówi o swoich warsztatach.
6: Myślę, że podejście do nauki i chęć przekazu wiedzy plastycznej jest taka sama. Natomiast specyfika kół może nieco się różnić z uwagi na to, że moim wykształceniem podstawowym jest tkanina artystyczna i bardzo dużo wprowadzam do swoich zajęć zadań związanych z malowaniem i zdobieniem tkanin. Oprócz tego, czyli są to techniki batiku, malowania na jedwabiu, produkowania, ozdabiania ubrań, przeróżnych dekoracji scenograficznych, czyli wszystko to, co jest jakby wytwarzane na płótnie. Oprócz tego są to także zajęcia z tkactwa. Natomiast również pracujemy w technice ikony, w technice akryli, w technice farb akwarelowych, które uwielbiam, moja ulubiona dziedzina sztuki. Myślę, że tkanina artystyczna, ale taka tkanina, którą ciężko byłoby mi teraz wytłumaczyć, bo jest to tkanina unikatowa. Tkaninę unikatową się tka, natomiast do użycia jakby całego procesu tkackiego używa się niekonwencjonalnych materiałów i mogę tutaj napomknąć, jeżeli sobie chcesz wyobrazić i znasz słowo abakan, czyli pracę pani Magdaleny Abakanowicz, która tkała twoje gobeliny z sznurka sisalowego. Czyli to są wszelkie takie przestrzenne formy tkackie, które są wytwarzane z innego materiału niż wełna.
5: To ciekawe, co pani mówi, a wiem, że też pani pracuje z młodymi sądeczanami od wielu, wielu lat. Proszę powiedzieć, co sprawia pani największą frajdę w tej pracy?
6: Uśmiech dzieci, zadowolenie, to, że ich spotykam po latach i krzyczą: o, pani Ania idzie. Także myślę, że ta kontynuacja plastyki w ich życiu i to, że uczę ludzi, którzy później są plastykami, to jest dla mnie największa radość i taka realizacja zawodowa. To są zajęcia pozalekcyjne, zajęcia, w których kładziemy nacisk oczywiście na jakość, czyli uczymy profesjonalnie od podstaw, ale także uczymy w takich luźnych, pozbawionych jakichś rygorów formach. Czyli rozmawiamy, śmiejemy się, opowiadamy o tym, co się dzieje wokół nas, o problemach, o radościach.
5: Mówiła Anna Skierska-Jurczak, która w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu prowadzi zajęcia plastyczne.

0: Godzina 9, leniwy niedzielny poranek, 4 października. No i nie chcę być inaczej, ostatni dzień weekendu. Antonina van Dessel, witam Was serdecznie i obiecuję, że pomimo tego, że kończymy powoli weekend, to będzie to bardzo przyjemne zakończenie, bo pogoda za oknem piękna, a my dodatkowo mamy porcję najlepszych polskich hitów. No więc co? No to już nie takie straszne, prawda?
1: 100% polskich hitów. SK2.
0: Jak powiedziała, tak zrobiła, więc na początek bardzo dobry numer Urszule i Malinowy Król. Piękny na rozpoczęcie dnia.

Sun & Grace i Filip Lato i ich setkę, a ja przeczytałam, że mamy w Polsce książkę dla dzieci, która zrobiła światową karierę. Mapy Aleksandry i Daniela Mizielińskich to jest ilustrowany atlas, który został przetłumaczony na dziesiątki języków i sprzedał się w milionach egzemplarzy. No a u nas? No właśnie, mam wrażenie, że wciąż nie każdy wie, jaki mamy mały polski eksportowy hit. Słuchajcie, są tam państwa, zwierzęta, jedzenie, zabytki, no i mnóstwo ciekawostek, czyli taka trochę geografia dla najmłodszych, ale bez sprawdzianu następnego dnia. Więc jeżeli nie znaliście, to bardzo Wam polecam. Przepiękna książka. SK2 i bardzo wartościowa. A teraz Demono, statki na niebie.

0: Wideo środa czwartek. No dzisiaj mamy niedzielę i niektórzy w niedzielę lubią wiedzieć, jaka pogoda czeka ich w poniedziałek, co sobie naszykować do pracy, jak przeżyć ten poniedziałek. I słuchajcie, jutro rano jesień pokaże swoją taką trochę bardziej tajemniczą stronę, bo miejscami mgły i zamglenia, ale później całkiem miła niespodzianka, bo na termometrach od 15 do 20 stopni, a lokalnie nawet 22. Deszczu raczej niewiele, więc poniedziałek nie będzie miał wymówki, żeby popsuć nam humor. No i tego się po prostu trzymajmy. Mgła rano, ale dobry nastrój przez cały dzień. A jak dorzucicie do tego jeszcze najlepsze polskie hity, no to już ten poniedziałek na pewno będzie bardzo, ale to bardzo przyjemny.
1: SK2.
0: A teraz Klubona Fide i Daria Zawiałow, Bubble Tea. Posłuchajmy w niedzielny poranek.

0: mnie.
1: Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kuba i Kuba i numer chłopaki. A niedzielny poranek, więc podejrzewam, że część z Was właśnie stoi przed najważniejszym wyborem dnia, czyli co dzisiaj na śniadanie. No i kanapki, jajecznica, no a może owsianka. I słuchajcie, ta ostatnia ma dzisiaj całkiem mocne argumenty. Czytałam, że onkolodzy wskazują ją jako dobry wybór na początek dnia, szczególnie z pełnoziarnistych płatków, z owocami, z orzechami czy nasionami, na przykład chia. Czyli jeżeli dzisiaj rano zastanawiacie się, co wrzucić do miski, no to może właśnie owsiankę, zwłaszcza po wczorajszych sobotnich szaleństwach, żeby tak przywrócić równowagę w przyrodzie. Taka dobra propozycja i dobra rada. Dla zdrowia oczywiście.
1: SK2. Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 10 w niedzielny poranek 4 października. Tak zagraliśmy wam w SC2 Antka Smykiewicza i numer Pomimo Burz. Antek, z tego co słyszałam, dzisiaj o godzinie 18 gra koncert w podwarszawskich Markach, więc jeżeli ktoś z was nie miał planów na wieczór, no to być może takie plany właśnie się zrodziły. Po godzinie 10 w SC2 dalej rozbrzmiewać będą najlepsze polskie hity. Na początek Lady Punk, Lanberry i Róże Europy. Zostańcie z nami, słyszymy się za moment.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które da

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
4: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
3: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Cześć, Michał Rejduch z tej strony. Przed nami kolejna odsłona literackich podróży z Sądecką Biblioteką Publiczną. Jesienią zaplanowano spotkania z literaturą włoską, mówi Dorota Wcześny z biblioteki.
9: Będą dwie akcje promocyjne, żywe książki zdobądź literacką moc oraz literacki escape room.
8: A do tego spotkania podróżnicze i spotkania z autorami książek. Szczegóły są na sbpnowysacz.pl. W czwartek w Nowym Sączu rusza mały festiwal form artystycznych. Rozpocznie go wystawa prac Tomasza Bocheńskiego. Otwarcie o 18:00.
10: No i mamy na zegarach punktualnie godzinę 10:00 w niedzielny poranek, 4 października i dzisiaj imieniny obchodzi Franciszek, Petroniusz, Piotr, Konrad oraz Edwina i Konrada. Wszystkiego najlepszego. Mamy oprócz tego Dzień Zwierząt, Dzień Onkologii i Dzień Polskiej Harcerki. Także jest co świętować, piękna pogoda, weekend, zaczynamy.

dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: Róże Europy i ich jedwab. No, bardzo fajny numer, przepiękne chórki na końcu, cudownie się tego słucha. A dzisiaj rano mamy wiadomość, która no mocno porusza fanów Ewy Farnej. Wokalistka i Martin Chobot poinformowali o swoim rozstaniu. Po prawie 20 latach przyjaźni i 13 latach wspólnego życia podjęli tę decyzję kilka miesięcy temu. I oboje podkreślają, że nadal są rodziną i przede wszystkim kochającymi rodzicami. Tylko nie chcieli zostawiać miejsca na plotki i spekulacje i sami postanowili powiedzieć o tym wprost. No, ich historia pokazuje, że czasem kończy się związek, ale nie musi to oznaczać końca wzajemnego szacunku. No i chyba właśnie dlatego ta wiadomość wybrzmiewa dzisiaj tak mocno. Jest to plotka właściwie z dzisiejszego poranka, z ostatniej chwili, także jesteście na bieżąco.
1: SK2.
0: A teraz nowość. Marisa, będzie pięknie.

Perfektnie, płacz Ewka. No i niedziela, w sumie poranek. Część osób myśli o śniadaniu, ale niektórzy już powoli myślą o obiedzie. No i słuchajcie, dynia, no bo ona w sumie to tak opanowała jesień. Jest dobra w zupie, na stole, w dekoracjach, ale jest też taka jedna dynia, o której możecie nie wiedzieć, albo nie do końca wiecie, jak co z nią zrobić i jak ją przyrządzić. To jest dynia Hokkaido. No i tutaj ciekawostka, tej dyni w ogóle nie trzeba obierać. Można ją jeść ze skórką. Skórka po ugotowaniu albo upieczeniu bardzo mięknie. No i spokojnie, jak umyjecie ją przed, no to można ją sobie zjeść, jest bardzo delikatna. No a sama dynia ma bardzo dużo beta-karotenu, który jest ważny m.in. dla wzroku, no a przy tym ma mało kalorii i jest dosyć lekka. Czyli mamy taki jesienny hit, który nie tylko ładnie wygląda na Instagramie, ale też smakuje. Więc Hokkaido, zapamiętajcie sobie, to jest dynia, która mówi: nie obieraj mnie, szkoda czasu. No więc dla mnie to jest idealny pomysł na dzisiejszy obiad. A akurat dynię Hokkaido mam w lodówce. Tak przypadkiem się składa.

0: Sanach i Vito Bambino, ale jazz. Ja przypominam, że zapraszamy Was do udziału w naszej zabawie na najbardziej polski obiad. Wbijajcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i głosujcie na to, jaki Waszym zdaniem jest najbardziej polski obiad. Jaka zupa? Czy to rosół, pomidorowa, ogórkowa, a może w ogóle macie jakieś inne typy? I jakie drugie danie według Was też jest takie najbardziej typowe, charakterystyczne dla naszego kraju? Może to będzie kotlet mielony, może to będą gołąbki, a może w ogóle kopytka, łazanki z kapustą? Co chcecie, możecie podać też własną propozycję. Dodatkowo, jeżeli przekonacie nas, że to właśnie Wy zasługujecie na miejsce przy eskowym stole, no to słuchajcie, możemy spotkać się 7 listopada na Stadionie Narodowym na tym właśnie najbardziej polskim obiedzie. Będzie z nami cała ekipa Radia SK2 oraz Daria Ładocha. Więc myślę, że warto się skusić, najeść, a dodatkowo oprócz tego wszystkiego jeszcze dajemy Wam nocleg w Warszawie dla 2 osób, 500 zł kieszonkowego, no i tę wyżerkę. No to żyć, nie umierać, więc zapraszam na stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj. No i co? Głosujemy, jaki obiad jest najbardziej polski. SK2.
1: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.

0: Ach, jak ten czas szybko leci. Już za chwilkę na zegarach godzina 11. To był Baim, Lola Lola. Po 11 muzycznie na start Oskar Cyms, Hej z Edytą Bartosiewicz i Dawid Podsiadło. To tylko na początek, więc zostańcie i sami przekonajcie się, jakie najlepsze polskie hity przygotowaliśmy dla Was jeszcze po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amiga 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
0: No i mamy to punktualnie godzina 11. Mam nadzieję, że wszyscy już wstali i dobrze rozpoczynają niedzielę 4 października. Ja nazywam się Antonina Wandesela, to jest Radio SK2, które będzie Wam towarzyszyć dzisiaj z najlepszymi polskimi hitami. I to Wam mogę zagwarantować, bo przypominam, że jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra 100% polskiej muzyki. No to co? Zaczynamy?

I ta końcóweczka, którą Kaja wyśpiewała nam przepięknie, miało być o warzywie, które jest zapomniane, ale które jest bardzo zdrowe. Ja przyznam się, za chwilkę wam o nim powiem, ale przyznam się, że nigdy go nie jadłam i mam plan, żeby to zmienić. No bo jesienią na straganach pojawia się takie warzywo, które no troszkę podobno niesłusznie zeszło na drugi plan. Jest to czarna rzepa, która jest tania, niepozorna, lekko pikantna, no i podobno kiedyś znacznie częściej lądowała na naszych talerzach. Ja znam tylko szampon z czarną rzepą, który podobno bardzo dobrze działa na włosy, ale żeby ją jeść, jeszcze nigdy tego nie jadłam. Podobno czarna rzepa ma sporo błonnika i można z niej zrobić choćby prostą surówkę z marchewką i jabłkiem, więc jest to ciekawa opcja do obiadu, na przykład niedzielnego. No więc czarna rzepa wraca do gry, no bo czasem okazuje się, że największy hit jesieni wcale nie leży na półce z superfoods, które są teraz po prostu modne, jakieś pitaje, smocze owoce i inne, tylko wygląda troszkę jak coś, co właśnie wykopaliśmy z ogródka. I jeżeli nie jedliście, to też proponuję to zmienić. Ja już mam plan na przyszły tydzień. Czarna rzepo, nadchodzę. SK2. A teraz Mrozu i jego złoto. No ta czarna rzepa to takie trochę nasze złoto, co?

0: Już jutro wieczorem kolejny mecz biało-czerwonych. Po piątkowym 6-0 z Rumunią, no apetyt oczywiście rośnie, no ale tym razem poprzeczka idzie w górę. O 20:45 w Zenicy Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną. UEFA zdecydowała już, kto poprowadzi to spotkanie. Będzie to Francuz Jérémy Pignard, dla którego będzie to pierwszy mecz z udziałem naszej reprezentacji. No więc jutro wieczorem sprawdzimy, czy po 6 golach w Warszawie biało-czerwoni przywiozą z Bośni kolejne powody do radości. Nawet ja nie interesuję się aż tak piłką nożną, ale oglądać będę.
1: SK 2.
0: A teraz, ale fajny klasyk. Stachurski, Czuję i wiem w SC 2. My to potrafimy, co? Zrobić wam muzyczny dzień.

0: Aquarius Manx po całej noc w SC2. No i chciałam wam powiedzieć teraz o wypiekach, dlatego że co sezon w Polsce mamy jakieś mody na jakieś wypieki. Na przykład były to jagodzianki, później to były malinianki, była też wielka moda na krem pistacjowy. No a jesień, no jesień też ma zdecydowanie swoje zapachy. Mokry liście, las, no i oczywiście, no dla mnie, ale myślę, że dla wielu osób też cynamon. No i dzisiaj okazuje się, że cynamon też ma swoje 5 minut, bo obchodzimy dzień cynamonowej bułeczki, czyli cynamonki, która teraz gości we wszystkich piekarniach i kawiarniach. Z kremem o smaku ciasteczek Lotus, z kremem o smaku czekoladowym, tradycyjnym, takim białym, lekko słonym z serka Philadelphia. No więc dzisiaj jest takie święto. Myślę, że warto wyjść na spacer i świętować, bo słyszałam, że jak się świętuje w taki dzień, to idzie tam, gdzie trzeba, a nie w boczki. Więc myślę, że warto, krótko mówiąc, jeśli jesień miałaby swój zapach, no to właśnie pachniałaby bułeczką cynamonową, a ja wszystkim proponuję świętować godnie. SK2.
1: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Już za chwilkę, dokładnie południe, w niedzielę, a to była nasza polska jesieniara, która wyjechała, żeby nagrać teledysk do tej piosenki, no w Stanach, w Nowym Jorku. Roxy, numer Jesień trwa bez końca. Mocno jesienny, ale opowiadający o emocjach, uczuciach, no jak to u Roxy. A po godzinie 12, czy będzie jesiennie? Będzie, ale ci, którzy nie lubią jesieni, też znajdą coś dla siebie. I na start muzycznie kombi Sarsa, Szymon Wydra i Carpe Diem. Koniecznie zostańcie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Michał Rajduch, witajcie. Zaglądamy do Muzeum Ziemi Sądeckiej. W oddziale głównym przy Jagiellońskiej możecie oglądać ilustracje Witolda Chomicza. Rysunki pojawiły się w książkach Marii Kownackiej.
11: Wszystko to są oryginały, nigdy wcześniej nie prezentowane. Ilustracje do Rogasia są zazwyczaj wasze na papierze. Jeśli chodzi o ilustracje do Szkoły nad Obłokami, to jest tusz na papierze.
10: Mówiła Justyna Stasiek-Harabin, kuratorka wystawy. Aktor Jan Englert odwiedzi Nowy Sącz. Będzie on gościem cyklu Mistrzowie Ekranu, który odbędzie się w Małopolskim Centrum Kultury Sokół 24 października.
0: No i mamy to punktualnie południe w niedzielę 4 października, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Trochę będzie jesiennie, czyli tak sentymentalnie i powolnie, ale będzie też szybko dla tych, którzy potrzebują szybko i tak sprawnie się jeszcze rozbudzić, bo jeszcze trochę po sobotniej nocy nie wrócili do siebie. Antonina Wandesel, dzień dobry, zaczynamy.
12: 100% polskich hitów.
13: Polskich hitów.
0: Kombi, kochać cię za późno, to na początek, posłuchajmy.

0: melodija. Doinutek tańczy sobie kamelodia.
1: Przepiękny hit od Stanach, Melodia. Tym razem pytanie, do kogo idziecie, kiedy macie problem i potrzebujecie się wygadać? No, najczęściej wybieramy przyjaciółkę, mamę, a może idziemy do sztucznej inteligencji? No bo okazuje się, że coraz więcej osób właśnie AI pyta o związki, emocje, no i życiowe dylematy. I przyznaję, no wygoda jest ogromna. AI nie śpi, nie mówi oddzwonię później, nie przewraca oczami i odpowiada nawet o 3 nad ranem. Ale eksperci tutaj przypominają, chatbot zna tylko tę historię, którą mu opowiemy w tym momencie. Więc może zobaczyć problem zupełnie inaczej niż człowiek, który zna nas tak naprawdę. I zna kontekst całej historii i sprawy. Czyli podsumowując, AI może być świetnym pomocnikiem, ja nie mówię, że nie, ale przyjaciółki jeszcze nie zwalniajmy póki co.
2: SK2.
1: A teraz T-Love i King. Posłuchajmy w SC2.

Są takie imiona, które na chwilę znikają z placów zabaw, żeby po latach wrócić w wielkim stylu. I właśnie takie imię mamy teraz na topie. Hebrajskie korzenie, kiedyś kojarzone raczej z pokoleniem rodziców, czy może nawet bardziej dziadków, a w 2025 roku dostało je aż 612 chłopców. Macie jakiś typ już w głowie? Ciekawe? Podpowiem, to imię biblijne, bardzo dobrze znane, ale przez jakiś czas zdecydowanie, no, nie należało do najmodniejszych, a właściwie to chyba w ogóle praktycznie tego imienia nie było. Chodzi tutaj o... Mojżesza. No. I proszę bardzo, kiedyś prowadził lud przez pustynię, dzisiaj prowadzi ranking imion. Jak widać, prawdziwe klasyki nie wychodzą nigdy z mody. A młodzi rodzice, może to pomysł na imię dla waszego bobasa.

0: wrażenie. BRO wychowany w Polsce, a kto jest wychowany w Polsce, ten wie, że jesienią aktywnością Polaków jest grzybobranie, że pogoda sprzyja i podobno grzyby też są, jest ich wysyp. No to grzybiarze, uwaga, teraz coś do was. Jest taki grzyb, który uchodzi za prawdziwy rarytas, ale ma jeden bardzo ważny haczyk. Mowa tutaj o smardzu. Nie możemy go sobie po prostu wrzucać do koszyczka podczas spaceru po lesie, no bo smardze w Polsce objęte są ochroną i z naturalnych stanowisk zbierać ich nie wolno i to tak totalnie nie wolno. Wyjątkiem są m.in. ogrody, działki czy parki, czyli takie tereny przekształcone przez człowieka. I za złamanie przepisów, uwaga, może grozić mandat nawet 5000 zł. Czyli krótko. Zobaczysz smardza w lesie? Podziwiaj, spoko, zrób zdjęcie, też okej. Wstaw do mediów społecznościowych, też bardzo okej, ale idź dalej, no bo czasem największym skarbem grzybiarza jest po prostu w niedzielę nie wrócić z lasu z mandatem.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.

0: To był Marcin Rozynek i jego Siłacz. Siłacz za chwilkę przejmuje antenę. Kamil Kowalski już w blokach startowych, więc za chwilkę go puszczam i zostawiam Was w dobrych rękach. On przygotował dużo najlepszych polskich hitów, także możecie być spokojni. Ja już uciekam, odmeldowuję się. Słuchajcie, godzina 13 na zegarach, jeszcze piękne słońce za oknem, więc cóż, no idę na grzyby. A gdzie ja mogę iść? Antonina Van Dessel, wysyłam Wam niedzielne buziaki. Dobrej końcówki weekendu, pa!
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Konkurencja narodowa, czas start, czyli kto pierwszy zapyta, a może dokładkę. Dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc pies tam pod stołem pewnie liczy na taką. Ja dokładam to, co najlepsze, najlepsze polskie hity. Zalia, Michał Szczygieł, Jugopolis. Kowalski, witajcie w SC2.

Banda i jej banda i hi-fi na cały regulator w Radiu SK2 i najlepsze polskie hity. Takie rzeczy tylko u nas, a takie rzeczy tylko na Florydzie. Krowa uciekła tam z aukcji bydła, czytam. Wybiegła bidulka na ruchliwą drogę i zaczęła spacerować między samochodami. Trudno się krowie dziwić na aukcji. Przez pół dnia słyszysz cały czas: kto da więcej, kto da więcej. To w końcu krowa dała. Dyla, bo mu chciała sprawdzić swoją wartość na wolnym rynku. To teraz wolno, ale potem się rozkręcimy. Wiktoria Kidawa, SC2.

Wideo Wester 2 i wszystko jedno, ale wam chyba nie jest wszystko jedno, bo mam obiadek z konkretną dokładką. I tym razem dokładką nie są ziemniaki, ale 500 zł. Przez cały październik, kochani, w SC2 trwa plebiscyt na najlepszy polski obiad na sk2.pl. I zbieramy grono smakoszy, które spotka się z nami na Stadionie Narodowym. I my za wszystko płacimy, wszystko stawiamy. Na sk2.pl głosujecie na swój smak dzieciństwa, niedzielny klasyczek albo danie, dla którego zawsze gdzieś tam w brzuchu znajdziecie miejsce. Napiszcie też, dlaczego to właśnie was mamy zaprosić do eskowego stołu. A czeka hotel, no, 5 stówek kieszonkowego, jak mówiłem wcześniej, i VIP-owskie przeżycia. Smaki zwycięstwa na Narodowym Polskie również. sk2.pl, tutaj wskakujcie do naszej zabawy.

0: to są właśnie melodie, które sprawiają, że człowiek nawet nie idzie, tylko gdzieś tak delikatnie unosi się nad ziemią, nawet jadący samochodem. Artur Rojek ze swoją jesienną nowością Westy 2 i Mirafiori. A za chwilę ewakuacja może z niedzielnego obiadu z Ewą Farną Westy 2.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.

0: obudź mnie.
1: Już ta godzina, najwyższa pora wstać. Sixteen, obudź we mnie swoją Wenus, a jeżeli chodzi o formę pobudki, no to może być wulkan polskich hitów. Ten wybuchnie po gorących jak lawa. Newsach punktualnie o 14 w SC2.
2: Reklama. Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Witajcie, Michał Rejduch. Dwa kolejne spektakle w ramach projektu Teatr Polska zobaczymy w Nowym Sączu. Pokaże je Małopolskie Centrum Kultury Sokół.
5: Możemy po spektaklu spotkać się z twórcami i po prostu z nimi o tych spektaklach porozmawiać, o emocjach, o uczuciach, o naszych doświadczeniach.
4: Mówiła Mira Wiktorowska z Sokoła. Spektakle już 13 i 15 października. Kabaret Neonówka wystąpi w Nowym Sączu. 17 października komicy pojawią się w hali Mosir w ramach swojej objazdowej trasy, na której promują swój program Pokolenie DNA. Będziemy mieć biletem. Słuchajcie nas uważnie.
6: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają przyczyny tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
7: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
6: Na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
8: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
9: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
6: Mówili nam kierowcy. Dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 73 grosze, za litr diesla 7 zł 88 groszy. Jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale, to po tym jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0, a jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
1: Już zjedzony, idealnie się układa tam, gdzie trzeba. No to teraz najważniejsza decyzja dnia. Spacer czy może kanapa? No dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, więc właściciele pupilków nie mają chyba wyboru. Piesek czeka, smycz w dłoń, brzuch pełny i ruszamy. Ale nie sami, jest z nami Lanbery, Doda. Spotkamy także na spacerku Anię Dąbrowską i wyprowadzamy to, co najlepsze w SC2. Na ten weekend najlepsze polskie hity.

8 miejsce gorącej polskiej dwudziestki w SC2. Margaret i Dawid Kwiatkowski, który ostatnio pochwalił się swoim nowym krążkiem. Jego tytuł to Południe. Jak mówił podczas premierowego spotkania ze swoimi fanami, Południe nie tylko ze względu na inspiracje, które Dawid czerpał z krajów położonych na południu od Polski, ale również dlatego, że to jest chwila, gdy słońce jest najwyżej, a południe trwa tylko chwilę. Choć Dawid Kwiatkowski jest, trzeba przyznać, w południowej, szczytowej formie, tak jak zresztą zawsze w takiej jest, doda.

w ST2 Ania Dąbrowska i w głowie. W głowie to teraz różne rzeczy mi się przypominają z lat dzieciństwa, bo chciałem zostać aktorem i mama mówiła mi, lepiej niebo zobaczysz. No i właśnie teraz widzę. Wyznania bardzo znanego aktora Cezary Żak, biskup, wójt w ranczu, ale także przecież znany i słynny Karol Krawczyk, czyli aktor Cezary Żak. Świetny zresztą aktor. Tutaj na łamach kolorowego czasopisma Super Express powiedział, że dostaje 1200 zł emerytury. Dramat.

0: Robert Jansson i Kuba Wodach, West2 i Małe Szczęścia. A niezłą radochę miał pies, tutaj czytam w świecie internecie, który jeździł razem z pasażerami w pociągu. Tak, taka sytuacja była w Trójmieście. Chodził sobie po wagonie, zaprzyjaźniał się z ludźmi, a wrócił do domu oczywiście cały i bezpieczny, ale medal mu się należy. Takiego psa, który jeździł koleją.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października, wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października, sklep Kiki, Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
1: I po reklamie.

0: Marzenia można mieć różne. Ewelina Lisowska akurat ma takie, by podbić kosmos. Ale po co, skoro tutaj w SC2 tyle gwiazd? Oskar Cyms, Ania Wyszkoni, Dawid Podsiadło, Mrozu. Oni po godzinie 15. Zanim zaczną jednak błyszczeć swoimi hitami, punktualnie o 15 newsy w SC2. Można pomyśleć, nie z tej ziemi.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
8: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ważne informacje dla kierowców. Śmiertelny wypadek na A2 w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Mężczyzna był poszukiwany za
9: uszkodzenia ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieży.
8: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
10: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
11: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
8: Mówili grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
0: I zaczynają się niedzielne migracje do akademików. Walizka, plecak, jeszcze słoiki od mamy. Człowiek zastanawia się, czy jedzie studiować, czy może zimę przetrwać. Jedziemy do tego Eldorado razem z Wami. SK2, a obok Sana Hidaria Zawiałow. Kowalski, witajcie.

Perfekcyjne hity na jesień w Radiu SK2 to oczywiście Grzegorz Markowski śpiewa i wcielił się tutaj w rolę Stinga z The Police w numerze Every Breath You Take i sprawdziłem, że nawet pan Sting ostatnio obchodził urodziny, skończył 75 lat przedwczoraj, a pan Grzegorz ma 73, więc niewielka różnica wieku między panami, może w takim razie warto zgłosić ich do programu Twoja twarz brzmi znajomo. Powiedział.

I to jest duet, kategoria Prawdziwa Uczta dla Ucha. Krzysztof Kiliański i Kaja w Radiu SK2. A propos ucztowania, przez cały październik szukamy najlepszego polskiego obiadu w Radiu SK2, a potem ten obiad będziemy chcieli zjeść razem z Wami, z słuchaczami głodnymi wrażeń, bo tworzymy taką specjalną paczkę, która właśnie pojedzie z nami na Stadion Narodowy na początku listopada. Judyta na przykład, Norbert, oni już z nami są, a następne krzesło może być Twoje. Na sk2.pl wybieracie swojego kulinarnego faworyta, piszecie, dlaczego właśnie z nami chcecie przeżyć tę wielką kulinarną przygodę, a my jeszcze Wam zapewniamy nocleg, dajemy 5 stówek na Wasze wydatki, nie pytamy na co i zapewniamy VIP-owską zabawę. Taką zabawę, na której na pewno też znajdzie się stół wiejski. sk2.pl

0: Mrozu w Radiu SK2 i jego ostatni singiel z najnowszej płyty, która zresztą nosi taki sam tytuł jak ten kawałek. Wszystko, czego chciałem. Mrozu tutaj był u nas w studiu SK2. Mówił, że bardzo lubi grzyby, ale zapomniałem się zapytać, czy na nie również chodzić i je zbierać. No, o poranku jest chłodno, więc dla niego to są chyba idealne warunki. Jak wychodzicie na grzyby, to pamiętajcie, tylko nie zbierajcie tych z tymi czerwonymi kapeluchami. Jak coś, to antidotum już za chwilę będzie miała. Kaśka Kowalska w SK2.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: I po reklamie.

0: Radom, Toruń, Kraków, Zielona Góra. Tutaj między innymi przycumują. Tutaj zagrają koncerty i pokażą, że jeszcze po 45 latach na scenie mogą płynąć dalej i żadna góra lodowa ich nie zatrzyma. Lady Punk świętujący koncertowo swój jubileusz w SC2. A za chwilę 16 i najważniejsze newsy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh.
9: Dokąd ja tak biegnę?
10: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Michał Rejduch, zapraszam. Przed nami kolejna odsłona literackich podróży z Sądecką Biblioteką Publiczną. Jesienią zaplanowano spotkania z literaturą włoską, mówi Dorota Wcześny z biblioteki.
18: Będą dwie akcje promocyjne, żywe książki Zdobądź Literacką Moc oraz literacki Escape Room.
17: A do tego spotkania podróżnicze i spotkania z autorami książek. Szczegóły są na sbtnowysacz.pl. W czwartek w Nowym Sączu rusza mały festiwal form artystycznych. Rozpocznie go wystawa prac Tomasza Bochańskiego. Otwarcie o 18.00.
19: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami, a te zaczną się tworzyć wieczorem.
20: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
19: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja. Podczas turnieju WTA w Pekinie, druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
0: Zmachać tutaj swoją kartką, że 4 października i mamy także Dzień Polskiej Harcerki. Wszystkim harcerkom najlepszego. Harcerki zawsze są przygotowane, jak w SC2 przygotowałem dla Was najlepsze polskie hiciory. Harcerz gapa, co w pokrzywy w las po pas. Kowalski, czuj, czuwaj.

zdjęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest.

Fajnie tutaj w ten tamburyn Sylwia Grzeszczak uderza. W Radiu SK2 tylko najlepsze polskie hiciory. To oczywiście Mango, a teraz Doda. Doda, która tutaj czytam kolorowy nagłówek z prasy. Doda po wizycie w Senacie uderza w Ministerstwo Rolnictwa. Dzisiaj niedziela, warto przekazać sobie znak pokoju.

stawia na nogi jak mocna kawa. Oskar Cymsy przed chwilą w SC2. A teraz piosenka, która bardzo szybko stała się radiowym hitem, jak tylko ten singiel wyszedł. A wiele jej singli jest hitami. O tym musiało być głośno. Choć Sanach śpiewa Cichosza w SC2.

0: Proszę pokazać bilecik, Gabriel Fleszar w Radiu SK2. A Brytyjczycy znowu pokazali, że rozmiar ma znaczenie, przynajmniej w ogródku. Na mistrzostwach gigantycznych warzyw tam padło kilka rekordów Guinnessa, ale mnie tak jeden najbardziej interesuje. Burak. Burak, który waży aż 26 kg. No zupę to z takiego buraka w wannie trzeba byłoby zrobić.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy wiesz za Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października, wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października, sklep Kiki Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
14: I po reklamie.

0: Tylko nie za blisko, bo żona patrzy, a zbliża się godzina 17. Najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
20: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
19: Już wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
21: Mała łąska przełęcz w wyniku poślizgnięcia. Osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
19: Mówi ratownik topr Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko i miejscami zalega śnieg.
0: Niedziela zaczyna szeptać człowiekowi do ucha takie brzydkie słowo na literę P, jak poniedziałek. Ale spokojnie, jeszcze nie oddajemy weekendu. Przeciętny Kowalski z wami, SK2, polskie hity i wyciskamy z tej niedzieli ile się da, i to nie sami. Pomoże nam Margaret, Jamal, Dawid Podsiadło i Ignacy na początek.

jesień, najlepsze polskie hity Demono w Radiu SK2. Najlepsze też jest to, że chcemy podbić Stadion Narodowy i potrzebujemy armii głodnych ludzi. I tę armię, kochani, stworzycie również wy, słuchacze Radia SK2, razem z nami, prezenterami. Już wam mówię, o co chodzi. Chcemy po prostu zrobić niezłą imprezę na Stadionie Narodowym. Tak jest. Jeżeli chcielibyście wziąć w niej udział, nic prostszego jak sk2.pl, zakładka wygraj i uwaga, plebiscyt na najlepszy polski obiad. Tutaj zaznaczacie zupkę swoją ulubioną, drugie danie swoje ulubione i piszecie, dlaczego chcielibyście z nami zabawić się w VIP-owskiej loży na Narodowym. A my do tego jeszcze dorzucamy 500, tak, na wasze wydatki. I załatwiamy noc tak w hotelu, no bo o gości przecież trzeba zadbać, bo w garach zamieszamy na pewno nieźle. sk2.pl, tutaj wskakujcie do naszej zabawy na najlepszy polski obiad.

0: muzyka.
1: Ewa Farna, Westy 2 i Bez łez. No nie ma jak łzy, to tylko szczęścia. I to na Alasce, gdzie wybrano najgrubszego niedźwiedzia, czytam w internecie. Internauci wybierali niedźwiadka, który najlepiej utuczył się przed zimą. No, czyli w końcu konkurs, w którym forma na zimę jest ważniejsza od formy na lato. Ale ja tutaj widzę to zdjęcie tego niedźwiadka utuczonego zwycięzcy i powiem szczerze, że nasz niedźwiedź z Krupówek bardziej jest wypasiony.

0: Takie hity najlepiej brzmią też na dachu, garażu na osiedlu. I tak też robią chłopaki Kuba i Kuba w Radiu SK2. Pierwsze miejsce gorącej polskiej dwudziestki. Na sk2.pl możecie oczywiście zaglądać i wszystko zmieniać, ale na razie POC. POC jest bardzo dobrze.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: tacy sami, a ściana między nami. Jednak to, co nas łączy, to fakty, że u sąsiada również grają najlepsze polskie hity i to na cały regulator. Lady Punk w Radiu SK2, a już za chwilę godzina 18. No i posłuchamy, co tam słychać, ale nie u sąsiada za ścianą, tylko w newsach.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. I po reklamie.
12: 18. Agata Chruściak zaprasza. Ma na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
13: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
12: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla. W nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
14: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
12: Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: emocjach.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
0: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
2: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października, wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października, sklep Kiki, Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.

0: SK2. Nowy Sącz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy powstanie przy szpitalu w Nowym Sączu. Znajdzie się w nim miejsce dla ponad setki pacjentów.
2: W szpitalu planowane jest budowanie zakładu opiekuńczo-leczniczego, który został zaprojektowany na 5 kondygnacji. Będą to 3 piętra, parter i piwnica. Piwnica to będzie przeznaczona na miejsce doraźnego schronienia na około 206 miejsc. Powierzchnia to około 2990 m². Będą także szatnie oraz pomieszczenia techniczne. Parter przeznaczony będzie na ogród zimowy dla pacjentów, to jest około 126 m² oraz gabinety lekarski, pielęgniarski, psychologa, a także część rehabilitacyjną, kuchenną, magazyny, łazienki. To jest około 718 m². Pierwsze, drugie, trzecie piętro przeznaczone będą na sale dla pacjentów. Będą to sale jedno-, dwu- i czterołóżkowe. Budowany zakład będzie posiadał 120 łóżek. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku to będzie, tak planujemy, około 4451 m². Nowy budynek zostanie połączony łącznikiem z budynkiem B na poziomie drugiego piętra. To jest oddział internistyczno-kardiologiczny. Planowane rozpoczęcie inwestycji to jest pierwszy kwartał 2027, to jest ogłoszenie przetargu, a zakończenie całej inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2029. Planowany koszt to jest 63 116 000. Znaczy, będziemy się starać pozyskiwać środki z budżetu województwa małopolskiego. Będziemy próbować pozyskać środki z funduszy Unii Europejskiej oraz z PFRON-u. Każdy, który będzie zakwalifikowany do pobycia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Myślę, że zapotrzebowanie jest bardzo duże. Widzimy to po oddziałach geriatrii, oddział internistyczno-kardiologicznym. Jak wiemy, mamy społeczeństwo starzejące się, w związku z tym to zapotrzebowanie jest bardzo duże w obecnej chwili.
1: Mówiła rzeczniczka prasowa szpitala w Nowym Sączu Agnieszka Zelek. ZOL ma być gotowy za 3 lata. W sezonie grzewczym są prawdziwą plagą. Chodzi o pożary sadzy w kominach. Dlatego przed sezonem grzewczym warto sprawdzić nasze kominy, radzi Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
3: Jeśli chodzi o sezon grzewczy, na początku na pewno trzeba zauważyć, że sam sposób ogrzewania budynków, zarówno czy jest on na paliwo stałe, czy na paliwo gazowe, o czym warto zwrócić uwagę, wymaga pewnego rodzaju konserwacji, także urządzeń grzewczych, a także i przewodów kominowych. Warto zauważyć, że w ostatnim czasie wyszło, czy zostało opublikowane, nowelizacja rozporządzenia Ministerstwa Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Ona weszła w życie 23 grudnia 2024 roku i właśnie na jej mocy wprowadzono obowiązek montażu autonomicznych czujek dymu oraz tlenku węgla. Oczywiście w tych istniejących już budynkach sukcesywnie te budynki są wyposażane, te czujki, ale jest to bardzo ważne ze względu na to, że po pierwsze zagrożeniem jest sam gaz i proces spalania w komorze takiego pieca, zarówno też na paliwo stałe, czyli klasycznego ogrzewania, jak wiele budynków jest jeszcze do dzisiaj wyposażonych, ale również też co idzie za tym, jeśli chodzi o ogrzewanie na paliwo stałe, to też często brak konserwacji przewodów kominowych, tak pospolicie zwane czyszczenia komina, powoduje to, że często dochodzi do pożarów sadzy w tychże przewodach kominowych. A często o tym dowiadujemy się od sąsiadów, bo ludzie nie są świadomi, że w ich przewodzie kominowym właśnie zaszedł proces spalania, czy też aż tak intensywnego pożaru wręcz sadzy. No i tak naprawdę zagrożenie wynika też z tego, że taki komin, który jest objęty procesem spalania, często pęka. Do mieszkania przedostają się właśnie toksyczne gazy, m.in. tlenek węgla, który, jak wiemy, jest bezwonny. Nie można jego zapachu stwierdzić, nie można go zobaczyć. Więc tak naprawdę pierwsze negatywne objawy zdrowotne świadczą o tym, że gdzieś mieliśmy kontakt z tym, jakże dzisiaj, zabójczym gazem, jakim jest tlenek węgla. Czujka, jeśli jest, są różne oczywiście dostępne na rynku czujki. Można wyposażać się w czujki często dwugazowe. Są to czujki ewentualnie, które badają obecność, czy wskazują obecność tlenku węgla. Oczywiście są tam różne mechanizmy zadziałania tej czujki. Najczęściej są to jakieś tam mechanizmy spalania katalitycznego, natomiast to już są jakby zbyt skomplikowane, uważam, rzeczy, o których warto tutaj mówić. Natomiast dla każdego wiedza jest najważniejsza taka, że po zamontowaniu tej czujki, oczywiście co bardzo ważne, sprawdzeniu poprawności jej działania, a każda czujka wyposażona jest w taki test, który pokazuje, że czujka działa prawidłowo. Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na zasilanie tejże czujki. Pamiętajmy, że baterie, jakimi są wyposażone, też się rozładowują, co też jest bardzo częstą przyczyną zadziałania tych czujek. I oczywiście taka czujka po uruchomieniu, zawieszeniu w miejscu newralgicznym, czyli w bezpośrednim otoczeniu, można taką czujkę też zamontować w łazience, czy po prostu tam, gdzie przebywamy. Taka czujka po stwierdzeniu obecności tlenku węgla, jeśli mówimy tu o czujce na obecność tlenku węgla, po uruchomieniu wydaje bardzo głośny, akustyczny dźwięk. Wtedy należy upewnić się, czy aby na pewno przeprowadzaliśmy w ogóle w domu proces ogrzewania, czy zaistniały zdarzenia, które może powodować wytworzenie się tlenku węgla. Oczywiście z takiego mieszkania należy wyjść i powiadomić służby. Wtedy na miejsce przyjedziemy my, jako funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, bądź też na terenach wiejskich są to często ochotnicy, którzy już dzisiaj wszyscy posiadamy mierniki wielogazowe. Jesteśmy wtedy w stanie dokładnie stwierdzić, czy aby na pewno jest ten gaz, czy jakiś inny, czy jest jakieś inne zagrożenie, czy po prostu zdarzenie wynika z rozładowanej baterii. I wtedy takie mieszkanie jest przewietrzane, no i często wymaga to już wizyty kominiarza, bądź też serwisu. W skali roku trudno mi powiedzieć, bo na chwilę obecną nie dysponuję aż taką statystyką, ile zdarzeń jest potwierdzonych z czujek. Natomiast z doświadczenia można stwierdzić, że na pewno połowa zdarzeń wynikających z zadziałania takiej czujki to jest zdarzenie wymagające interwencji. Natomiast niestety, no tak jak każdy gaz, jak każda trucizna, czad, czy tlenek węgla pospolicie, czad nazywany, działa tak, iż w małych ilościach dopiero po dłuższym okresie ekspozycji my odczuwamy skutki zdrowotne. Natomiast bardzo często trafiają nam się zdarzenia, gdzie dochodzi już do zasłabnień w łazienkach, gdzie stężenie tego tlenku jest tak duże, że wystarczy dosłownie parę minut, parę sekund, żeby to skutki zdrowotne były poważne. Zakup czujki na dzień dzisiejszy uważam, że jest taką koniecznością. To może nam uratować życie, a naprawdę nie kosztuje dużo, zwłaszcza, że taką czujkę można nabyć zarówno przez internet, jak też w sklepach stacjonarnych. Oczywiście tych producentów jest mnóstwo. Warto też przed zakupem takiej czujki poczytać opinie, komentarze, jakby szerzej zasięgnąć, no bo nie zawsze każdy, jak to z każdym dostępnym na rynku produktem, wszystkie są dobre. Natomiast myślę, że tutaj jakby szersza literatura we własnym zakresie, gdzieś na internecie, czy poczytania, bądź też opinie sąsiadów, myślę, że to tutaj pozwoli dokonać słusznego wyboru.
1: Jeżeli zauważymy, że w kominie palą się sadze, należy szybko zadzwonić pod numer alarmowy 112. Warto też w domach montować czujki dymu oraz tlenku węgla. Pierwszy w historii uczelni kierunek doktorski uruchamia Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu. Od października ruszą tu studia na specjalności nauki o zarządzaniu i jakości.
4: Przyznanie praw do nadawania stopni naukowych to jedna z najważniejszych, przełomowych można powiedzieć, wydarzeń, które spotkają nas w tych 35 latach. No i w lipcu pod koniec otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu tak zwanej kategorii naukowej, uprawniającej właśnie do podjęcia studiów doktorskich na naszej uczelni. No i taki program uruchomiliśmy od 1 października. Na razie jest 24 miejsca. Już mogę powiedzieć, że po tygodniu tak naprawdę promowania tego programu mamy już te miejsca zapewnione, ale można się zgłaszać jeszcze przez ponad tydzień. Wybierzemy po prostu najlepsze osoby, 24 miejsca mamy do pierwszej edycji.
5: Na jakim kierunku?
4: Doktoraty czy stopnie prowadzi się w dyscyplinach naukowych, jest to troszeczkę inaczej, no ale ta dyscyplina, która nazywa się nauki o zarządzaniu i jakości, jest związana z naszym najstarszym kierunkiem, czyli zarządzaniem.
5: Czy to jest tak, że osoby, które przyjdą na ten kierunek, które zdecydują się na takie studia, będą musiały, nie wiem, zrezygnować z pracy, czy te studia będą organizowane w taki sposób, że nie będą wpływały na karierę?
4: Znaczy, oprócz ogólnego no, uświadomienia sobie, że taki doktorat to zabiera sporo czasu i to na pewno będzie wywierało wpływ na życie rodzinne i życie zawodowe studentów, no bo dzień ma tylko 24 godziny, a tu jest dosyć dużo pracy, no to jeżeli chodzi o takie zajęcia, gdzie się spotykają, to zaprojektowaliśmy te zajęcia weekendami, czyli tak, żeby było jak najwygodniej. Jest duża część programu jest w trybie online, więc też nie wymaga aż tak częstego pobytu w Nowym Sączu, no ale są też inne obowiązki, studenci muszą być przygotowani, że wezmą udział na dalszych latach w konferencjach naukowych, co też jest czasochłonne, tak, trzeba się do tego przygotować, wystąpić, więc na pewno jest to duży wysiłek, od strony studenta i ten wysiłek oczywiście intelektualny, ale też taki logistyczno-czasowy. Dla nas oznacza, że weszliśmy, można powiedzieć, do grupy uczelni, które ładnie nazywają się uczelniami akademickimi. No i więcej wysiłku, więcej energii skierujemy w badania naukowe. No bo te doktoraty, które tutaj, miejmy nadzieję, w ciągu tych trzech lat i następnych będą powstawały, będą wspierały nasze programy badawcze, które mamy, a te programy badawcze z drugiej strony są oczywiście silnie związane z praktycznym aspektem zarządzania. Ja osobiście mam nadzieję, że do tych programów badawczych i do tych doktoratów włączą się aktywnie nasze firmy, znaczy nasze regionalne firmy, no bo one będą miały możliwość, żeby ktoś dogłębnie zbadał jakiś problem, z którym się spotykają, albo coś nowego wymyślą.
5: W związku z tym, że uczelnia staje się teraz poprzez ten kierunek doktorski uczelnią akademicką, planujecie zmienić nazwę?
4: Tak, mamy plany. Oczywiście to nie jest łatwe, bo nie chcemy zapomnieć o 35-letniej historii, więc ta nazwa musi wskazywać na historię, no i też pokazywać, że jesteśmy tą uczelnią akademicką, więc w tym momencie pracujemy intensywnie nad tym, jaka ta nazwa, jaki ten, można powiedzieć, cały branding powinien być.
5: Kiedy będziemy mogli poznać tę nową nazwę?
4: Ja myślę, że w najbliższych dniach, przed 1 października, może się uda. Tak. No, remont, tak wprost powiem, no nie jest bezpośrednio z tym związany, bo remont trzeba odpowiednio wcześniej zaplanować, a wtedy, jak planowaliśmy, to nie widzieliśmy, że spotka nas to wyróżnienie. No ale oczywiście studiowało się będzie wygodniej dla wszystkich, również dla studentów, dla doktorantów.
5: Jakie to zmiany będą?
4: To są nowe, oprócz odświeżenia wyglądu całej uczelni, to są nowe laboratoria, nowe możliwości, które właśnie będzie można wykorzystywać przy doktoratach. Wiadomo, że te laboratoria są związane i z technikami elektronicznymi, cyfrowymi, tymi najbardziej na topie, jak i też takimi bardziej tradycyjnymi. Także myślę, że będą one służyły właśnie między innymi nie tylko studentom tradycyjnym, ale też doktorantom.
5: Panie rektorze, jeszcze chciałem zapytać o nowy rok akademicki, bo to już można powiedzieć zapasem za 2 tygodnie, 1 października rusza. Jak nabór w tym roku?
4: Jeżeli chodzi o naszą uczelnię, to ten nabór jest dosyć podobny jak w ubiegłych latach, więc utrzymamy liczbę studentów, zainteresowanie jest bardzo duże i cieszymy się, że możemy tak ze spokojem patrzeć w przyszłość, bo wiemy, że uczelnie w Polsce generalnie stoją przed obliczem zmian demograficznych, zmian strukturalnych. No i nie jest tak wcale łatwo przetrwać.
6: Na pierwszy rok jakie to są liczby studentów?
4: To będzie kilka tysięcy studentów, około 3,5 do 4 tysięcy studentów. No my też, trzeba pamiętać, mamy dużo krótszych programów, więc ta rotacja u nas jest dosyć duża.
6: Taki kierunek, który cieszy się na dalsze zainteresowanie, to jest taka praca, to?
4: No w tym momencie chyba największym zainteresowaniem cieszy się, no jak w całym kraju, psychologia i specjalności, które oferujemy. Przygotowujemy się do takiego, można powiedzieć, w przyszłym roku do takiej specjalności mocno wiążącej informatykę i psychologię. Myślimy, że to będzie przebój, a w tym roku inżynier AI to jest bardzo dużym zainteresowaniem, ale też na zarządzaniu te tradycyjne rzeczy wzbogacone, bo niekoniecznie musi się tak specjalność nazywać, nie wiem, sztuczna inteligencja albo cyberbezpieczeństwo, ale patrząc na program, co jest w środku, no to staramy się odświeżać wszystko, tak? No bo narzędzia, których używamy na co dzień, czy będziemy używać w pracy, jeżeli ktoś jest trochę młodszy, no one się zmieniają, więc my też musimy przewidywać, a co najmniej nadążać za trendami.
1: Mówił rektor WSB Dariusz Woźniak. Mamy gościa w studio. Chciałbym zacząć tak trochę inaczej niż zwykle, jak zaczynam z tobą rozmowę, od cytatu posta, którego wrzuciłaś na Facebooka. Po kilku programach telewizyjnych, szansach, wzlotach i upadkach dopiero teraz wiem, jaką muzykę chcę tworzyć. Na 40 urodziny w przyszłym roku zrobię sobie prezent. Płytę wyprodukowaną przez najlepszego producenta muzycznego. Ewa Nowel jest moim i waszym gościem. No to opowiedz o tym, co to w ogóle za plan masz.
7: Tak, w przyszłym roku 40 urodziny i nawiązałam współpracę ponad 3 lata temu właśnie z BRK, z Bartkiem Kochankiem. Jeździłam do Opola ponad 3 lata, tworzyliśmy tą płytę właśnie w takim jego zaciszu w studiu Kurnik. Do współpracy zaprosiłam Jamala, który napisał tekst właśnie do tej piosenki Dobrze nam jest, i ta płyta miała być w tym roku, ale po prostu się nie wyrobię. Tak, a chciałabym Państwu pokazać kilka utworów jeszcze z tej płyty, więc dopiero w przyszłym roku, i akurat tak się składa, że na swoje 40 urodziny będzie ta moja płyta. Moje dziecko, debiutancka płyta po 15 latach bycia na scenie.
1: No właśnie, bo myśmy przed rozmową jeszcze sobie rozmawiali, tak, za kulisami, jak to jest z tym, że ty robisz teraz debiutancką płytę, jak na rynku jesteś już tyle czasu, nagrałaś, tak, tyle piosenek i nawet wręczałaś mi jedną płytę, ale to były kolędy.
7: Tak, to były kolędy, które wydaliśmy w tamtym roku z Krystianem Jaworzem. No a teraz wreszcie, do tej pory singlowałam, koncertowałam i szukałam chyba swojego gatunku, szukałam swojego miejsca, aż w końcu znalazłam Bartka, który zupełnie jakby otworzył dla mnie nową ścieżkę muzyczną, inną, ale taką, którą ja bardzo lubię i w której też się dobrze czuję.
1: A jesteś tutaj też dlatego, że pojawił się w miniony piątek, 18 września, nowy singiel promujący tę płytę. Opowiedz o tym, co to jest za kawałek, co to za utwór.
7: To jest utwór Dobrze nam jest i właśnie Mioduszewski Tomasz, czyli Jamal, napisał tekst. Bartek wspólnie z Kubą Mitorajem i ze mną zrobiliśmy muzykę i ten utwór opowiada o tym, że pomimo tego, że czasami w życiu jest różnie i mamy różne zmagania i z drugą osobą też często się kłócimy i że nie jest tak kolorowo i różowo, to jednak warto odnajdywać tą ścieżkę do siebie nawzajem i stwierdzić pod koniec dnia, że dobrze nam jest ze sobą, pomimo jakby różnych przeszkód.
1: Do tej pory sama pisałaś teksty do swoich piosenek?
7: Tak, ale też korzystałam. Na przykład z Ewą Borcz pisałyśmy wspólnie, albo napisał mi Michał Zabłocki też tekst jeden, więc tak trochę pisałam sama, trochę z kimś współpracowałam. Teraz oddałam w ręce Jamala właśnie ten tekst.
1: Ta piosenka Dobrze nam jest w ogóle jakby zupełnie inna niż te utwory, te kawałki, które ty do tej pory grałaś, ty do tej pory pisałaś. Wchodzisz w taki, no, mocny pop, można powiedzieć?
7: Tak.
1: W taką muzykę?

0: Złego, więc poszłam bardziej w stronę takiej alternatywy, muzyki dla muzyków trochę. Właśnie nie wszyscy to rozumieli, nie każdy się w tym czuł dobrze i też nie wyobrażałam sobie śpiewać tych utworów, które do tej pory wypuszczałam gdzieś na przykład na Dniach Miasta, prawda? Bo to są ciężkie utwory, takie bardziej do posłuchania niż do pobawienia się na Dniach Miasta na przykład, prawda? I dlatego stwierdziłam, kurczę, no muszę dojść do tych ludzi jakąś inną drogą. Wyżyłam się artystycznie, a teraz po prostu stwierdziłam, że troszeczkę pójdę w coś lżejszego.
1: I też lżejszy jest, można powiedzieć, ten teledysk do tej piosenki. Gdzie on został nakręcony?
0: On został nakręcony w Opolu, właśnie tam u Bartka, bo Bartek Kochanek też jest odpowiedzialny za właśnie stworzenie tego teledysku. Pojechałam razem z Agatką Kmak, która jest moją wizerzystką, wymalowała mnie pięknie i pojechałyśmy razem. Ona tam bardzo dużo mi pomagała podczas tego teledysku. Pozdrawiam ją bardzo gorąco i nagrywaliśmy w Opolu, właśnie na takim starym blokowisku, ale też na placu zabaw. Ten teledysk jest taki, taki zabawowy.
1: To nie jest tak, że też chciałaś uderzyć w to nasze pokolenie, żeby przypomnieć trochę poprzez ten teledysk ludziom to, że myśmy spędzili czas na trzepaku. Ten trzepak po prostu był takim miejscem spotkań, miejscem zabaw, nie wiem, pierwszych miłości, rozterek, kłótni.
0: Dokładnie, tak. Ja w ogóle sama mieszkałam w domu prywatnym, ale przy blokowisku i tam właśnie na trzepaku z dziećmi spotykaliśmy się, bawiliśmy się tam i to mi też przypomniało moją młodość, a teraz już jako dorosła, prawie 40-letnia, siedzę sobie na tym trzepaku, ale w szpilkach.
1: Wiemy już, że za rok, w przyszłym roku premiera twojej najnowszej płyty, dwa single już wydane, w marcu, kwietniu były Kobiety, o ile dobrze pamiętam.
0: Tak, w maju.
1: Teraz dobrze nam jest, jeszcze coś planujesz
0: już
1: w tym
0: zdradzę
1: roku?
0: Państwu w zasadzie, bo już mamy nagrany teledysk, więc mogę już to powiedzieć. Zaprosiłam Marikę do współpracy, mamy nagrany teledysk, który był nagrywany w Warszawie, na takim jakby tarasie widokowym. Cudownie mi się współpracowało z Mariką i ona dodała do tego utworu, który uważałam, że już jest naprawdę bardzo dobry, jeszcze takiego swojego smaczka i tak zaśpiewała, że to jest mój ulubiony fragment tego utworu. I już się nie mogę doczekać, kiedy Państwu go będę mogła zaprezentować, a za 6 tygodni będzie premiera, około 6 tygodni.
1: W ogóle ten rok chyba dla Ciebie jest takim dobrym rokiem, jak obserwując Twoje media społecznościowe i
0: bo też
1: jak relacjonujesz
0: chyba
1: to, co się dzieje w Twoim zawodowym życiu.
0: Chyba bardziej po prostu się teraz skupiam też, żeby Państwu pokazać to, jak wygląda na co dzień moje życie, ale też właśnie dużo pokazuję rzeczy muzycznych, tak żeby Państwo mogli mnie bardziej poznać.
1: A jak wspominasz to ostatnie spotkanie z panią Ireną Santor?
0: Och, cudownie.
1: Gdzie zabrałaś Ritę?
0: Tak, zabrałam Ritkę. No to było dla chyba nas wszystkich bardzo wzruszające spotkanie. Pani Irena, przecudowna kobieta i tyle miłych słów znowu od niej usłyszałam, bo śpiewałam po raz kolejny jej utwór i to był dla mnie ogromny stres, bo przed panią Ireną śpiewać pani Ireny utwór, no to jest stres, ale drugi też śpiewałam swój, Baby Blues, ten pierwszy singiel. No i to było coś niesamowite przeżycie.
1: Bo to jest też chyba taka ciekawa historia związana z panią Ireną, bo ty brałaś udział w odcinku Szansy na sukces, gdzie ona była właśnie bohaterką, śpiewałaś jej piosenkę z Ritą w brzuchu jeszcze, tak?
0: Tak, i potem w finale, bo pani Irena mnie wybrała jako wygraną odcinka i potem w finale już byłam w 7 miesiącu, no i pani Irena też tak mi powiedziała wtedy, tylko Ewka, proszę cię, wyślij mi jak urodzisz, wyślij mi zdjęcie tej dziewczynki. No i faktycznie potem skontaktowałam się z menadżerką z Szansy na sukces, która miała kontakt z panią Ireną i potem pani Irena wysłała mi gratulacje, więc to było bardzo miłe. I teraz, kiedy Vistula Sounds Festival zaprosił mnie, żeby zrobić właśnie niespodziankę pani Irenie, to stwierdziłam, że muszę zabrać Ritę i muszą się poznać, żeby ta klamra się, tak jakby ta historia tak pięknie domkła.
1: Niesamowite spotkanie chyba.
0: Tak, bardzo, i Ritka też przeżywała, mimo tego, że ona ma 4 latka, to ona wiedziała, że jedzie spotkać się z panią Irenką i ją to też kosztowało dużo stresu. Widziałam właśnie, że też przeżywała bardzo.
1: Słuchaj, Zbliżasz się do tej magicznej liczby 40. Ty już powiedziałaś, zresztą to w mediach społecznościowych napisałaś, nie jest to jakaś żadna tajemnica.
0: Oczywiście.
1: Magiczna, właśnie, czy to będzie dla ciebie magiczne, jak ty do tego podchodzisz?
0: Myślę, że to będzie kolejny etap

0: życiu już taki dojrzały, chociaż ja w duszy się ciągle czuję tak na 27-28, nawet czasami troszkę mniej. Z jednej strony to jest tylko liczba, a z drugiej strony jednak uważam, że to już będzie takie wkroczenie w pewien nowy etap i życia, i twórczości. Może będę jeszcze bardziej pewniejsza siebie i może będę dostana takich sił jeszcze większych właśnie, że po 40 przecież życie się zaczyna podobno. Więc czekam.
1: No to poczekajmy. Razem w takim razie życzę Ci dużo sukcesów, Ewa, a dziękuję tymczasem bardzo. Jeżeli chcecie posłuchać i zobaczyć najnowszy teledysk do singla, do najnowszego singla Ewy Nowel, dobrze nam jest, wskakujcie na YouTube'a i słuchajcie na Spotify, bo tam też ten utwór jest, a my czekamy oczywiście na kolejny singiel, no i w przyszłym roku na płytę.
0: Tak, dziękuję bardzo i można mnie dodawać do playlist, można komentować, to jest bardzo miłe potem, jeśli czytam takie komentarze od Państwa.
1: Ewa Nowel była naszym gościem, dzięki za rozmowę, do zobaczenia.
0: Dziękuję, do zobaczenia.
1: Rok temu zorganizowali konkurs międzyszkolny, w tym roku chcą zachęcić do zabawy szkoły średnie z całej Małopolski. Mowa o zespole szkół elektryczno-mechanicznych z Nowego Sącza, którego uczniowie organizują mistrzostwa w grze GeoGuessr. To edukacyjna gra komputerowa, w której gracze odgadują swoje położenie na podstawie obrazów z Google Street View.
2: Zgłoszenia już trwają, codziennie otrzymujemy zgłoszenia od szkół z całego województwa Małopolski. Jest bardzo duże zainteresowanie konkursem, widać to też na naszych social mediach.
1: Ja chciałbym, żebyś mi opowiedział tak ogólnie jeszcze w ogóle, skąd ta gra się u was tutaj w szkole wzięła, bo ja pamiętam, że w zeszłym roku konkurs był tutaj szkolny, ale teraz już rozrastacie się nawet na całe województwo.
2: Sam konkurs wziął się od uczniów. No, to była nasza inicjatywa. Myśmy wyszli z inicjatywą właśnie do pani Chronowskiej, do naszej nauczycielki geografii. Pomysł pani się spodobał, no i najwyraźniej uczniom po całym Nowym Sączu i już teraz po całej Małopolsce się nasz pomysł podoba, także chętnych mamy bardzo dużo, bo u nas w szkole jest to przeważnie zawsze powyżej 100 osób.
1: A w tym roku też uderzacie w szkoły z całego województwa.
2: Tak, no, do wszystkich szkół w Małopolsce piszemy i jest bardzo duże zainteresowanie. Uczniowie po całej Małopolsce też do nas spiszą, że to jest bardzo fajna inicjatywa i chętnie biorą w niej udział.
1: O co chodzi w całej grze?
2: To GeoGuessr jest to gra geograficzna, w której gracze próbują wywnioskować miejsca na podstawie zdjęcia z Google Street View. Gra oferuje różne tryby, na przykład single player, czyli tryb jednego gracza, ale także tryb wieloosobowy. Gra została opisana jako narzędzie edukacyjne do geografii. Pozwala uczyć się graczom różnych cech, nie tylko geograficznych, ale także kulturowych. Na przykład można rozpoznać państwo po tablicach rejestracyjnych pojazdu albo no po roślinności. Sam aspekt rywalizacji też wpływa na to, że uczniowie chętniej uczą się geografii przez to, że mają motywację do stawania się lepszym w tą grę.
1: Panowie, was zapytam, jak to jest z tą grą, bo ona chyba staje się coraz bardziej popularna, prawda?
3: No oczywiście, że tak, gra GeoGuessr ogólnie wśród młodzieży staje się coraz bardziej popularna ze względu na swoją może prostotę, a także na wiedzę, którą można z niej wyciągnąć.
1: Czemu ty w nią grasz?
3: Gra w nią dlatego, że chciałbym rozwijać swoje pasje, ale także po prostu dowiedzieć się coraz więcej o różnych krajach czy kulturach, a także ich...
4: Tak zacząłem niedawno grać w grę, gdyż byłem ciekawy rywalizacji na temat geograficzny.
1: Od czego trzeba zacząć, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy na przykład chciałby spróbować sił w tej grze? Jak zacząć w ogóle?
4: Na pewno trzeba chcieć. Zacząć grać w grę, szukać na stronach internetowych poradników, jak odnajdywać się w danych państwach, obszarach. Tak samo na YouTube jest pełno poradników, na przykład od Słona Gambita lub Grafa, którzy grają w te gry i pokazują ciekawostki.
1: A tobie ona w jakiś sposób pomogła w nauce geografii, ta gra?
4: Dzięki grze lepiej odnajduje się w mapach politycznych i fizycznych.
1: Można się zgłaszać już, rejestrować się. Jak w ogóle to zostało podzielone, na jakie etapy?
2: Teraz jesteśmy w trakcie etapu szkolnego. Szkoły dostały na swoje skrzynki mailowe link do rejestracji. Tam mogą zgłaszać swoją chęć udziału. I każda szkoła przeprowadza u siebie swój etap szkolny i nam zgłasza 3 kandydatów.
1: Do zawodów można się zgłaszać do połowy października. Podzielone one będą na etapy szkolne, powiatowe i finał wojewódzki, który zaplanowano w marcu w Nowym Sączu.
5: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Duża akcja służb ratunkowych w Nowym Sączu. W Sądeckim Parku Etnograficznym pojawili się strażacy, policjanci i górscy ratownicy. Na szczęście były to tylko ćwiczenia. Wspólne działania miały sprawdzić, jak radzą sobie służby w przypadku pożaru na terenie muzeum.
6: Pracownicy są w trakcie ewakuacji, pożar rozwinięty. Widoczne jest zadymienie, mocne, silne zadymienie.
7: Zrozumiałem. W środku co się znajduje?
8: W środku w zasadzie mamy tylko maszyny rolnicze na boiskach. Troszeczkę jest ściana i trochę słomy.
7: Ale tu nie ma szans, żeby wejść do środka, pożar się rozwija. Hydrant, gdzie hydrant?
8: Najbliższy hydrant jest tutaj zaraz, koło strony kościółka, w tym lasku. I drugi jest tutaj po drodze.
9: Starszy brygadier Słowomir Wojta, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Ćwiczenia Skansen 2026. Są to ćwiczenia służb ratowniczych przy współdziałaniu z policją, pogotowiem ratunkowym, zarządzaniem kryzysowym w zakresie właśnie działań ratowniczych, działań gaśniczych związanych z pożarami i innymi zagrożeniami, które mogą wystąpić w tego typu obiektach. Jest to związane z tym, że są tutaj jednak obiekty historyczne, obiekty drewniane, obiekty, które w naszej nomenklaturze możemy nazwać łatwopalne, łatwo rozprzestrzeniające ogień. Z tego występuje duże ryzyko, zagrożenie rozprzestrzeniania się tego pożaru i co najgorsze uszkodzenia, zniszczenia tych obiektów historycznych, zabytkowych, łącznie z wyposażeniem, które się w nich znajduje. Od dłuższego czasu właśnie wprowadza się do działań ratowniczych również obszar z zakresu ochrony dóbr kultury. Oczywiście to jest związane z prewencją, profilaktyką, przygotowaniem obiektów pod kątem właśnie wykrywania sytuacji zagrożenia, ale również ewakuacji odpowiedniego zabezpieczenia i przeniesienia w miejsca bezpieczne tychże elementów. Dlatego tu też będziemy ćwiczyć właśnie ewakuację tych dóbr kultury, tych elementów pamiątkowych, zabytkowych, które się znajdują na tym obiekcie. Tak, oczywiście tutaj są odpowiednie przepisy, które stanowią właśnie, w jaki sposób należy zabezpieczać tego typu obiekty. Jest tu zarówno po stronie muzeum, są osoby odpowiedzialne za właśnie przestrzeganie, nadzór nad przepisami przeciwpożarowymi, po to, żeby właśnie uniknąć tego typu szkód i zniszczeń, które by mogły być wywołane pożarami. Nie są to pierwsze ćwiczenia, które się odbywają tu w Skansenie, już oczywiście nie odbywają się one za często, jednak na tym obiekcie robiliśmy rozpoznanie, zresztą ćwiczenie, które się teraz odbywa, jest zakończeniem całego procesu polegającego na tym, żeby właśnie zidentyfikować, rozpoznać wszelkiego rodzaju trudności, które mogą się tutaj pojawić. Między innymi również z zaopatrzeniem wodnym. Mimo wszystko, że tutaj jest sieć hydrantowa, jednak w scenariuszu przewidujemy, że ta sieć hydrantowa może ulec uszkodzeniu. W związku z tym został ściągnięty, uruchomiony moduł związany z zaopatrzeniem wodnym, który ma przygotować właśnie podawanie wody, zasilania dla samochodów gaśniczych i od strony ulicy Lwowskiej z rzeki Łubinka będzie podawana magistrala wodna w celu zaopatrzenia tutaj samochodów prowadzących działania gaśnicze.
10: Młodszy brygadier Mateusz Górski, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Dzisiaj są ćwiczone 3 epizody. W pierwszym epizodzie ćwiczymy pożar budynku mieszkalnego. W tym budynku i tutaj budynków gospodarczych, w tym budynku dochodzi do silnego rozprzestrzenienia się pożaru. Jest to na terenie małego skansenu. więc tutaj wykorzystanie pierwszego rzutu siły środków, następnie pluton zaopatrzenia wodnego oraz powiatowy pluton zaopatrzenia wodnego oraz kompania gaśnicza Dymbark. Pierwsze zastępy przybywają na miejsce, właśnie trwa rozwijanie linii wężowych oraz podawanie prądów gaśniczych. Następnie drugie założenie to w wyniku tego pożaru dwie osoby, które w początkowej fazie były w budynkach objętych pożarem, w wyniku obrażeń oddaliły się w miejsce nieznane, przebywają gdzieś na terenie leśnym, powiadomiły dyrektora muzeum, proszą o pomoc, nie mogą wrócić, a więc drugi epizod dotyczy działań poszukiwawczych tych osób. Trzeci epizod to ewakuacja dóbr kultury z uwagi na miejsce, w którym się znajdujemy, na Sądecki Park Etnograficzny. Ewakuujemy te dobra kultury przy wykorzystaniu dostępnych metod, zabezpieczamy przed warunkami atmosferycznymi oraz przed dostępem osób postronnych. Takie trzy epizody dzisiaj ćwiczymy. Tak, jak najbardziej. Myślę, że te zdarzenia, które tutaj występują, są jak najbardziej realne. Zresztą zawsze staramy się tak przygotować scenariusz, aby był realny. W pierwszej fazie pożar wiemy, że dookoła mamy budynki drewniane. Często tutaj obywają się różne wydarzenia, gdzie w tych budynkach są rozpalane ognie, czy to zarówno w chatach, więc takie zdarzenie jak najbardziej może wystąpić na tym terenie. Oczywiście w naszych terenach leśnych ciągle dochodzi do zaginięć osób, a tutaj my jakby na tym etapie doskonalimy swoje działania, współpracując z funkcjonariuszami policji, z GOPR-em, z okolicznymi jednostkami ochotniczej straży pożarnej, chociażby ze względu na zasoby ludzkie, które te osoby posiadają. Jeśli mówimy o działaniach poszukiwawczych, to na pewno przestrzeń i obszar, na który te osoby mogą się znajdować, często brak konkretnej lokalizacji, stan psychofizyczny tych osób, które giną, oraz warunki atmosferyczne. Mówimy tu o niskich temperaturach, czy też zmieniającej się porze dnia i nocy. Oczywiście największym zagrożeniem jest rozprzestrzenienie się szybko tego pożaru na sąsiednie budynki, zniszczenie zabytków o znacznej wartości kulturowej. Mówimy też tutaj z naszej strony o wymaganym zaopatrzeniu wodnym do gaszenia tego typu pożarów. Jest to trudny teren. Zbiorniki wodne, czy też rzeki, które tutaj znajdują się, wymagają znacznych zasobów, siły, środków, dalekich rozwinięć, przetłaczania bądź przepompowywania tej wody na te duże odległości, więc to wszystko są dla nas jakby problemy, które występują podczas tych działań. Oczywiście tak. Po pierwsze, każde ćwiczenia pomagają sprawdzić zdobytą już wiedzę, sprawdzić posiadany sprzęt, ale też pozwalają wypracować wnioski na przyszłość, co też prowadzi do jakby lepszego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
11: Starszy aspirant Aneta Mazur, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu. Rolą policji jest zabezpieczenie terenu działań gaśniczo-ratowniczych, jak również w drugim etapie akcja poszukiwawczo-ratownicza na terenach tutaj leśnych oraz zurbanizowanych. Policjanci zabezpieczają ruch, zabezpieczają drogi, tak by całe ćwiczenia mogły odbyć się sprawnie i bezpiecznie. Tak, oczywiście Sądecki Park Etnograficzny jest znany policji. Mamy tutaj rozpoznanie, wiemy jak poruszać się po tym rejonie, po tym terenie. Może się wydarzyć, gdyż życie pisze różne scenariusze, a my chcemy być przygotowani na każdy z nich, dlatego ćwiczymy różne warianty, różne możliwości, tak aby przy realnym zagrożeniu umieć prawidłowo postępować i wykonywać te działania sprawnie, tak aby zabezpieczyć tutaj teren i zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na tym terenie. Tak, oczywiście, no różne rzeczy się zdarzają, dlatego my przygotowujemy się na każdą ewentualność, dlatego współpracujemy z różnymi podmiotami, tak aby te działania ewentualnie już w realnych zdarzeniach były sprawne i skoordynowane.
12: Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej. Sądecki Park Etnograficzny jako strefa de facto jest strefą niezwykle wrażliwą, jeżeli chodzi o sprawy, kwestie przeciwpożarowe. Tutaj posiadamy na wolnym powietrzu około 150 obiektów architektury drewnianej. Trzy kościoły, jeden dwór, za chwileczkę będzie kolejny, ale przede wszystkim ta zabudowa związana z grupami etnograficznymi, które niejako są reprezentatywne dla Sądecczyzny, więc zasób, jak również i kwestia ochrony tego miejsca są szczególne dla nas. Stąd też takie ćwiczenia, które dzisiaj są przeprowadzone, są dla nas niezwykle cenną lekcją ochrony przeglądową, jak się mamy zachować, jakie procedury odświeżyć i tak naprawdę co wdrożyć w przypadku, nie daj Boże, sytuacji zaproszenia ognia. Jeżeli chodzi o przeciwpożarowe zabezpieczenie, mamy wszystko, co jest możliwe, zgodnie z instrukcjami Ministerstwa Kultury. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie PPOŚ-owskie, w zasadzie każdy obiekt jest wyposażony w czujki przeciwpożarowe. No, przydałby nam się oczywiście tutaj system fogu, zwłaszcza w budynkach sakralnych, które mamy 3 w skansenie, więc fog, czyli ten system tak zwanej mgiełki gaśniczej, byłby jak najbardziej wskazany. Natomiast my mamy dozór 24-godzinny, monitoring całego skansenu, więc widzimy, co dzieje się także i w tych porach nocnych. Tak, to jest przede wszystkim wyposażenie chałup i zagród. To jest rzecz, która dzisiaj w zasadzie na rynku, w którym nie występuje. Niewątpliwie takie ćwiczenia przeprowadzamy w ramach pewnej prewencji, którą powtarzamy co kilka lat. Niedawno mieliśmy także ewakuację kościoła z Łososiny Dolnej, który jest także obiektem w Sądeckim Parku Etnograficznym w ramach działań, które zapobiegałyby i wdrażałyby pewien sposób ewakuacji w trakcie działań wojennych. Więc te ćwiczenia się permanentnie odbywają w skansenie. One muszą się odbywać, aby zapobiec sytuacjom, które są poważnym zagrożeniem, czyli zagrożenie ognia jest w przypadku skansenu sądeckiego, można powiedzieć, że tematem, który spędza nam sen z powiek. To z pewnością sytuacja w obiektach chronionych na liście UNESCO są to obiekty szczególnego nadzoru, więc wydaje się, że jednak one powinny mieć te podstawowe mechanizmy obrony, jak również i instruktaże, które są jakby wdrażane także przez odpowiednie straże, a szczególnie straż ogniową, a straż pożarną. Więc z pewnością do takich standardów myślę, że my nawiązujemy w skansenie sądeckim i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że chronimy te obiekty zgodnie z procedurami.
0: Po prawej stronie okna fotografia z służby wojskowej.
13: Proszę.
0: Obrazek komunijny obok.
11: I od razu różaniec.
13: Tak. To następny, proszę.
10: Kolejny.
0: Po lewej stronie obrazek komunijny, maszyna do szycia.
14: Sławomir Czop, Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu. Tak, dzisiaj oprócz tej głównej akcji pożarowej ćwiczymy też dwie inne akcje na terenie skansenu. Jedną z tych akcji jest właśnie kolejna ta akcja, którą dzisiaj ćwiczymy. To jest akcja ewakuacji dóbr kultury z wybranego, wytypowanego obiektu. I tak właśnie w tym momencie możemy zaobserwować całą akcję, jak to się odbywa. Jest to, zaznaczam, akurat nie jeżeli chodzi o akcję ewakuacji dóbr kultury, akcja planowa, więc tutaj nie towarzyszy nam ta kwestia presji czasowej, tylko to jest typowo ćwiczenie na wypadek, gdyby jakieś zagrożenie miało się pojawić. W tym momencie możemy zaobserwować, jak wynoszone są eksponaty z jednego z obiektów. Te eksponaty są przenoszone do specjalnie przygotowanego przez Szkołę Aspirantów w Krakowie namiotu. Tam są odpowiednio pakowane, a następnie pakowane później do skrzyń i przewożone w miejsce, które jest do tego wyznaczone na dzisiejsze ćwiczenia, w miejsce oddalenia. Oprócz tego miejsca oddalenia, które mamy wytypowane tu na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego, jest jeszcze jeden ważny obiekt w dniu dzisiejszym przy tej ewakuacji. To jest specjalny kontener, który został też przewieziony przez Szkołę Aspirantów z Krakowa i tam druga część tych eksponatów jest właśnie ewakuowana. Musimy rozważyć dwa rodzaje tych akcji. Akcja, która jest powiedzmy pod presją czasu działamy, lub też akcja, tak jak dzisiaj, którą ćwiczymy, taka planowa, czy powiedzmy wiemy, że może nastąpić zagrożenie i w tym momencie to zagrożenie gdzieś tam następuje i ewakuujemy, w pierwszej kolejności oczywiście ewakuujemy te zbiory, które są dla nas najważniejsze. Mamy tak naprawdę podzielone zbiory na 3 kategorie. Ta najważniejsza, ale najcenniejsza zarazem i te właśnie w pierwszej kolejności są ewakuowane w dniu dzisiejszym. Ważne też jest, jakimi środkami to ewakuujemy, następnie jak one są zabezpieczane, To dzisiaj właśnie próbujemy przećwiczyć. Zaznaczę też, że to nie jest pierwsze tego rodzaju działanie, bo staramy się takie ćwiczenia przeprowadzać co jakiś czas, także powiedzmy te doświadczenia i z każdego ćwiczenia też wyciągamy kolejne wnioski, co powinniśmy doskonalić, co powinniśmy poprawić. Dzisiaj bardzo się cieszymy, że mamy to wsparcie oprócz pracowników Muzeum Ziemi Sądeckiej, też w akcji ewakuacyjnej biorą udział strażacy sądeccy, ale również strażacy Szkoły Aspirantów z Krakowa.
15: Sądecki Park Etnograficzny jest największym tego typu muzeum w Małopolsce. Zabytkowe obiekty są rozmieszczone na około 21 hektarach. Specjalistyczną opiekę medyczną będą miały psy ratownicze z małopolskich jednostek OSP, także z regionu sądeckiego. Leczeniem i rehabilitacją zajmie się Krakowski Uniwersytet Rolniczy, a pieniądze wyłoży samorząd naszego województwa. Specjalna umowa w tej sprawie jest już podpisana.
16: Zbigniew Arendt, jestem dyrektorem Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dzisiaj podpisaliśmy umowę, jeżeli chodzi o leczenie i opiekę lekarsko-weterynaryjną nad psami ratowniczymi, które są własnością ochotniczych straży pożarnych. Taką opieką zostanie objętych 32 psów. Są to psy szczególne dla nas, dla społeczeństwa, ponieważ one służą, poprzez swoją służbę są narażone na różne urazy, na różne obciążenia, na różne choroby. Jeżdżą po całym świecie, po całej Europie, często trafiają do klimatów innych niż u nas, a więc są też narażone na inne patogeny, na inne bakterie, na inne pasożyty. No i te psy będą u nas leczone. Będziemy je leczyli w formie emergency, czyli takich przypadków nagłych, powypadkowych, pourazowych, ale też obejmiemy te psy standardową opieką lekarsko-weterynaryjną, a więc systematyczne kontrole, kontrole chociażby po przyjeździe z takiej misji. Dysponujemy dobrze wyposażoną kliniką. Ta klinika uniwersytecka działa w Krakowie od ponad 2 lat. W tej chwili naprawdę mamy bardzo dużo pacjentów, nie musimy się reklamować, ale dla tych pacjentów szczególnych, które służą społeczeństwu, które są narażone na takie urazy, a więc z powodu swojej ciężkiej pracy, szczególnie będziemy je tutaj traktowali i otaczali opieką. Bardzo się cieszymy, ponieważ wiadomo, usługi lekarsko-weterynaryjne są dosyć kosztowne, jak wszystkie usługi lekarskie. To często jest duże obciążenie dla właścicieli tych psów, dlatego się cieszymy, że w Urzędzie Marszałkowskim znalazły się specjalne środki, aby wspomóc tych właścicieli w procesie leczenia tych pacjentów.
17: Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
18: Podpisaliśmy dzisiaj porozumienie z Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich, który jest jednostką należącą do Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącą opieki nad psami, funkcjonariuszami, które są wykorzystywane do akcjach ratowniczych prowadzonych przez Straż Pożarną, przez ochotnicze jednostki Straży Pożarnej.
19: Na czym ono polega?
18: Te psy wykorzystywane są w różnych warunkach. W rezultacie jest duże zagrożenie, że będą przenosić ze sobą różnego rodzaju mikroorganizmy, wirusy podczas poszukiwań. Oczywiście są narażone na ich działanie. My będziemy przeprowadzać diagnostykę w klinice, czy jest akurat zdrowy i następnie będzie mógł wrócić spokojnie do służby, a w przypadku, kiedy zachoruje, będziemy leczyć w naszych klinikach te zwierzęta.
20: Adam Szlachta, OSP GRS Nowy Sącz.
21: Powiem szczerze, że opieka weterynaryjna jest jedną z takich kwestii, no, bardzo często nie pierwszoplanowych, ale sytuacje, które się zdarzają bardzo często w pracy ratowniczej, właśnie pokazują, jak ważnych. Nasze psy wykonują bardzo ciężką pracę, czy to w terenie, czy na gruzowiskach. Niestety nie jesteśmy w stanie im zapewnić 100% bezpieczeństwa tej pracy. Bardzo często dochodzi do jakichś przecięć, do jakichś nadwyrężeń, ale też bardzo często ścieramy się z takimi trudniejszymi przypadkami, gdzie nasz piesek łapie jakiś nowotwór bądź inną chorobę zakaźną. Wtedy bardzo często ta szybka przede wszystkim pomoc weterynaryjna, ale też i profesjonalna, no jest bezcenna.
22: To spotkanie dzisiaj to jest taki kamień milowy w stronę tego, żeby jeszcze więcej tym psom pomagać?
21: Tak, ja myślę, że ogólnie z takim bardzo dużym optymizmem obserwujemy to, co się dzieje wokół tej ratownictwa psiego, tak to nazwijmy. I tak naprawdę w Warszawie i te zmiany legislacyjne jakby wpisują się w ten całokształt właśnie tych zmian. Mamy oczywiście nadzieję na to, że to będzie dalej w tym kierunku szło. Tutaj muszę powiedzieć, że i złożyć też jeszcze raz duże podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego, dla Marszałka za to, że kontynuują tą inicjatywę, za to, że w dalszym ciągu to wsparcie jest kontynuowane i co najważniejsze, jeszcze jest poszerzane. Także mam nadzieję, że przyszłość przyniesie dla przewodników jeszcze większe jakby wsparcie, bo naprawdę jego potrzebują. A tak jak też to wspomniałem na spotkaniu, nasze województwo przoduje w całej Polsce, jeśli chodzi o ilość zespołów certyfikowanych, które realnie mogą wspierać akcje ratownicze na terenie całego naszego województwa.
3: Jerzy Herma, przewodnik psów ratowniczych w strukturach OSP, instruktor i egzaminator komendanta głównego Państwa i Straży Pożarnej.
22: Co to dla Państwa jako strażaków oznacza dzisiaj podpisanie tych dokumentów?
3: Dzisiaj to tutaj wrzącym meteoryt spadł w kynologię ratowniczą, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ przez 18 lat mojej kynologii ratowniczej, która w sierpniu właśnie ten jubileusz obchodziła, nie mieliśmy takiego wsparcia. Leczyliśmy psy z własnego budżetu prywatnego i bardzo wielu przewodników w przeciągu ostatnich 3 lat tutaj w województwie małopolskim, 5 świetnych przewodników psów ratowniczych w strukturach OSP zrezygnowało z bycia dalej w kynologii ratowniczej ze względu na ilość ponoszonych kosztów i czasu z prywatnego budżetu kosztem rodziny. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień zatrzyma odchodzenie przewodników psów ratowniczych ze struktur OSP i pozwoli, żeby wrzucić chociaż troszkę w to, by ten budżet rodzinny, domowy, prywatny nie był uszczuplany na leczenie psa ratowniczego, który służy tak naprawdę wszystkim, całemu naszemu społeczeństwu i służy też państwu. Więc to jest naprawdę ogromny krok w kynologii ratowniczej, że te nasze psy ratownicze będą mogły być leczone z budżetu, a nie z prywatnego portfela przewodników.
22: Dzisiaj czuje się pan właśnie tak doceniony przez państwo?
3: Czuję, że mój pies został pierwszy raz bardzo doceniony przez państwo, pomimo tego, iż jeszcze jest psem pracującym, ratowniczym. Życzę mu, żeby jak najdłużej pracował właśnie w takiej kondycji, jaka jest, ale w jakim stopniu będzie miał zagwarantowaną tą emeryturę, chociaż weterynaryjną, kiedy odpukać niemalowane coś nam się podzieje zdrowotnie, somatycznie i będziemy mieć to wsparcie.
15: Porozumienie zostało podpisane między Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 8 jednostkami OSP z Małopolski. Można sobie przypomnieć dzieciństwo. W niedzielę na lądowisku Areolach w Jasiennej w gminie Korzenna koło Nowego Sącza odbędą się zawody latawcowe. Impreza przeznaczona jest dla wszystkich fanów dobrej zabawy, bo nie ma ograniczeń wiekowych.
4: Wiechek Szewczyk, współorganizator zawodu 10 latawcowych o puchar wójta gminy Korzenna.
19: Impreza już niebawem, bo 4 października. Mamy nadzieję, że będzie dobra pogoda, bo ta pogoda jest dość kluczowa, jeżeli chodzi o powodzenie takiej zabawy.
4: Od najmniejszego lotnictwa po wielkie ta pogoda miała bardzo wielki wpływ na latanie. Pogoda na te zawody latawcowe jest zamówiona.
19: Potrzebny jest wiatr, taki umiarkowany, żeby latawce latały?
4: Jaki wiaterek w granicach 5 metrów na sekundę jest najbardziej odpowiedni. Najwyżej te latawce latają i bardzo spokojnie.
19: Zapraszamy do udziału najmłodszych. To jest taka rywalizacja przeznaczona dla dzieci?
4: Zaczynamy od grupy wiekowej od 0 do 7 lat. Niekoniecznie trzeba umieć chodzić, żeby puścić latawiec. Z pomocą rodziców tu się niejednokrotnie taka sztuka udawała.
19: A jeżeli chodzi o rodzaje latawców, będzie podział na kategorie płaskie, skrzynkowe?
4: Kategorie latawców płaskich podzieliliśmy na grupy wiekowe. Pierwsza grupa wiekowa to jest od 0 do 7 lat. Drugą grupę mamy od 8 do 13 lat. I najbardziej zaawansowani zawsze byli uczestnicy w wieku 14-17 lat. Również zapraszamy wszystkich po 18 i to w wieku od 18 do 100 lat. Każdy może ten latawiec tutaj na Jasiennej wypuścić.
19: Wypuścić i spróbować porywalizować. Co będzie oceniane w tych zawodach?
4: Zawody latawcowe są oceniane zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronie Centrum Kultury w Korzennej. Oceniana jest przede wszystkim pomysłowość, wykonanie, czyli pierwszy aspekt ocena techniczna i następnie ocena w locie. Również dodatkowe urządzenia, które na przykład zapewniają zrzut skoczków spadochronowych, modeli latających, również dodatkowo jest punktowana.
19: Jeżeli chodzi o budowę takiego latawca, został nam właściwie tydzień do rywalizacji. Zdążymy?
4: Jeśli chodzi o latawce mniej skomplikowane, latawce płaskie, to podejrzewam, że bezproblemowo można taki latawiec w ciągu 2-3 godzin nawet zbudować i następne 2-3 godziny poświęcić na ustawienie tego latawca i oblatanie go, tak to umownie nazywamy.
19: Sprawdzić, czy w ogóle lata.
4: Czy poprawnie lata. To, że poleci, to jest prawie pewne. Natomiast czy poprawnie lata, a więc nie holendruje, utrzymuje tor lotu i wznosi się w zależności teraz od prędkości wiatru lub prędkości biegnącego.
19: Ja podejrzewam, że słuchają nas zarówno ci, którzy w dzieciństwie już bawili się latawcami i o budowie latawców wiedzą wszystko, ale być może słuchają nas też tacy, którzy nigdy się w to nie bawili i chcą spróbować po raz pierwszy. Dzisiaj internet daje duże pole do popisu. Jeżeli ktoś nawet nie wie, jak zbudować latawiec, to pewnie taką instrukcję znajdzie.
4: Bez problemu można znaleźć w wyszukiwarkach różnego rodzaju konstrukcje latawców. Ja tutaj sugerowałbym, żeby zaczynać, jeżeli ktoś zaczyna w tym momencie, od latawców tak zwanych maltańskich. To są latawce, które bardzo poprawnie latają, nie wymagają wielkiego nakładu pracy i można szybko i skutecznie ten latawiec zbudować.
19: Nie zapominając o kolorowym ogonie, który pełni bardzo ważną rolę w tym, żeby latawiec latał poprawnie.
4: Ogon stabilizuje w głównej mierze lot latawca, natomiast dodatkowo bardzo mile widziane i punktowane jest w ogóle malowanie tego latawca wedle własnej inwencji.
19: Tak sobie myślę, że przygotowanie tego latawca w tym tygodniu to może być świetna okazja do tego, żeby spędzić trochę czasu rodzice z dziećmi.
4: No na pewno można poświęcić i coś zbudować wspólnie, z czego myślę, że przede wszystkim rodzice będą zadowoleni, którzy współuczestniczą w tworzeniu tego dzieła.
19: My tutaj mówimy o zaproszeniu na zawody. Zawody odbywają się już po raz 10. Macie spore doświadczenie. Zwykle w dniu zawodów na Jasiennej jest bardzo gwarno i bardzo radośnie.
4: No, gościmy tutaj i 50 latawców, czasami więcej. Cała impreza kończy się dość widowiskowo, kolorowo konkursem, który latawiec poleci najwyżej.
19: Czyli lepiej nie oszczędzać sznurka, zostawić sobie sporą szpulę.
4: Były przypadki, że zawodnicy między sobą nawet sznurek pożyczali. Rywalizacja, zdrowa rywalizacja. I takiej tutaj pilnujemy. O 10:00 rozpoczynamy ocenę latawców.
19: Trzeba się gdzieś wcześniej zapisywać, czy po prostu zapisy będą przyjmowane w dniu zawodów na początku?
4: Dobrze jest zgłosić chęć udziału na stronie Centrum Kultury w Korzennej. Tam jest stosowny formularz. Natomiast byle zdążyć przed 10:00, żeby można było zapisać się na listę startujących. Organizujemy te zapisy również tutaj na miejscu.
19: Są przewidziane nagrody?
4: Przewidziane są nagrody dla młodszych grup wiekowych, dla wszystkich uczestników. Przewidziany jest również tutaj poczęstunek zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Jasiennej i będziemy również zapewniać jakieś schronienie w razie wiecznej czy gorszej pogody.
19: A dla tych, którzy już dotrą na lądowisko w Jasiennej, dodatkową atrakcją z całą pewnością będzie możliwość zobaczenia hangaru i tych maszyn, które w tym hangarze stoją.
4: Jako ośrodek szkolenia lotniczego dysponujemy tutaj kilkoma ciekawymi samolotami. Na co dzień na Jasiennej uczymy latać, natomiast w niedzielę 4 października całe lądowisko jest do dyspozycji dzieci i młodzieży.
15: Materiał przygotowała nasza reporterka Justyna Świderska. Ja przypomnę, że zawody na lądowisku w Jasiennej już w najbliższą niedzielę od godziny 10:00. Przed nami kolejna odsłona literackich podróży z Sądecką Biblioteką Publiczną. Jesienią zaplanowano spotkania z literaturą włoską.
1: Już z samym pierwszym dniem października rozpoczynamy nowy kwartał, promocję literatury i kultury włoskiej. Będą dwie akcje promocyjne, żywe książki Zdobądź Literacką Moc oraz literacki Escape Room. Podczas zabawy, można tak powiedzieć, żywych książek spotykamy literackiego bohatera. Teraz będzie to Beatrice oraz Orland z renesansowego eposu Ludowika Ariosty. Bohaterowie opowiedzą krótką historię ze swojego życia. Na tej podstawie stworzone są pytania, uczestnicy zabawy odpowiadają na te pytania i zdobywają kartę mocy, literacką kartę mocy. Kto zdobędzie wszystkie karty mocy, czeka na niego gwarantowana nagroda na zakończenie całego projektu. Oprócz tego, wypożyczając w tych dniach 1 do 2 października książkę literatury włoskiej, można zdobyć też dodatkową kartę moc.
15: No i też czeka Escape Room, do którego będzie można wejść od soboty do przyszłego piątku. Co to takiego, co tam na nas czeka?
1: Czekają na nas zagadki, tak naprawdę bardzo dobra zabawa z literaturą, z kulturą, bo przecież jest bardzo bogata kultura Włoch. Tutaj podkreślam, że nie trzeba znać właśnie szczegółów z tej literatury włoskiej, ponieważ będą fragmenty, na których uczestnicy będą pracować, więc proszę się nie obawiać, że sobie nie dacie rady, ponieważ każdy, kto tylko spróbuje i ma odrobinę chęci łączenia faktów, szukania podpowiedzi w całym tym pokoju, który będzie przygotowany, ukończy zabawę i zdobędzie tytułowy klucz.
15: Mówiła Dorota Wcześny z Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Czekali dłużej, ale się doczekali. Chodzi o fanów grzybów z naszego regionu. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił, głównie przez suszę. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale można już coś znaleźć. Pojawiają się m.in. rydze, mówią grzybiarze z okolic Nowego Sącza.
2: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć. Raczej już sprawdzone miejscówki, dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano, zanim inni grzybiarze nie ubiegną. Koszyk wiklinowy na pewno i nóż, żeby te grzyby przycinać. Zdecydowanie mniej jak na razie. Na pewno pogody. Po prostu było zbyt sucho, żeby one jeszcze urosły. Ale myślę, że wszystko przed nami.
5: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić. Z tego co widzę, pojawiają się pierwsze grzyby niejadalne bądź trujące, co jest dobrym znakiem, ponieważ jak tylko te grzyby się pojawiają, to jeszcze lada moment i miejmy nadzieję pojawią się borowiki, ale dzięki Bogu pojawiły się już rydze, czyli te grzyby, z których słynie Beskid Niski, Beskid Sądecki. Jest to takie nasze rude złoto, takie złoto naszych lasów jodłowych, bukowych. Te grzyby są bardzo smaczne, bardzo pyszne, przyrządzać je możemy na wiele różnych sposobów, bo owszem, smażyć na maśle bądź na gęsinie, możemy je też marynować, no i możemy je przede wszystkim kisić. Kiszone rydze to jest rarytas. Owszem, wymaga to dość dużo długiego czasu, też obróbki, potem samo kiszenie trwa 2-3 miesiące. Natomiast no potem w zimowy wieczór, kiedy zjemy na przykład żur na kiszonych rydzach albo takiego kiszonego rydza do jakiegoś mięska, no to człowiek sobie przypomina po pierwsze wycieczki leśne, jesienne, a po drugie no, ten smak jest nie do podrobienia, kiszony rydz. No, żyję w Beskidzie Niskim już 20 lat, w związku z czym mam swoje miejscówki. Niemniej popadam w kompleksy, kiedy widzę, że ja wyszłam z tego samego lasu z 1/3 koszyka i do takich marnych rydzów, a za mną idzie wytrawny grzybiarz, który stąd pochodzi i on przynosi 2 wielkie kosze i ja na przykład mamy takiego pana Andrzeja i mówię: panie Andrzeju, czy musiał pan zrobić to teraz? Nie mogłem stąd wyjść. Musi pan mnie wprowadzać w kompleksy. No. Jest to frustrujące, ale jest to też piękne, bo sama wyprawa do lasu, przebywanie na łonie natury, to jest coś, na co trzeba robić, co trzeba polecać innym ludziom, co warto robić z rodziną, ze znajomymi. To jest najlepsza forma odpoczynku, właśnie takie wyjście do lasu, niekoniecznie nawet po to, żeby znaleźć grzyby, ale odpoczynek wśród drzew, wśród śpiewu ptaków, a teraz jeszcze na to wszystko mamy rykowisko, więc czasem można się przestraszyć, ale jak już tak usłyszy się ryczącego byka, ryczącego jelenia, no to tak człowiek sobie uświadamia, że jest taki malutki w stosunku do natury, do przyrody.
6: Dzień dobry, Barbara Miernik, restauratorka. No, rydze to są wyjątkowe grzyby, które w Beskidzie Niskim, w Beskidzie Sądeckim wysypują jesienią bardzo oficie. My w swojej restauracji, w Starym Domu Zdrojowym Wysowej Zdroju, przyrządzamy wiele potraw. No, klasyka to oczywiście rydze smażone na klarowanym maśle, niekiedy na gęsim smalcu. Robimy żur na kiszonych rydzach, który jest absolutnym hitem w Polsce. ponieważ niewiele osób potrafi kisić rdza, a jeszcze mniej potrafi ugotować z tego dobrodziejstwa żur. Oczywiście rdzę marynujemy, a jeszcze robimy pierogi z rdzami i cepeliny z rdzami. Jak to się niektórzy śmieją, nie robimy jeszcze z rdzów lodów, ale to kwestia czasu i tego się nauczymy również. Goście bardzo sobie chwalą wszelakie potrawy z rdzami, no bo jak wiemy, rdze są bardzo szlachetne, mają wspaniały zapach, kolor, no i nadają się do przyjęcia przy różnych okazjach i podczas urodzin, podczas różnych jubileuszy, no ale nie tylko. Goście przyjeżdżają do nas na rydze pod różnymi postaciami, a specjalnie przemierzając nawet paręset kilometrów, aby w weekend wolny zasiąść u nas do stołu i z przyjaciółmi czy z rodziną skosztować tych delicji. Możemy jeść je cały rok, pod warunkiem, że umiemy je przetworzyć i przechować. Absolutnie najlepszym momentem jest październik, ponieważ rydze lubią się wysypywać po pierwszych chłodnych dniach, nawet i po przymrozkach. Oczywiście muszą mieć sporo wilgoci, w związku z tym najczęściej rosną przy potokach, przy strumieniach. No, u nas w Starym Domu Zdrojowym mamy rydze cały rok. Nie wiem, jak to będzie w tym roku, ponieważ są wyjątkowo kapryśne ze względu na małe opady, niskie opady deszczu, ale już się pojawiają. Co robimy z tymi grzybami, żeby je mieć cały rok i żeby gości rozpieszczać przez cały rok? Oczywiście je przede wszystkim kisimy. Kiszone rydze zostały przeze mnie wpisane, dzięki staraniom moim, zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych województwa małopolskiego, więc jest to produkt w tej chwili z marką i cieszy się dużą popularnością. Oprócz tego oczywiście je marynujemy. Marynujemy je klasycznie, ale z dodatkiem miodu, ponieważ wtedy ta zalewa jest delikatniejsza. Oczywiście miodu prawdziwego, my używamy wielokwiatowego. Marynujemy je również łącząc je z pomidorami i nazwałyśmy je rydze z buja Wasyla. Cóż jeszcze robimy z rydzami? Jakie przyprawy lubią rydze? Rydze ze względu na to, że są bardzo szlachetne, niewiele potrzebują, żeby właściwie smakować. Same mają posmak orzechów. Dodajemy do nich sól i pieprz. Oczywiście z wyjątkiem tych kiszonych, marynowanych, bo one wymagają jeszcze innych przypraw. Ziela angielskiego, bobkowego liścia, octu, ale te klasyczne smażone to tylko pieprz i sól. Niczego więcej nie potrzebują, oprócz oczywiście dobrego pieczywa, żeby czymś wziąć i wyjąć te resztki pysznego masełka, które się wytwarza pod rydzami.
14: Paweł Szczygieł, dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju. To jest wyjątkowy grzyb. Może nie najczęściej, ale oczywiście sprzyja temu jesienna pora roku i no, ma odpowiednie warunki do tego, aby wzrastać, szczególnie w tych miejscach takich uwilgotnionych, czyli tak jak w tej chwili mamy porę, gdzie trochę tego deszczu się pojawiło. No i cechuje go to, że te walory smakowe, niektórzy nawet wyczuwają pewnego rodzaju posmak orzecha, to, że jest no, ten owocnik bardzo taki twardy, do tego już aromatyczny, no tak jak każdego rodzaju pewnego, myślę, wymagania czy specyfiki, jeżeli chodzi o walory smakowe, jest też bardzo dobrze odbierany przez część amatorów grzybobrania. No, nie można powiedzieć, że jest go więcej. Na pewno drzewostany te jodłowe
7: gdzie występuje dużo większa wilgotność, jak na przykład właśnie w tych borowych, sosnowych, sprzyja temu, żeby tego rydza było w porównaniu do innych terenów troszeczkę więcej. Czyli tak, mamy odpowiednią wilgotność, bo musimy pamiętać, że każdy grzyb, którego widzimy, to jest postać owocnika, a ta grzybnia rozwija się w tej sferze gleby. Do tego, aby dobrze mogła ta grzybnia się rozwijać, a co za tym idzie uzewnętrzniać w postaci owocników, muszą być odpowiednie warunki. Czyli mamy wilgotność, dodatkowo pojawi się wyższa temperatura, no to myślę, że to grzybobranie, którego, na które tak czekamy, jeszcze przed nami. Pierwsze w ogóle planowanie takiego grzybobrania i wyjścia, no, wiąże się z tym, abyśmy odpowiednio się ubrali. No, mamy warunki tak jak w naszych okolicach, warunki górskie czy podgórskie. To podstawą dobre buty. Nie ulega wątpliwości, a szczególnie teraz w okresie jesiennym pojawia się mgła, czyli ograniczona widoczność. Czyli musimy to swego rodzaju przejście, tą trasę zaplanować, żeby wiedzieć i pamiętać o jakichś miejscach charakterystycznych, gdzie przemieszczamy się, gdzie zaparkowaliśmy samochód. Góry mają to do siebie, że jest pewnego rodzaju wyznacznik, gdzie możemy w sytuacjach, jeżeli utracimy jakąś świadomość, gdzie jesteśmy, żeby jednak schodzić w dół do dolin, tam albo dojdziemy do jakiejś miejscowości, albo przynajmniej do takich dróg, szlaków komunikacyjnych, gdzie ktoś nam może pomóc. No i jednak nieodzownym dzisiaj naszym takim elementem wyposażenia jest telefon. Czyli tutaj zarówno to bieżące położenie możemy śledzić, jak i wykorzystywać różnego rodzaju aplikacje, które także ze środowiska leśnego pojawiają się, bo trzeba pamiętać, że można nieodpłatnie pozyskać z banku danych o lasach taką mapę, gdzie możemy zlokalizować się, gdzie jesteśmy. Czyli to bezpieczeństwo to jest ubiór, no i też świadomość tego terenu, rozpoznanie terenu, w którym się będziemy poruszać. Na pewno to zalecenie, aby ścinać, tak, czyli aby ten fragment właśnie tej grzybni, która jest osadzona na tym korzeniu, żeby ona pozostawała, żeby dalej ta grzybnia mogła trwać. Zresztą tutaj ta część też nie ma żadnego znaczenia wykorzystania tego kulinarnego, czyli tu jakby te dwie korzyści są pozostawione, ale nie ma żadnego też jakby przeciwwskazania, aby pobierać w całości. Z punktu widzenia też takiej estetyki, no to dobrze, aby tej gleby tak nie było z pozostałymi grzybami, czyli jak najbardziej na ta zasada, aby ścinać grzyby, obierać je w lesie, pozostawiać nawet te fragmenty właśnie nie do wykorzystania. One rozłożą się w lesie i nie ma najmniejszego kłopotu. Rydz, borowik, szlachetny to są najbardziej cenione i popularne grzyby. O rydzu już mówiliśmy. Do tego mamy jeszcze kurki, też bardzo charakterystyczne i uwielbiane podgrzybki, koźlarze, maślaki. Także to królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, owocników, no jest duże. No tak, ten rok różni się od innych, no ale to już jesteśmy na to przygotowani. I faktycznie, biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon letni jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa, no wszystko będzie zależało od warunków pogodowych.
15: Leśnicy przypominają, że do lasu wychodzimy nie tylko z koszykiem, ale też z dużą dawką zdrowego rozsądku. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy. Ten sport staje się coraz bardziej popularny. Mowa o Nordic Walking, czyli popularnych spacerach z kijkami. Miejsc do maszerowania w Nowym Sączu i okolicy jest mnóstwo, a ten sport można uprawiać o każdej porze roku, w sumie bez względu na pogodę. O tym, jak zacząć i co daje nam Nordic Walking, rozmawiałem z propagatorami tej dyscypliny w Nowym Sączu, Anną Mieczkowską i Krzysztofem Witowskim.
8: Wziął się to z tego, że wszyscy się starzejemy, ja również, mnie to nie omija, a byłem zapalonym biegaczem. sportem. Bieganie jest w ogóle wspaniałym sportem i ja to dalej podtrzymuję, tylko przy ambicjach wieku średniego, tego co chciałoby się zrobić, jest za bardzo obciążające. Startując w zawodach, trenując dużo, tak naprawdę ja nie byłem w stanie poświęcić zbyt wiele czasu na tą odnowę biologiczną, na regenerację organizmu, a to powodowało pewne kontuzje, bóle i różnego rodzaju problemy. I teraz Nordic Walking stał się taką alternatywą, kiedy byłem po takiej, powiedzmy, kontuzji przeciążeniowej, uratował mnie Nordic Walking, który angażuje ponad 90% mięśni naszego ciała i okazało się, że bóle, które miałem właśnie po przeciążeniu treningami, one zaczęły znikać po treningach Nordic Walking. Okazało się również, że, przepraszam za określenie, aczkolwiek dziadków, babcie też zapraszamy, że to nie jest dziadkowy sport. Na zawodach, w których także z Anią bierzemy udział, można się naprawdę zmęczyć. To są tętna równie wysokie, oczywiście w ramach zdrowego rozsądku, tego trzeba pilnować, równie wysokie jak przy bieganiu. To jest równie męczący sport, biorąc pod uwagę zawody, ale w takim wymiarze rekreacyjnym to jest sport, który po pierwsze możemy uprawiać każdego dnia, z bieganiem już tak nie jest. To jest sport, który angażuje większość mięśni naszego ciała, daje nam taki równomierne zmęczenie i w przeciwieństwie do biegania, jeżeli uprawiamy Nordic Walking ze znajomymi, z przyjaciółmi, no jednak możemy sobie pogadać, więc ma to wymiar sportowo-towarzyski.
9: Tak, masz rację, przy bieganiu to jest dość trudne, rozmowa z drugą osobą, być może dlatego właśnie wielu biegaczy tutaj, którzy trenują po Nowym Sączu, biega indywidualnie. Aniu, jak u ciebie zaczęła się ta przygoda z Nordic Walkingiem?
12: Podobnie jak Krzysztof, wcześniej sporo biegałam, natomiast ze względów zdrowotnych musiałam zarzucić tą formę aktywności. Zresztą bardzo dużo jeżdżę na rowerze, dużo jeżdżę, chodzę po górach, więc ta aktywność jest bardzo dla mnie ważna i, no i kocham wyzwania. No i jak zobaczyłam kiedyś Krzysztofa zdjęcia na Facebooku z właśnie pierwszej wyprawy do Czosztyna, to stwierdziłam, że ja też chcę spróbować i chcę tego dokonać, prawda? A że lubię szybko chodzić, w ogóle chodzić dużo, to jeszcze te dodatkowo kije, które angażują jednak też górną część ciała, więc stwierdziłam, że jest to naprawdę sport dla mnie i dlatego w tym roku zaczęłam i z fajnymi sukcesami, bo już startowałam w zawodach, byłam na pierwszym miejscu, chodzimy teraz na regularne treningi, no i te nasze takie małe wyzwania. Zresztą dla mnie Nordic Walking jest tą formą taką oderwania się od problemów, taką formą wietrzenia głowy, prawda, gdzie po problemach, po pracy mam możliwość czy sama, czy właśnie w towarzystwie przyjaciół wyjść i wyrzucić te wszystkie jakieś problemy właśnie tutaj w formie aktywności. Także polecam.
9: A jeżeli chodzi o sprzęt, to jak to wygląda? Ile kosztuje taki sprzęt do Nordic Walking? Gdzie go też kupić?
8: Jeszcze chciałem powiedzieć a propos wietrzenia głowy. Ania nie powiedziała, ale na dzisiaj też jesteśmy na wietrzenie głowy umówieni.
9: Wie tak codziennie?
8: Codziennie nie, ale 3-4 treningi w tygodniu to naprawdę dobra praktyka. A propos sprzętu. Słuchajcie, naprawdę niewiele trzeba, bo w gruncie rzeczy wystarczy mieć buty i kije.
9: Ale to są takie specjalne kije do Nordic Walking, czy to mogą być też takie kije, jak na przykład zabieramy w góry?
8: Kije do Nordic Walking zdecydowanie. Kije trekkingowe to trochę inna historia. Oczywiście kije do Nordic Walkingu, te składane, to są kije dwuczęściowe, kije trekkingowe są trzyczęściowe zwykle. Inna końcówka, zarówno metalowa, jak i nakładka gumowa, to są różne historie. Natomiast taki najtańszy kije, które już się nadają do sensownego chodzenia stylem Nordic Walking, to tak od 60-70 zł. Chyba nikogo nie przestraszę, jak powiem, że kije, których ja i Ania używamy, nie tych samych, mamy oddzielne zestawy, których używamy na zawodach, kosztują w okolicach 250-280 zł. Nam się udało w dobrej promocji na wyprzedaży kupić za około 150-160 zł. Natomiast jeśli chodzi o buty, w zależności od warunków, to mogą być buty biegowe. Są oczywiście, jest taka sieć, nie będę reklamował, ale w której można rzeczywiście kupić dedykowane buty do Nordic Walkingu. Ceny tu się wahają od 60 do nawet 400 zł, w zależności w jakich warunkach. Generalnie Nordic Walking to jest forma aktywności, którą powinniśmy uprawiać w terenie miękkim. Mówię o ścieżkach, szlakach i tak dalej. Ten asfalt to tak się trochę wkradł i chodzimy też ścieżkami asfaltowymi, ale jednak stricte taki czysty Nordic Walking to jest chodzenie terenowe z kijami, więc tutaj albo możemy kupić buty biegowe, tak zwane trailowe, chodzi o dobry protektor, ale też o dobrą amortyzację, albo możemy postawić na jeden z modeli butów typowo nordikowych, które mają również membranę wodoodporną i pozwalają nam bardzo komfortowo przemierzać długie dystanse. I jeżeli myślimy o rozpoczęciu w takich warunkach asfaltowych, no to po prostu buty biegowe będą jak najbardziej odpowiednie. Jak chcemy wejść w teren, buty trailowe polecam. Wybór jest spory.
9: A czy to jest tak, że Nordic Walking jakby nie ogranicza nas, jeśli chodzi o trasy? My tak naprawdę możemy z tymi kijkami dojść wszędzie, w każde miejsce w Nowym Sączu?
12: Oczywiście, tym bardziej, że tak jak Krzysztof powiedział, o wiele lepiej się chodzi na miękkim podłożu, prawda? Czyli jeżeli idziemy na szlaki górskie, idziemy w las i możemy tutaj ścieżkami pochodzić. Natomiast wiadomo, że te szybkie takie treningi popołudniowe najczęściej robimy na asfalcie, robimy na ścieżkach rowerowych, gdzie jest po prostu wygodnie, sucho i faktycznie możemy tutaj prędkość rozwinąć i możemy poćwiczyć nasze umiejętności. Natomiast

0: w takiej mocnej energii, która napędza do realizacji tego celu, bo zawsze jest pewna doza niepewności, co będzie na trasie, czy damy radę. Ostatnio przy obejściu Czorsztyna do 30 kilometra humory nam dopisywały. Po 30 kilometrze zaczął sypać śnieg, zaczęły się różnego rodzaju trudności fizyczne, bóle w Achillesie, w dwugłowym, czwórgłowym i tak dalej. No i to jest ten element niepewności, który podnosi trochę, dodaje nam adrenalinę i powoduje, że to jest dlatego bardzo ciekawe, czy się uda, czy się nie uda. My nie mamy pewności, czy dojdziemy do samego końca. Żartowałem, oczywiście, że dojdziemy. Więc mieć cel, robić coś na co dzień i uwaga, przestrzegam wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć Nordic Walking. To jest aktywność, która jest bardzo, bardzo, bardzo mocno uzależniająca. Ciężko się potem z tego uwolnić i to jest dobra informacja.
1: To jeszcze na koniec powiedz mi, jak zaczynać, od jakich dystansów? Czy od razu iść w takie jak wy 20-30 kilometrów, czy jednak coś mniejszego? Co byś radził?
0: Ja generalnie radzę, żeby nie przesadzać, nawet jeżeli jesteśmy w dobrej formie, dużo chodzimy, to jednak nie za każdym razem długie dystanse. Jeżeli chcemy rozpocząć, zacznijmy od krótkich dystansów. Spróbujmy regularnie 2-3 razy w tygodniu chodzić po 2 km, 3 km. Możemy spróbować bez kijów, możemy spróbować potem z kijami, bo one bardzo mocno obciążają. Ania to pewnie potwierdzi. Po 40 km, kiedy idziesz w tym samym tempie i nagle wkładasz te kije pod pachę i próbujesz iść bez kijów, dopiero wtedy czujesz, jak bardzo te kije odciążają stawy i nasze organizm. Warto zrobić sobie taki test, albo spróbować po 40 kilometrach z kijami przebiec 100 metrów. Uwierzcie mi, zobaczycie wtedy, jak niesamowitą aktywnością jest Nordic Walking, jak bardzo kije pomagają. Więc my po prostu zapraszamy, nie zalecamy długich dystansów na początek. To wszystko w miarę rozwoju naszych mięśni, poprawy kondycji przyjdzie samo, ale to nie jest dobry pomysł, żeby przeciążać się cały czas. Nordic Walking ma być aktywnością, przyjemnością i tak naprawdę pamiętajmy o jednej rzeczy. Tam, gdzie się zaczyna sport wyczynowy, to kończy się zdrowie. Więc jeżeli nie będziemy przesadzać, raz na jakiś czas oczywiście możemy wybrać się na zawody i trochę dołożyć do pieca, jak my to mówimy, ale nie przesadzajmy, to ma być przede wszystkim dla naszego zdrowia, przyjemności, dla rekreacji.
2: Historię sądeckich kamienic i ich mieszkańców można poznać bliżej. Wystarczy zajrzeć na stronę sądeckiego sztetla. A wirtualną mapę historyczną rozbudowano w ostatnim czasie o szczegółowy opis wybranych kamienic. Mówi Łukasz Połomski z sądeckiego sztetla.
3: Na stronie naszego stowarzyszenia jest taka mapka, w zakładce mapka, która wskazuje... jest to taka interaktywna mapka, która wskazuje na takie bardzo ważne punkty, które już opisaliśmy w historii Nowego Sącza, ale nie tylko, bo w historii też Sądecczyzny wychodzimy poza Nowy Sącz czasami. Po prostu wchodząc na tą zakładkę znajdziecie Państwo opisane jakby miejsca poszczególne. Są to zarówno kamienice, domy, budynki, miejsca straceń również z czasów II wojny światowej. No i można jakby klikając w odpowiednie miejsce, w odpowiednią pineskę, która tam jest zaznaczona, przeczytać bardzo dużo na ten temat i poszerzyć swoją wiedzę. Być może niedaleko miejsca, gdzie ktoś mieszka, więc może warto tam zajrzeć. Mapa jest współczesna, to nie jest mapa historyczna, więc można łatwo odnaleźć punkty, które też można obejrzeć na żywo po przeczytaniu tej historii.
1: Dlaczego to zrobiliście? Dlaczego tak unowocześniliście tę mapę?
3: Ta mapa, ona już istnieje, odkąd istnieje nasza strona internetowa, tylko ona się wzbogaca co roku nowymi punktami, dlatego że co roku na naszej stronie Sądecki Sztet pojawiają się nowe artykuły. Właściwie co tydzień jakiś nowy artykuł jest, bardzo często artykuł historyczny. No i cieszyło się to zainteresowaniem ludzi, właśnie szczególnie te artykuły, te teksty poświęcone budynkom i historii mieszkańców, więc żeby to jakoś usystematyzować, bo brakuje czegoś takiego w przestrzeni miejskiej, takiego interaktywnego trochę przewodnika, postanowiliśmy to właśnie wbijać pineskami na tą naszą mapę, więc jakby jest to trochę taki też odzew czytelników, którzy mówili, że warto by to wydać w ogóle,

0: co oczywiście wiąże się z dużymi kosztami, więc idąc po taniości stwierdziliśmy, mówiąc najprościej, idąc po taniości, że tak powiem, wbicie pineski nic nie kosztuje, a naprawdę, no, ciekawie to wygląda, więc myślę, że też jest przejrzyste. A może kiedyś wszystko zbierzemy w całość i uda się też kiedyś wydać.
1: Jakąś książkę,
0: jakiś taki mini przewodnik, mini jakiś taki historyczna broszurka o tych budynkach i o tych miejscach. No jest tam dużo zagadnień, bo to jest trochę taki miks, jest i o czasach galicyjskich, o czasach wojennych, o czasach międzywojennych. Ale właśnie na tej mapie się pomieści wszystko, bez względu na to, czy to potem trafi do jakiejś broszurki, czy nie trafi, to by było super. Marzy nam się jeszcze jedna rzecz, żeby może w przyszłości pomyśleć o zrobieniu QR-kodów w tych miejscach, czy tych kamienicach. To jest też taki kolejny punkt, o którym gdzieś tam marzymy. Natomiast no, udało nam się zrobić to, więc może w przyszłości uda się zrobić jeszcze kolejny krok. Zobaczymy.
1: No właśnie, ale to są tylko historie i opisy tych budynków, które od wielu lat stoją na terenie Nowego Sącza, czy jakby też możemy poznać historię ludzi, którzy tam żyli przez lata w tych domach, w tych kamienicach?
0: To nie jest właściwie opowieść o architekturze tych budynków. Czasem się zdarza oczywiście coś, co tam opisuje architekturę danego budynku, parę akapitów czy parę zdań. Oczywiście to musi być. Udało się dotrzeć do wielu też dokumentów archiwalnych i projektów czy Remiego, czy innych architektów, którzy tworzyli te budynki, i to jest ciekawe i to też jest. Ale takim kluczem do opisywania tych historii to jest, kto i co się tam działo. Kto tam mieszkał i co się tam działo. No to są przeróżne historie, są donosy na sąsiadów, to są jakieś morderstwa, jakieś awantury, to są jakieś skargi, jakieś mandaty, jakieś grzywny. No wszystko, co właściwie można było odnaleźć w zbiorach dokumentów różnych, rozproszonych, nieraz po wielu archiwach, gdzieś tam zbierając, tworzyła się historia danego budynku. Często są to budynki już nieistniejące. Też się zdarza, że to są budynki nieistniejące. Przykładem może być tutaj kamienica na ulicy Cichej, taka niewielka ulica między Barską a Naściszowską. Tam teraz stoją bloki, a kiedyś znajdowała się tam taka bardzo ciekawa kamieniczka, która została wyburzona, żeby postawić ten blok. No i właśnie tam jest też opisana ta kamienica, więc to jest też trochę taki świat już nieistniejący, a który no, pamiętamy, na pewno wszyscy pamiętamy, którzy urodzili się po 2000 roku, to na pewno. Więc jakby też staramy się dokumentować te budynki. Ona Długosza też taki budynek był, który został wyburzony tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Rejtana, bliżej ulicy Rejtana. I jak właśnie ktoś widzi, że jest taki budynek wyburzany, no to jakby też nas to mobilizuje, siadam i spisuję tą historię tego budynku, żeby jeszcze przynajmniej go obfotografować dla potomnych i zachować w postaci takiego artykułu. No i potem ten artykuł pineską do mapy i mamy przewodnik.
1: Tak właśnie jak mówiłeś o tym, że starasz się obfotografować takie budynki, które wyburzają. Ja pamiętam, że jakiś czas temu chyba z Michałem Śmierdziakiem fotografowaliście budynek przy ulicy Krańcowej, który został wyburzony, taki parterowy. Teraz powstaje tam prawdopodobnie jakiś blok apartamentowiec. Czy właśnie takie miejsca, które my jeszcze pamiętamy sprzed kilku miesięcy, możemy znaleźć tam na tej mapie?
0: Tak, akurat tego budynku jeszcze nie opisałem, chyba nie opisałem, bo nie pamiętam. Natomiast tak, to są właśnie takie miejsca i właśnie ta przestrzeń szczególnie dalsza od rynku, no bo wiadomo, rynek jest chroniony tutaj przez zabytki, tak, konserwatora zabytków i te wpisy do tych rejestrów zabytków, tam nie da się czegoś tak od tak wyburzyć.
2: Interaktywną mapę historyczną znajdziemy na sondeckisztetl.pl.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. To jeden z najpiękniejszych budynków w mieście, nie tylko na zewnątrz, ale również w środku. Mowa o budynku głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, który znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej. Pierwotnie mieścił się tu Bank Austro-Węgierski. Wybudowano go w 1912 roku. O historii tego miejsca mówi Edyta Rozpazdyk z muzeum.
3: Projekt budynku powstał w 1911 roku. Nie znamy daty zakończenia obudowy naszego muzeum, ale prawdopodobnie to będzie koniec 1912 roku. Zwykle budowa i projekt trwały 2 lata, można przyjąć. Autorem projektu jest Theodor Hoffmann, był to krakowski architekt, który zresztą budował dla Banku Austro-Węgierskiego, bo nasze muzeum było projektowane jako siedziba Banku Austro-Węgierskiego. Ten bank miał siedziby w różnych miastach w Galicji i Theodor Hoffmann był architektem, który właśnie projektował budynki dla tego banku. Między innymi taki budynek bardzo podobny do naszego znajduje się w Rzeszowie. Ja go nawet znalazłam tutaj i mogę pokazać bardzo podobną formę jak nasz. Troszeczkę się różni wizualnie, ale w zasadzie cała bryła jest bardzo podobna. Ten budynek powstał w stylu, można powiedzieć, zmodernizowanego klasycyzmu. Mamy takie elementy typowe dla klasycyzmu, jak takie podziały kolumnowe, takie podziały też na ścianach, bardzo charakterystyczne dla tego kierunku. Tylko oczywiście jest to wydanie nowocześniejsze, bo Theodor Hoffmann używał stylów historycznych, tak jak na przykład klasycyzm, czy barok, czy renesans, ale trochę jej unowocześniał. Więc ten nasz budynek jest w takiej nowoczesnej formie klasycystycznej. My nie wiemy dokładnie ile razy. Na pewno był przybudowywany w latach 90., o czym świadczą pewne elementy, które są wtórne, które tak pasują na ten okres, czyli na przykład posadzki na korytarzach były wymieniane, panele na ścianach, te marmurowe, one są również z tego okresu. Też te drewniane panele w korytarzach też są z lat 90. i pewne elementy w sali tej głównej wystawienniczej też wtedy powstały. Na pewno dobudowana była dalsza część budynku, w której teraz mieści się prokuratura. Nie mieliśmy za dużo też możliwości zmian, bo budynek jest wpisany do rejestru zabytków, przynajmniej te główne klatka schodowa i sala, w której mieszczą się wystawy, więc nie mogliśmy tam za wiele zrobić. Ten budynek ma również funkcje biurowe, więc akurat te pomieszczenia, które były wcześniej wykorzystywane jako pomieszczenie biurowe, tak zostały. A na dole mamy skarbiec i ten skarbiec dostosowaliśmy do funkcji muzealnych magazynów. Więc trochę trzeba było rzeczywiście powymyślać, wprowadzić pewne rozwiązania takie aranżacyjne, ale dało się to zrobić dosyć sprawnie. Nie trzeba było nic wyburzać, nic niszczyć, także wszystko wpisaliśmy się jakby w cały budynek. Myślę, że na najważniejsze, czyli na klatkę schodową, która jest wyjątkowa, duża, dwubiegowa, takich klatek nie ma dużo w Nowym Sączu. No i główna sala reprezentacyjna, która jest właśnie utrzymana w takich klasycyzujących formach, jest bardzo dekoracyjna, z piękną dekoracją sztukatorską, te dwa pomieszczenia, tak. Oczywiście też warto zwrócić uwagę na żerandole. One są to prawda nieoryginalne, zostały wykonane później, ale na wzór tych, które istniały wcześniej w banku. Takich budynków o formach klasycyzujących, gdzie by były właśnie zaznaczone jakieś tam pilastry, lizeny czy kolumny, nie ma w Nowym Sączu praktycznie w ogóle. Ten kierunek jakby tutaj nie ma jakby dużo reprezentantów w architekturze, więc jeżeli chodzi o taką stronę wizualną, to jest to faktycznie coś wyjątkowego w Nowym Sączu, ten taki klasycyzm w nowoczesnej formie. No i ta też funkcja reprezentacyjna w budynku, bo jak mówiłam, takich budynków użyteczności publicznej, które były ważne i które były takie właśnie reprezentacyjne, jest niedużo. To jest ratusz, jest budynek Urzędu Wojewódzkiego obecnie, no i nasze muzeum, które właśnie w wejściu już informowały z tą dekoracją klienta, że znajduje się w bardzo ważnym miejscu i że to jest miejsce no, dostojne, można powiedzieć.
4: Gdyby brać pod uwagę instytucję, która ma swój statut i ma lokal, w którym udostępnia swoje zbiory, to byłoby to muzeum, które zostało udostępnione na Zamku Nowosądeckim w 1938 roku podczas Zjazdu Górskiego 12 sierpnia. Ale gdyby się odnosić do takich opinii powszechnych, jak powstawały muzea polskie, to można by nawet początków Muzeum Sądeckiego szukać w połowie XIX wieku, kiedy tutaj działał Szczęsny Morawski i myślał, jego taką ideą było to, żeby stworzyć kiedyś muzeum. Oczywiście widział wielką rolę miasta i różnych osób z kręgów kulturalno-oświatowych, które by mogły pomóc w takim zamierzeniu. No i dlatego zwrócił się do, między innymi do dyrektora gimnazjum miejscowego, CK Gimnazjum Ludwika Klemensiewicza, który zbierał minerały. Myślał też o przyrodnikach, na przykład księdzu plebanie z Podegrodzia Grzegorzku, botaniku, czy też o późniejszych osobach, które włączały się w takie działania, żeby muzeum powstało, żeby zbierać różnego rodzaju eksponaty, które mogłyby tworzyć kolekcje muzealne. No ale z tego wynika, że na początku myślano bardziej o takim przyrodniczym muzeum, czy też może przyrodniczo-archeologicznym, a ostatecznie powstało muzeum regionalne, które miało bardzo wiele działów. Do tej pory zresztą tak jest, że tych działów różnych i historii różnych w tych działach jest bardzo dużo. Ale warto pamiętać, że ta data główna to jest właśnie 12 sierpnia 1938 roku w Zamku Sądeckim, który zaraz rok później został wysadzony w powietrze i trzeba było właściwie po wojnie od nowa to muzeum budować. Dlaczego ten budynek? Myśleliśmy o tym, żeby muzeum miało swoją siedzibę, taką, która będzie mogła trwać długie lata i mieścić tutaj zarówno ekspozycje stałe, jak i wystawy czasowe, a także magazyny, które są bardzo ważne dla eksponatów, które muzeum gromadzi. One muszą być bezpieczne, muszą tutaj być przechowywane w jak najlepszych warunkach, więc oczywiście poszukiwaliśmy takiego obiektu, który spełniałby oczekiwania muzealników. A ponieważ Dom Gotycki, w którym do roku 2017 mieściła się główna siedziba muzeum, był takim miejscem niepewnym, bo wiadomo, że do roku 2023 muzeum, oddział w Domu Gotyckim jest w rękach Muzeum Nowosądeckiego na pewno, ale co do przyszłości takiej zupełnej pewności nie mamy. Dlatego chodziło o obiekt, który będzie na długie lata służył muzeum i tym obiektem stał się właśnie ten były budynek banku, który był wystawiony na sprzedaż. No i dzięki temu, że włączyło się w to województwo małopolskie, włączył się Departament Kultury, widząc potrzebę taką, żeby muzeum znalazło swoje miejsce, udało się ten budynek kupić, zagospodarować go ze środków unijnych, no i stworzyć wystawy, które tutaj w tej chwili funkcjonują. Jak długo trwały starania? Kiedy zaproponowano zupełnie inny budynek, zresztą już nieistniejący, tak zwany Dom Sieradzkiego przy ulicy Lwowskiej, który został rozebrany, tam kiedyś było pogotowie opiekuńcze między innymi. Początkowo właśnie ten budynek był planowany, czy też proponowany muzeum jako ewentualne miejsce, gdzie mogłaby się przenieść siedziba główna. W tym samym czasie już wystawiony był na sprzedaż ten obiekt. Obiekt znacznie większy i chyba bardziej spełniający oczekiwania muzealników ze względów kubaturowych. Jak się później okazało, tamta propozycja okazała się jednak nietrafiona z różnych względów i ostatecznie też nie było takiej możliwości, żeby tamten obiekt kupić. W momencie, kiedy pojawił się na rynku ten budynek i oceniono, że on by spełniał oczekiwania po pewnych przeróbkach, po koniecznych remontach, postanowiono, że tutaj właśnie będzie siedziba muzeum, tym bardziej, że jest blisko i do dworca, i do innych instytucji kultury, więc miejsce wydawało się bardzo dobre, no i chyba takim jest. Ten budynek od początku był wybudowany z myślą o tym, że tutaj będzie funkcjonował bank. Na początku był to bank austro-węgierski i takie bardzo podobne banki w podobnym stylu według tego samego projektu z roku 1911 powstawały w bardzo wielu miastach. Rodzaj takiej franczyzy na budynki, które pojawiały się jako miejsca, gdzie miały być ulokowane banki. No i ten bank austro-węgierski, który tutaj funkcjonował oczywiście do czasu odzyskania niepodległości. Potem Bank Polski, przez lata funkcjonujący, kiedy stał się bankiem rzeczywiście w obrębie II Rzeczypospolitej. No i oczywiście przed samym nabyciem tego budynku służył jako Narodowy Bank Polski tutaj w Nowym Sączu. Czyli przez wszystkie lata właściwie był to obiekt, który służył jako bank. Teraz możemy tutaj mówić o takim banku, skarbcu właściwie kultury i cennych eksponatów, które się w nim mieszczą.
2: Mówiła Maria Marcinowska z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. W budynku głównym można poznać historię Nowego Sącza, a także przybliżyć życie i twórczość Bolesława Barbackiego. To miejsce warto odwiedzić o każdej porze roku. Mowa o nowosądeckim skansenie, w którym zebrano różne budynki, które przypominają historię naszego regionu. Znajdziemy tam zabytkowe kościoły, cerkwie, domy, chaty i dwory. Posłuchajcie, skąd pochodzą i jakie kryją tajemnice.
1: To my na spacerze jesteśmy w Sądeckim Parku Etnograficznym i pierwsza z chat, którą mijamy idąc od strony miasteczka galicyjskiego, to co to za chata?
5: To chata przeniesiona z Niecwi, czyli chata pogórzańska, gospodarzy takich średnio zamożnych. Ciekawa o tyle, że ma niespotykany układ. Po prawej stronie przelotowej sieni izba mieszkalna z dużym dymnym piecem, bo chałupa kurna, z wydzielonym stanowiskiem dla krów. To charakterystyczne dla chałup lachowskich i pogórzańskich, także właśnie to trzymanie przez cały rok krów w izbach mieszkalnych. Natomiast po drugiej stronie sieni oddzielna mała komora pełniąca funkcje magazynowe z dużym drewnianym sąsiekiem, w którym przechowywano zboże, a obok za ścianą wydzielone pomieszczenie dla wołów i chlewik dla świnek.
1: Mówi pani, że chałupa taka mało zamożnych gospodarzy,
5: średnio
1: zamożnych, ona jest ogromna.
5: Dlatego średnio zamożnych, tak? Ale proszę zwrócić uwagę na to, że tutaj pod jednym dachem mieści się zarówno ta część mieszkalna, jak i część gospodarcza.
1: Jeszcze strych.
5: Tak, strych użytkowy, tam można było magazynować różne produkty i oddzielnie posadowiona stodoła.
1: Dlaczego krowy spały razem z mieszkańcami?
5: To było wygodne, to było praktyczne. Krowy były zawsze pod ręką, łatwo było doglądać zwierząt, tych najcenniejszych w gospodarstwie. Często krowa była jedyną żywicielką całej rodziny. Poza tym też dawało ciepło. Jak takich kilka krówek stało w kącie obok ludzi, no to zawsze dodatkowo też ogrzewały pomieszczenie. No i też kiedy urodziły się małe cielaczki, łatwiej było się nimi zajmować. Natomiast woły już były w osobnych pomieszczeniach, czy tak jak tutaj w obrębie jednej chałupy, czy tak jak w tych zamożniejszych już w oddzielnych stajniach, no i konie też już trzymano osobno.
1: A wyposażenie też z tamtego okresu też nawiązuje do tego, co dawniej było w takich chałupach?
5: Oczywiście, jak we wszystkich obiektach u nas w skansenie, wyposażenie również oryginalne, odwzorowuje sposób urządzania, sposób gospodarowania mieszkania w chałupach pogórzańskich z drugiej połowy XIX wieku.
1: I ten piec taki ogromny, w którym pewnie też chleby wypiekano.
5: Tak, piec z dużą czeluścią chlebową, z zawieszonym nad paleniskiem kotłem, w którym podgrzewała się woda, żeby na bieżąco było w ramach miary potrzeby, ale też ten kocioł pełnił funkcje przeciwpożarowe. Wtedy, kiedy na nalepie rozpalano ognisko małe, na którym gotowano potrawy, iskry, które się z niego unosiły, rozbijały się o dno kotła. a para, która nieustannie z tego kotła buchała, też wygaszała iskry, no żeby nie zajęło się powała. To byłoby bardzo duże niebezpieczeństwo.
1: A wróćmy do tego wyposażenia. Co tam znajdziemy? Co zobaczymy?
5: To, co w każdej wiejskiej chałupie, czyli łóżka, tutaj akurat dwa, jedno troszkę lepsze, drugie takie zwykłe, wyrko z tupaka, zbita z desek, wypełniona słomą, stół z krzesłami i z ławą, skrzynia, tak zwana wianna czy wianowa, w której kobieta gromadziła swój posag i wychodząc za mąż swój dobytek zabierała do nowego domu. No i podstawowe sprzęty kuchenne, różnego rodzaju naczynia, drewniane, klepkowe, dłubane, gliniane, różne garnki i żeliwne, te służące do gotowania na piecu.
1: Jeszcze chciałbym, żebyśmy o podłodze powiedzieli, tym, co mamy pod stopami, bo to nie jest zwykła podłoga, to jest takie typowe ziemne klepisko.
5: Tak, to klepisko, podłoga, no to jest ta drewniana z desek, akurat w tej chałupie w żadnym pomieszczeniu podłogi drewnianej nie mamy. Klepisko, czyli ta najprostsza, dawniej bardzo powszechna forma podłogi zrobiona z ubitej gliny zmieszanej z plewami. To też spełniało funkcje przeciwpożarowe w kuchni. Jeśli iskra z pieca spadła na klepisko, a nie na drewnianą podłogę, no to wiadomo, że to było dużo bezpieczniejsze. Także też w momencie, kiedy zaczęto zastępować piece kurne piecami z kominem, wtedy też stopniowo w kuchniach pojawiały się podłogi z drewna zamiast klepisk.
1: Okej, to idziemy dalej w takim razie.
6: Marek Świder, jestem pracownikiem z skansenu. Tak, jesteśmy w chałupie z Mszalnicy, chałupie bardzo bogatego gospodarza, który tam gospodarował na 30 morgach, ale potem handlował wołami z dworem, a więc austriackim, a więc to była też fajna rzecz, bo dorobił się na tym po prostu. Także dokupił jeszcze około 300 morków pola, a więc był bardzo bogatym gospodarzem.
1: Możemy wejść do środka?
6: Ale oczywiście. Obiekt jest zbudowany z okazałych moczewiowych bali. I jakby jest dzielony na dwie części. Tutaj jest ta część mieszkalna, chałupa. W początku XX wieku właśnie już przerobiono całe to urządzenie grzewcze, tak zwane palenisko, że zastosowano okaw, a więc dym ucieka już do komina, a nie są to typowe dymne chałupy. No i ten sławny zapiecek, gdzie bardzo często czy starsze osoby, czy dzieci sobie po prostu na nim spały. No oczywiście tutaj w kuchni mamy typowe klepisko, mamy troszeczkę takich różnych garków, które są przywiezione gdzieś ze Słowacji czy z Węgier, ponieważ on handlował dosyć, wyjeżdżał daleko, a więc nie wszystko jest z tego terenu, ale oczywiście przeważają tutaj naczynia te takie nasze tutaj pogórzańskie, lachowskie, czyli klepkowe i ceramiczne.
1: Tu mamy klepisko w tej części kuchennej, ale idąc dalej do kolejnego pomieszczenia, ja widzę, że deski, czyli faktycznie to już taki bogatszy gospodarz.
6: Bogatszy gospodarz, który miał właśnie deski, miał piękne meble już robione na taki wzór właśnie, bardzo pięknie stylizowany, stół, ława, szlufanek. I też przywiezione tutaj akurat tak troszeczkę nietypowo, bo u nas nie było takich tradycji, ale przywiezione właśnie malowane obrazki na szkle. No tutaj później oczywiście tutaj w naszym rejonie też się już pojawiły tego typu malowidła, ale w tamtym okresie tak samo łóżko, szafa, szafy też pojawiły się w latach 20. dopiero właśnie stylizowane na ten styl dworski, po takich właśnie u bogatych gospodarzy.
1: Zaglądam tutaj głębiej, widzę piec.
6: Tak, tak, tak. No to jest właśnie to całe urządzenie grzewcze, także można było, pięknie skonstruowane, paliło się pod blachą i ogrzewało się ciepłą wodę, ogrzewało się tamto pomieszczenie i także przy okazji palenia w tym jednym urządzeniu ogrzewało się również alkierz. Dym wychodził tutaj pod okapem i dopiero uciekał do komina. No, a potem właśnie w latach właśnie powojennych czy późniejszych właśnie bardzo często tak było, że paliło się w piecu i jak to mówi, był potężny komin, jak wiadro, i to wszystko ciepło uciekało, a tutaj to ciepło właśnie sobie wędrowało i było bardzo wykorzystane.
1: Z którego roku pochodzi?
6: Z 1834 roku, a więc ma już trochę lat.
1: Jest dokładnie tak samo odwzorowana jak w miejscu, w którym stała?
6: Tak. Tak, staramy się oczywiście, jak rozpieramy tego typu obiekty, to jest zrobiona dosyć bardzo dokładna inwentaryzacja, dokumentacja. Wszystkie te obiekty potem są dokładnie tak samo składane. Czasami zdarza się nawet, że jeżeli potem otwieramy taką chałupę i są ludzie, którzy gdzieś tam bywali w tej chałupie na miejscu, to jeszcze nawet jakieś tam
1: pamiętają,
6: że coś było troszeczkę inaczej ustawione, jak pamiętają z tamtego okresu po prostu.
1: Ale też jest druga część tego domu. Możemy przejść i powiedzieć parę słów o tym, co tutaj się znajduje.
6: Taka sieni, oczywiście w tej sieni tak samo były te podstawowe sprzęty. Bardzo fajne półeczka, która jest nad samymi drzwiami. Że jeżeli gospodarz na przykład wychodził na zewnątrz, czy przychodził, to na tych półeczkach układał sobie. No i oczywiście żarna, jedna żarna, drugie żarna. Natomiast w tej części tutaj, drugiej, my w tej chwili mamy odwzorowany taki, można powiedzieć, warsztat stolarsko-kołodziejski. Także mamy takie podstawowe właśnie maszyny, tokarnie, kobylice, dziada, na którym właśnie kołodziej robił koła.
1: Proszę mi powiedzieć, dlaczego te okna są tak małe w tych pomieszczeniach?
6: Oj, no to tak w zasadzie, no budowano, że żeby po prostu były cieplejsze te obiekty. Generalnie były wtedy właśnie i przekój drzwi, przekój okien jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo mały.
1: Teraz jesteśmy w takim chyba najbardziej okazałym budynku, obiekcie, który znajduje się w Sądeckim Parku Etnograficznym, dwór z Rdzawy.
7: Tak, jesteśmy w dworze z Rdzawy, który jest budynkiem, który pochodzi z XVII wieku i pięknie się prezentuje tutaj na skrzyżowaniu dróg w naszym pięknym sądeckim skansenie. Historia tego dworu jest niesamowita, bardzo długa i bardzo ciekawa. Jest to na pewno taki ewenement w skali może europejskiej nawet. Pokazuje właśnie tą historię tego dworu. Pierwszymi właścicielami dworu była rodzina Baranowskich. Oni założyli ten dwór, pochodzi z XVII wieku. W wyniku wojen XVII-wiecznych, kanonicy regularni, którzy stacjonowali w niedalekiej Trzcianie, został spalony ich kościół, ich klasztor, dlatego rodzina Baranowskich użyczyła ten dwór właśnie kanonikom regularnym. I stąd właśnie możemy oglądać piękne malowidła pochodzące z XVII wieku. Malowidła o charakterze sakralnym. Tutaj właśnie widzimy historię ze Starego Testamentu, historię pustelników nawiązujących też do reguły właśnie kanoników. Oprócz tych malowideł sakralnych, które są niezwykle ciekawe i pięknie odrestaurowane, podziwiamy wnętrza prawdziwego polskiego dworu szlacheckiego.
1: Czyli już tak na bogato, można powiedzieć, w porównaniu z tym, co widzieliśmy w poprzednich.
7: Dokładnie, tutaj możemy zobaczyć, jak właśnie polska szlachta żyła, jak mieszkała, i wyposażenie tego dworu zostało urządzone na wiek XIX. Tutaj możemy oglądać pokoik pani, która tutaj mieszkała. Zajmowała się też haftowaniem, grała w pianinie. Pokój jest bardzo bogato ozdobiony, z pięknymi zasłonami, meblami. No, wygląda, myślę, że bardzo, bardzo okazale. Obok jest pokój pana, w którym pracował, w którym przyjmował gości. Zajmował się chyba pewnie jakimiś rozrywkami. I też różni się, prawda, kolorystyką, wyposażeniem ale wszystko wygląda bardzo, bardzo elegancko. Po drugiej stronie mamy kuchnię i jadalnię, w której spożywano posiłki.
1: Czy to prawda, że wokół tego dworu krąży taka, można powiedzieć, legenda, czy też klątwa?
7: Tak, z tym dworem jest związana taka tajemnicza historia, dlatego wychodząc z dworu, wychodzimy tyłem, ponieważ wierzono, że żeby te klątwy nie powróciły i nie spadły na nas. Oczywiście to jest tylko taka historia, tak.
1: Ale co tu się wydarzyło?
7: Co się wydarzyło? Podczas, kiedy dwór w Rdzawie, decyzja o renowacji tego dworu w latach 60. XX wieku została podjęta. Tutaj, kiedy przenoszono ten dwór do skansenu, oczywiście rozbierano poszczególne elementy tego dworu i w momencie, kiedy tynk zaczął odpadać, zaczęły pokazywać się te sakralne ilustracje. I w momencie, kiedy ten tynk odpadał, zawsze wydarzyło się jakieś nieszczęście. To jakby trochę ten dwór nie chciał być przenoszony do nowego miejsca. I zawsze jakaś tragedia, jakaś choroba, jakiś nieszczęśliwy wypadek.
1: Ale też śmierć.
7: Tak, śmierć jednego z konserwatorów, który pracował przy renowacji tych malowideł. Dlatego tutaj zalecamy, przychodząc do dworu, wychodzimy tyłem, aby zapobiec jakimś nieszczęściom.
1: A tu jest co? Tu jest kuchnia, tak? Widać, że jest tak urządzona na bogato, piękny piec kaflowy.
7: Tak, piękny piec kaflowy z fajerkami, czyli z takimi metalowymi kółkami, dzięki którym mogliśmy regulować stopień ognia. Pojemniki na gorącą wodę, oczywiście drewno, pojemniki na przyprawy, sól, pieprz, takie podstawowe. Naczynia do prażenia, też bardzo ciekawy młynek do prażenia ziaren kawy. No i fajansowe naczynia, miednice, dzbanki na wodę, bardzo ładny też kandelabr. Także no, wygląda to wszystko bardzo okazale.
1: Czyli można wejść przodem i wychodzimy tak, jak mówiliśmy, tyłem, okej, no to wychodzimy tyłem. Dziękuję pani bardzo.
7: Bardzo dziękuję i zapraszam do skończenia.
2: Kolejna część spaceru po Sądeckim Parku Etnograficznym w naszym magazynie już za kilka chwil, a teraz panoramy Pienin będziemy oglądać z pokładu drewnianej łodzi. Takie widoki czekają na wszystkich tych, którzy wybiorą się na jedną z największych atrakcji w Małopolsce, czyli spływ przełomem Dunajca, mówi wiceszef pienińskich Lisaków Stanisław Migdał.
8: No, jak zwykle zaczynamy na przystani Strzałowca Wyżnej Kąta, to główna z naszych przystani początkowych. No i już zaraz po odpłynięciu przed nami Macelowa Góra, no może niezbyt wysoka, bo tylko 802 metry wysokości ma, ale piękna, z piękną białą skałą u podnóża. Skręcamy w prawo, cały czas oczywiście płyniemy granicą, no bo na polsko-słowackim pograniczu spływ się odbywa. I już niedługo mijamy Stromowce Niżne. To jest jakieś 40 minut spływu od przystani w Stromowcach Kąta. Przystań druga początkowa, pięknie położona, bo pod trzema koronami. No i tam już można się rozglądać, bo i Sobczański wąwóz pod trzema koronami, gdzie przecież historyczne wydarzenia miały miejsce, bo tam w górale nasi przodkowie bronili króla Jana Kazimierza, a przed szwedami jest taka legenda, jest krzyż na tą pamiątkę tam postawiony. Ale bo pod trzema koronami wpływamy też do przełomu Dunajca, a to najpiękniejsze miejsce na całej trasie spływu. No i tam by trzeba było mieć oczy już dookoła głowy, no bo rozglądając się, chcąc wszystko zobaczyć, można by sobie ją było nawet ukręcić. Tyle tego wszystkiego tam jest. A teraz, szczególnie wiosną, kiedy jeszcze nie ma na drzewach liści, można zobaczyć dużo więcej niż latem, bo jednak dużo więcej skał jest odsłoniętych i zazwyczaj widzi się takie miejsca, do których wzrok latem nie dotrze. Często widać jakieś tam, może jaskinie to zbyt duże słowo, ale groty, dziury w tych skałach, które zazwyczaj się nie widzi w lecie. Wpływamy w przełom Dunajca, no mijamy największe zwężenie koryta rzeki w przełomie Dunajca, to tak zwany Zbójnicki Skol albo Skujamysika. I to jest zarazem jedno z głębszych miejsc na trasie spływu, bo tam Dunajec ma aż 12 metrów głębokości. To krótki odcinek, ale jest tam taka właśnie w dnie wybita dziura. Potem piękny, spokojny, dość długi odcinek do zakrętu, gdzie już jest właściwie połowa trasy spływu. My to miejsce nazywamy Bosztyk. I tam właśnie też jest pierwsza zagadka, bo jak już ci, co z nami płynęli, wiedzą, po drodze zadajemy turystom zagadki, po której stronie będzie góra, ta czy ta. Ta właśnie już jest ta pierwsza zagadka. Skręcamy w lewo i płyniemy już pod Mnichy. Piękne widokowo, siedmiu mnichów, ale legenda o nich to może najlepiej na spływie. Nie dzisiaj, więc zapraszamy przy okazji. Skręcamy w lewo, płyniemy pod Faćmiech i to jest z kolei miejsce bardzo widowiskowe. Pionowa skała u podnóża Faćmiechu na skale, podobizna polskiego godła, podobizna orła. Miejsce dla nas o tyle niedobre, bo musimy o nie bardzo dbać. Zwłaszcza w zeszłym sezonie, kiedy były niskie stany wody, często musieliśmy tam posyłać taką naszą wyspecjalizowaną ekipę, żeby to miejsce pogłębiać, bo wody było coraz mniej, coraz węziej, coraz płycej, ale trzeba było tych kamieni bardzo dużo tam usunąć. Tam wręcz, aby tak popatrzeć, to wpływało się w taki sztucznie usypany z kamieni wąwóz. Tak mało było tej wody w zeszłym roku. No ale daliśmy radę, mijamy Faćmie i już przed nami niedługo pojawia się Sokolica, a to najpiękniejsza skała w przełomie Dunajca. I piękna zarówno, kiedy patrzy się na nią z pokładu Łodzi Frisackiej, jak i też, kiedy patrzy się ze szczytu Sokolicy na przełom Dunajca. Stamtąd naprawdę te wszystkie zakola, te wszystkie zakręty pięknie widać. Pod Sokolicą niedługo skręcamy w lewo i coraz bliżej już do końca. Ale po drodze mijamy najgłębsze miejsce na trasie spływu. My to miejsce nazywamy Luch, a tam jest aż 18 metrów głęboko. Przed nami piękne, wylizane skały i osobita skała. No i mijamy granicę polsko-słowacką, gdzie Słowacy kończą spływ. I przed nami Szczawnica. Zazwyczaj większość turystów kończy właśnie w Szczawnicy, ale ci, co chcą, mogą też płynąć do Krościenka, to jeszcze 5 km. Co prawda tam już takich widoków pięknych nie ma, no ale jeżeli kogoś cieszy pobyt na pokładzie Łodzi Frisackiej, co dłużej z Frisakami pobyć, dłużej pobyć na wodzie, to jak najbardziej do Krościenka spływ polecam. Po drodze, płynąc właśnie ze Szczawnicy do Krościenka, jest w korycie Dunajca potężna skała, która została odsłonięta przez powódź w 1813 roku, bo wcześniej tylko wierzchołek tej skały z wody wystawał, z gruntu wystawał. I na szczycie tej skały, no ja wiem, czy to Janosi, w każdym razie postać do niego podobna, bo ściuma go, tak, no taki witac wszystkich wjeżdżający do Szczawnicy. To już nie pierwszy, było ich tam już kilku. Z tego co wiem, to w jednego pieron strzelił. Nie wiem, czym se tak zasłużył, czy nie zasłużył. W każdym razie ten stoi do dziś i no i jak tam jakoś wichura albo jakieś inne nieszczęście go stamtąd nie zrzuci, no to pewnie jeszcze postoi, a jak go zrzuci, to się pewnie pojawi następny. No przecież nie tylko dla tych takich poważnych spraw, dla pięknych widoków ludzie do nas przyjeżdżają. Bardzo często już na początku słyszy się pytanie, no to co, kawały będą? No oczywiście staramy się na wszelkie sposoby turystów bawić, również tych, co właściwie tylko samych dowcipów chcieliby słuchać, też staramy się jakoś tam zaspokoić.
9: A jak należy się przygotować do takiej wycieczki? Co zabrać ze sobą? Nie wiem, cieplejsze ubranie?
8: No jest takie powiedzenie, lepiej nosić, jak prosić. Zawsze dobrze mieć coś ze sobą, choćby przeciwdeszczowego, czy żeby się odsłonić przed wiatrem. No bo różne warunki można spotkać. Wypływa się, jest piękna pogoda, a podczas spływu przyjdzie burza. No trzeba jakoś się zabezpieczyć. My w miarę możliwości, no też mamy w plecakach, mamy peleryny, mamy coś cieplejszego. I jeżeli no widzimy, że taki turysta naprawdę się nie przygotował, a damy rady sami jakoś przetrwać, no to staramy się mu nawet jakoś tam ulżyć, tą ubranko jakieś dać na czas spływu, żeby no przynajmniej mile wspominał. Tak, nie ma żadne ograniczeń wiekowych, jeśli chodzi o dzieci czy osoby starsze, a więc od zera do nieskończoności. Również zabieramy na pokład zwierzęta. Oczywiście jak to są jakieś już duże, zazwyczaj psy, no to wtedy trzeba się liczyć z dopłatą, no bo to jednak jest większe obciążenie tej łodzi, ale zabieramy wszystko.
9: Co mówią turyści, którzy wysiądą po takiej wycieczce? Mówią wow, czy mówią...
8: No zazwyczaj tak, zazwyczaj mówią wow. Jeżeli narzekają, to tylko na to, że oj, bieda, nóg rozprostować, bo to jednak te 2,5 godziny nogi się zastały. No może... się zdarzy jakaś krytyka, ale to jest niesamowicie rzadka sprawa. Naprawdę zdecydowana większość turystów wychodzi zachwyconych. Nawet ci, którzy wsiadają z łódkę, czy nawet nie chcą wsiąść, bo mówią, że albo się wodę boimy, albo coś tam się kiedyś stało, ja na łódkę nie wsiądę, bo namowa, zdarzyło mi się to już, namówić kilka osób, po namowie, po spływie, na końcu dziękują bardzo i mówią, że gdyby nie pan, gdyby nie państwo, to bym pewnie się nigdy nie przekonała, że to tak ładnie, czy że coś takiego by mnie minęło. Tak, mamy wystarczającą ilość flisaków, chociaż zdarzają się dni właśnie w wakacje zazwyczaj, czy w te długie weekendy, kiedy braknie łódek. Turystów przyjdzie tak duża ilość, że kasy sprzedadzą wszystkie łódki, jakimi dysponują, no i te, które wypłynęły jako pierwsze, jeszcze nie zdążą wrócić na przystań. A więc trzeba pół godziny, no czasem godzinę, to zależy od tego, jaki jest poziom wody w Dunajcu, poczekać, ale na pewno obsłużymy wszystkich. W tej chwili nawet informujemy, że lepiej przyjechać przed południem czy po południu, nie w tych godzinach około południu, kiedy zazwyczaj ludzi jest najwięcej. I to się sprawdza, to się bardzo dobrze sprawdza. Już pokazał nam poprzedni sezon, że jednak rzeczywiście ludzie czytają te komunikaty, starają się nam jakoś też na rękę iść. I sami sobie też, no bo nie stanie w kolejce, to żadna przyjemność. Lepiej w tym czasie coś sobie zwiedzić, a już potem przyjechać, kiedy tej kolejki nie.
9: Czy zawód flisaka to jest typowo męski zawód, czy mieliście kiedyś panie?
8: Typowo męski zawód. Nigdy nie było, nie ma i śmiało mogę powiedzieć, że nigdy nie będzie kobiety flisaka. To już byśmy może rozwinęli na spływie ten temat.
9: Czyli zapraszamy na spływ, żeby tą tajemnicę rozwiązać, tak?
8: Oczywiście zapraszamy. Jeszcze wiele innych tajemnic, wiele ciekawych innych opowieści. Państwo możecie tam usłyszeć i o historii, i o przyrodzie, i o naszej zwyczajach. Zapraszamy.
2: Turyści do wyboru mają jak zwykle dwie trasy, krótszą do Szczawnicy i dłuższą do Krościenka nad Dunajcem. A my wracamy teraz do nowosądeckiego skansenu, gdzie na spacer można wybrać się o każdej porze roku. Czekają tu, jak słyszeliśmy już, zabytkowe kościoły, cerkwie, chaty, dwory i domy. Posłuchajcie o tym, jakie kryją tajemnice, jaką mają historię.
10: Więc tak, tu się sypie zboże, zboże zdawkowane. Do mlewników, tu są takie dwa kamienie, to są mlewniki. Tu tym otworem mąka do tej skrzyni wpada na ten, na to sito. To sito ma takie ruchy podłużno-boczne, przesiewa się. Tu leci mąka, a tu lecą okręty. To jest regulator grubości mielenia. O, już woda jest.

0: Teraz się mielę. Boże. Pokażę Państwu bombę na domu.
1: Stoimy teraz przed budynkiem szkoły powszechnej w Nowym Rybiu.
2: To jest szkoła, która została przeniesiona do skansenu z Nowego Rybia koło Limanowej. Szkoła została wybudowana w 1932 roku własnym sumptem przez mieszkańców Nowego Rybia. Budowali ją 6 lat, czyli dość długo. Budynek był wzniesiony z drewnianych bali na rzucie prostokąta o wymiarach 10 na 15 metrów. I jak wchodzimy do szkoły, to główne wejście prowadzi przez taką oszkloną werandę z ławeczkami. Tutaj widzimy oszklenia. W wąskim korytarzu znajduje się przebieralnia po prawej i po lewej stronie, wieszaczki, na których odwieszano sobie ubrania. Dalej przechodzimy do kącika czystości, czyli takich podstawowych zasad higieny, czyli dzieci tutaj myły ręce przed lekcjami. I teraz mamy dwie klasy. Po lewej stronie mamy klasę odtworzoną z okresu II RP, biedniejszą, przedstawiającą tą ubogość wsi polskiej tego okresu.
1: Co tutaj mamy za przedmioty?
2: Kałamarz i zwykłe zeszyty.
1: A to? Królicza łapka.
2: Tak, do mazania. Mamy mapę po prawej stronie przedstawiającą granicę polskiej z II RP. Tablicę godło i oczywiście Piłsudskiego i Paderewskiego, czyli dawnych najważniejsze postacie tego okresu.
1: To wszystko, te ławki, to wszystko pochodzi z tamtego okresu, z tamtej szkoły?
2: Tak, to są ławki, które pochodzą z okresu II Rzeczpospolitej, czyli po I wojnie światowej, po 1918 roku.
1: Proszę powiedzieć, co to jest za ławka ta w rogu tam przy biurku nauczyciela?
2: No myślę, że to jest ośla ławka, czyli uczeń, który się źle sprawował, musiał tam siedzieć za karę.
1: Na widoku publicznym.
2: Na widoku publicznym, tak.
1: Przejdźmy teraz do kolejnej sali lekcyjnej.
2: Tak, ta sala przedstawia klasę, która była odtworzona w latach 50. 60. XX wieku.
1: Widzimy to po portretach, które wiszą nad wejściem.
2: Tak, i widzimy też po obrazie Lenina, który czyta prawdę. Jest też globus, jest lepsze wyposażenie, są materiały, które mogły przedstawiać, odtwarzać naukę biologii, chemii, fizyki. Jest duże liczydło.
1: I nie ma oślej ławki.
2: Nie ma oślej ławki, tak. Jest katedra też, czyli ten nauczyciel dalej jest na wzniesieniu, jest ważną osobą dla uczniów.
1: W tej szkole są jeszcze inne pomieszczenia. Co to za miejsca?
2: Tak, w szkole, w tylnej części szkoły jest mieszkanie nauczyciela, składające się z dwóch części, z kuchni i z pokoju sypialnianego. To jest typowe wyposażenie z tamtego okresu. Z kuchni przechodziło się do sieni i osobnym wejściem można było wejść do kancelarii nauczyciela. W szkole odtworzonej zachowała się też kronika prowadzona, oryginalna, z Nowego Rybia.
1: Można poczytać sobie zapiski, można, które tutaj...
2: Tak, można poczytać. Jest też zdjęcie z lat 60. i 70. przedstawiające... tak. I typowe wyposażenie kancelarii, czyli książki, kałamarze, globus, biurko, oczywiście krzesło.
1: Gdzie my jesteśmy teraz? Co to jest za dom?
3: To jest dom z Zagorzyna, posła na Sejm Galicyjski Wincentego Myjaka. W tej chwili znajdujemy się w sieni, która jak widać jest na przestrzał, czyli możemy wejść jednymi i drugimi drzwiami. Tutaj przechowywano takie podręczne sprzęty gospodarskie. Tutaj widzimy cebrzyki, czyli inne naczynia chlebkowe. Tutaj mamy foremki do serów, na przykład ta jest w formie kogutka, a tutaj mamy formę takiego ptaszka. I tutaj wkładano ser, potem to ściskano i potem wychodził na taki piękny serek. Z sieni mamy wejście do kuchni i do salonu. W tej chwili przechodzimy do kuchni. Kuchnia jest dużych rozmiarów, jak widzimy charakterystyczny układ mebli, czyli pod ścianami mamy dwa łóżka, na wprost rząd świętych obrazów dekorowanych kwiatami. Stół za stołem jest szlufanek, czyli tak zwana rozkładana ława, która po podniesieniu siedzenia i wysunięciu tej przedniej części mogła służyć również do spania. Następnym pomieszczeniem jest pokój córek, których właściciel miał dwie i specjalnie tutaj dla nich jest wydzielony pokój. Tam również są dwa łóżka, szafa, podstawowe rzeczy takie jak stolik, kasyjka.
1: Też taka ogromna skrzynia, do czego ona służyła?
3: Skrzynie wianne, taka skrzynia, kobieta wychodząca za mąż dostawała taką skrzynię wraz z posagiem. Przeważnie w domu było tyle skrzyń, ile było kobiet. Tutaj mamy szczególny kącik, który jest wydzielony zamiast drewnianej podłogi są ułożone cegły i to miejsce służyło do mycia naczyń, ewentualnie do prania, co widać tutaj po tej dużej bali. I przejdziemy do następnego pomieszczenia. To jest salon, który był używany jako sypialnia i jednocześnie do przyjmowania gości, ponieważ pan Myjak w związku z swoją działalnością polityczną bardzo dużo podróżował, no więc tutaj na szafie widzimy ogromnych rozmiarów walizę, jak również w szafie widzimy jego garderobę. Tutaj są przypinane kołnierzyki, które przypinano do koszuli, żeby zawsze były czyste, przypinane mankieciki, a tutaj mamy odzież wierzchnią, czyli kamizelki, buty tak zwane karbiaki, od tych karbów pochodzi ta nazwa, kamizelki, surduty, no i oczywiście kożuch. Ostatnim pomieszczeniem jest jest gabinet, w którym poseł czytał i pisał i pracował, ponieważ prowadził szeroką działalność polityczną, więc ten gabinet mu do tego służył.
1: Z którego roku jest budynek, przypomnijmy?
3: 1884 rok. Data jest wyryta na tragarzu.
1: Kolejna chata, przy której jesteśmy, byliśmy już w dość bogatym domu, a ta chata wygląda tak dość biednie.
4: Tak, gdyż jest to chata biedniacka z kamienicy tutaj Gorczańskiej. Jest to, powiedzmy, dość skromne zabudowanie z mieszkaniem właśnie tkacza i choć tutaj jednak możemy obserwować też pomniejszeniu w mniejszej skali różne części, czyli mamy tą sień, izbę białą, kuchnię, stajenkę z chlewikiem, boisko oraz tutaj jest jeszcze spichlerzyk.
1: Możemy wejść do środka?
4: Tak, zapraszam serdecznie.
1: No dość ciasno, bym powiedział.
4: Tak, tak. Z tego względu, gdyż chałupa z kamienicy Gorczańskiej ze względu nawet na usytuowanie terenu, gdyż zabudowania w tej miejscowości były oparte głównie o niedalekie, powiedzmy, potoków, stąd usytuowanie trudne terenu wymagało skomasowania, powiedzmy, zabudowania właściwie w jeden budynek, który mieścił w sobie właściwie wszystko. Jak już wcześniej tutaj wspomniałem, była ta izba biała, sień, kuchnia oraz stajenka ze spichlerzykiem i z boiskiem.
1: Tu jest kuchnia, tak?
4: Tak, tak, kuchnia. Dymna z nalepą i tutaj mamy w ścianie otwór z pieca kamyczkowego z izby białej. Dym ulatywał przez ten otwór pod powałę i ulatywał przez tutaj taki komin znajdujący się tutaj w dachu.
1: Ile osób mieszkało w tej chałupie?
4: Tak, no tutaj mieszkał tkacz, gdyż w owym czasie zawód tkacza, czyli knapa, wykonywali głównie mężczyźni, natomiast kobiety w gruncie rzeczy tylko pomagały i ewentualnie zajmowały jakieś powiedzmy, pomocnicze zadania.
5: Udało się nam zobaczyć tartak, produkcję filcu, małe chaty biedniejszej tutaj społeczności, chatę tutaj gospodarza, który trudnił się hodowlą bydła i teraz dostaliśmy tutaj do tego kościoła.
6: Mhm. A panu podoba się?
7: Rewelacja, jest rewelacyjnie. Pogoda przede wszystkim dopisuje i na spokojnie można sobie pooglądać wszystkie.
8: Można powiedzieć, wsi radosna, wsi wesoła, wsi spokojna.
5: Tak, i ciekawe jest to, że przy takich większych budynkach zawsze znajduje się przewodnik, który poopowiada zarówno właśnie o życiu, jak było życie prowadzone tutaj kiedyś na wsi, skąd domy pochodzą, jak zostały wybudowane i dlaczego właśnie akurat są kryte na przykład strzechą, a nie gątem. Także zachęcamy, to bardzo pouczające jest.
6: A ty co już tutaj ciekawego obejrzałeś?
9: No dużo rzeczy, na przykład jak się obiło materiał do różnych ubrań kultowych w tamtych czasach. Bardzo mi się to podobało. Na przykład jak, nie chcę spoilerować, ale jak młoty uderzały w materiał i tak się tworzył taki twardszy materiał od wełny. Mhm. No i to tyle.
1: Czyli taka podróż w czasie, można powiedzieć trochę.
9: No tak, można powiedzieć, że podróż w czasie.
10: Pierwszy raz jesteśmy w tym skansenie, a wrażenia są niesamowite. Pięknie tu jest. I dużo rzeczy takich ciekawych do zwiedzenia.
1: Jakich na przykład?
10: No szkoła. Bardzo mi się podobała. Pamiętam, że kiedyś siedziałam w podobnej ławce. Tak. Atrament był, kałamasz i kopióro nie takie. Już było bardziej takie. Ze stalóweczką stalową. Takie drewniana stalóweczka. A tak fajnie. Pogodę mamy fajną.
11: No piękny tak samo był ten kościół ewangelicki. Taki po części w takim starym stylu widziałem, że był przeniesiony, prawda? Ta cerkiew to już w ogóle zapiera dech w piersiach. W ogóle to takie ten wykończenie, te wszystkie mówię, no rzadko kiedy mówię, odwiedzam takie, mówię czasem zabytki, ale powiem szczerze, że cerkiew i takie te kościoły tutaj. No i samo też zabudowanie te pokazane, te galicyjskie, sama ta struktura, czy drewniana, czy klepkowa. No coś pięknego i wspaniałego. Bardzo polecam.
6: Pani, jak się podobało?
12: No przede wszystkim nam dopisuje piękna pogoda.
6: A to tak.
12: I to jest taki duży atut naszej wycieczki. A poza tym jesteśmy zachwyceni i naturą, i tymi pozostałościami z dawnych lat, czyli początek XX wieku. No i tak jak mówię, że na podkreślenie ta

0: z istniejących szlaków lub trasę takiej wycieczki zaplanować samemu. Podpowiada Marek Ryglewicz, autor przewodników rowerowych po Sądecczyźnie.
1: No, nie da się ukryć, że można wymyśleć setki. Ja mówię wymyśleć, bo oczywiście są trasy rowerowe takie oznakowane przez gminy, przez jakieś takie organizacje, które się tym zajmują, ale każdy z nas, no, dysponując mapą i taką troszkę wyobraźnią i znając Sądecczyznę, może sobie wymyślić swoje własne takie trasy, może skorzystać z moich propozycji też. I to właśnie na całej Sądecczyźnie. No, a Sądecczyzna, to musimy pamiętać, że to nie tylko Beskid Sądecki, ale również Pogórze Rożnowskie, Beskid Wyspowy też częściowo, no i Beskid Niski. No, to także te rejony, to wszystko składają się na Sądecczyznę, oczywiście nie cały Beskid Niski. No i teraz wycieczki też. Mogą być taka jednodniowa, kilkugodzinna, ale można sobie wymyśleć tu na Sądecczyźnie jak najbardziej wycieczki, na przykład dwudniowe, trzydniowe, zależy. Ja myślę, że najlepszym takim rozwiązaniem na takie wycieczki to jest wycieczka, której trasa ma kształt pętli. No bo jest to szalenie wygodne, no bo wiadomo, to jeżeli już inaczej, to ja muszę z kimś być umówiony, że ktoś na mnie czeka, ewentualnie liczyć na jakiś bus, pociąg i tak dalej. Najkorzystniej uważam to robić wycieczki w formie pętli. Ja mówię pętli, bo też nie lubię takich tras, gdzie ja jadę i wracam tą samą trasą. Można, czemu nie? To też jest możliwe, natomiast pętla ma takie dodatkowe rozmaicenie, bo jadę jedną doliną, wracam następną, gdzieś tam górką przejeżdżam. Więc no, na przykład z Nowego Sącza. Chcielibyśmy sobie pojechać na wycieczkę z Nowego Sącza. No ja bym proponował na przykład tak. Pojechać w kierunku Marcinkowic, można wałem jechać wzdłuż Dunajca, aż do samych Marcinkowic. Tam trzeba, tam jak jest ta zrobiona obwodnica w tej chwili północna, tam trzeba troszeczkę tam zejść z wału, ale generalnie wałem się dojeżdża aż do Marcinkowic. Z Marcinkowic troszeczkę pojechać w dolinę potoku Smolnik, dolina Smolnika, aż do Chomranic. I tam jest taka droga, właśnie tam z Chomranic są dwie, ale to choćby myślę o tej pierwszej, można wyjechać na przełęcz Zawadka. I wtedy wyjeżdżamy, jak gdyby już znajdujemy się w paśmie łososińskim i na takiej przełęczy, która oddziela Białowąską Górę od Góry Chełm. No i Zawadki, bardzo ładne miejsce, bo widok na jezioro się otwiera tam ciekawy, w drugą stronę na Beskid Wyspowy. Z Zawadki można wyjechać na Białowąską Górę. Droga asfaltowa, także nie ma problemu. Stamtąd rewelacyjne widoki, naprawdę fantastyczne widoki. Na Kotlinę Sądecką się tam ładnie otwiera. Białowąska Góra to są właśnie dwa szczyty. Rozdziele i Zamczysko. I pojechać właśnie w kierunku Zamczyska, bo tam jest rezerwat. Piękna buczyna karpacka. I to jest najbliższy Nowego Sącza rezerwat przyrody. A mało tego, tam jest również, to znaczy takie wykopaliska robiono, no i stwierdzono, że tam było kiedyś grodzisko jeszcze łużyckie, więc no tak widać tam takie jakieś ślady. No i też piękna taka stroma, taka opadająca ta skała tego Zamczyska w kierunku Dunajca w dół, no i stamtąd ładny widok. A potem jadąc dalej, tam zielonym szlakiem, bo tam jest zielony szlak pieszy, można zjechać aż do Tęgoborzy, ale może nie do samej Tęgoborzy, tylko tak troszeczkę tak w połowie wysokości skręcić w lewo i wyjechać znowu na drogę z Tęgoborzy do Chomranic. I wracamy na Zawadkę. Z Zawadki później tam drugą trasą zjechać do Chomranic po to, żeby zobaczyć kościółek. Przepiękny kościółek w Chomranicach drewniany. No i wracamy do Sącza. Piękna wycieczka. Ale wracać też. Warto nie wracać tą samą trasą, tylko na przykład przez Las Chełmiecki. Fantastyczna tam taka ścieżka przyrodnicza przez leśników jest przygotowana. Też jak się tam wyjedzie tak na skraj lasu, to ładnie można popatrzeć na Nowy Sącz i okolice. No i to jest taka wycieczka krótka w miarę, ale całkiem sensowna. Ja mówiąc o tej Białowąskiej Górze, to mówię teraz jak gdyby o takiej wycieczce, którą ja proponuję i która w całości nie jest wytyczona. Natomiast także jak ja piszę przewodniki, na przykład to opisuję, że powiedzmy jadę drogą taką i taką, a potem na przykład szlakiem zielonym PTTK, nie? Piesz. Są trasy wytyczone na przykład rowerowe szlaki. No na przykład bardzo ładny szlak taki wytyczony jest z Rytra na przełęcz Żłóbki. Jedzie się Doliną Małej Roztoki. Ja na przykład jak

0: proponuję, bo to właśnie kolejna propozycja. Przepiękna trasa moim zdaniem. Z Rytra właśnie tym szlakiem rowerowym wyjeżdża się na przełęcz Żłóbki i tam się ten szlak właściwie kończy. A tam już jestem na czerwonym szlaku, ale pieszym. Ja, czyli korzystam teraz z kolejnego szlaku, całkowicie no, dla pieszych. I mogę teraz tak, albo skręcić w lewo i wtedy przez Rogacze wyjechać w Dolinę Kosarzyska. Wcześniej oczywiście tam ta przełęcz Gromadzka, tak zwana ta sucha dolina, którą znamy przecież z nart chociażby. No i zjechać do Piwnicznej i potem z powrotem do Rytra, a można pojechać w drugą stronę i wtedy nas czeka no taka wspinaczka, nie wspinaczka, no można różnie dyskutować, nawet piesze przejście na Radziejowy. Na Radziejowy, piękna widokowa ta wieża i mówię przejście, no bo wyjechać na Radziejowy, przejść z Żółki to raczej, no nie, są, nie wiem, może jakiś taki już super rowerzysta uprawiający już naprawdę sportowo dziedzinę sportu.
1: Mamy też coś takiego jak Karpacki Szlak Rowerowy.
0: Karpacki Szlak Rowerowy. Wyruszamy z Nowego Sącza, jedziemy tam w kierunku Żeleźnikowej, potem wzdłuż Popradu, tam Barcice, później musimy przejechać na drugą stronę Popradu, jedziemy z krajem Doliny Życzanowskiego Potoku i przejeżdżamy aż do Rytra. I cały czas po lewej stronie, także nie główną drogą, no i potem Piwniczna i tak można dojechać aż do Wierchomli i nawet dalej. I to jest piękna trasa, z tym, że to jest taka trasa, no właśnie, gdzieś tam jedziemy, nie? Trasa Karpacki Szlak Rowerowy tak się nazywa.
1: Warto też powiedzieć, że w Nowym Sączu mamy kilka ścieżek rowerowych.
0: W samym Nowym Sączu są ścieżki, no bo jest przecież wzdłuż Piłsudskiego na całym odcinku. Pojawiła się no, przy Lwowskiej od cmentarza Gąbkowickiego aż pod Piątkową. Tam jest trasa rowerowa. Możemy pojechać na przykład wałem, piękną wycieczkę na przykład zrobić wzdłuż Dunajca. Szczególnie to od strony Nowego Sącza Dunajca. Czyli startujemy spod zamku i dojedziemy aż do mostu na Popradzie na Stary Sącz. Tam jest ponad 10 km. Piękna trasa w sumie, bo to tam jedzie się wałem, potem się już tam brzegiem Popradu jedzie. Można siedzieć w domu przed telewizorem i oglądać właśnie chociażby piłkę nożną, kolejne mecze jakieś, ale myślę, że to chyba to nie jest pomysł na miłe spędzenie czasu. No naprawdę ruch na świeżym powietrzu, aktywne takie spędzenie wypoczynku. No poza tym Sądecczyzna ma takie niesamowite walory i to turystyczne, i widokowe, i krajobraz, i no nie wiem, no i wody mineralne. No jadę sobie trasą, źródełko, pyk, fantastyczna woda, na przykład w Młodowie. No i tak to na tej Sądecznej funkcjonuje. Jedź ba. Pojedźmy na przykład w kierunku Jeziora Rożnowskiego. Wyjeżdżamy gdzieś tam na taki lokalny czerwony szlak, no lokalny, no wytyczony przez PTT właściwie. Także taki no, sensowny szlak. Z Nowego Sącza, zresztą do Grudka. No i tak przepięknych widoków to nie zobaczymy nigdzie, no bo jezioro jest niesamowicie rozszerzone. Ja nie chcę dyskutować o jakości tamtej wody, czy zanieczyszczone, czy zamulone, bo tego jak jadę na rowerze, ja nie widzę. Ja widzę tylko przepiękny widok i to jezioro wygląda naprawdę cudownie.
2: Przed wyjazdem na wycieczkę do plecaka nie zapomnijmy schować pompki do roweru i zapasowej dętki. To tak na wszelki wypadek.

dva.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.